0: a nie 6,35, a olej napędowy nie więcej niż 7,03 zł, ale to nie koniec dobrych wiadomości. Po weekendzie ceny paliw mogą spaść średnio o 25-30 groszy na litrze, prognozują analitycy z BM Reflex.
1: Rynki z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość, oczekując szybkiego odblokowania cieśniny Ormus. To właśnie powoduje, że te ceny ropy naftowej na koniec tego tygodnia są niższe niż kilka dni temu i to też daje szansę na to, że ceny paliw na krajowym rynku powinny dalej spadać.
0: W przypadku autogazu korekty w dół będą na poziomie 8-10 groszy za litr. Trwa maturalny maraton. Wczoraj uczniowie zdawali egzamin z rozszerzonej biologii. To czwarty najchętniej wybierany przedmiot. Postawiło na niego ponad 70 tysięcy abiturientów. Jak mówią, egzamin był trudniejszy niż w poprzednich latach.
2: Spodziewałem się trochę więcej zwierząt. Zaskoczyło mnie pozytywnie w sumie, że była krzyżówka. W zeszłym roku tego nie było.
3: Długa. Okay. Długa. Znaczy miała dużo zadań, tak mi się wydaje, porównując do poprzednich arkuszy.
4: Pojawiły się nisze ekologiczne, genetyka. Były też bakterie, ale dużo było takich opisowych.
5: W jaki wynik mierzymy?
2: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Chciałabym 90%, ale nie sądzę, że to jest możliwe.
0: Z maturzystami z 9 liceum w Poznaniu rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Kilkanaście osób z polskiego i tyle samo z matematyki pożegnało się już z maturą. Unieważniono im testy za wniesienie do klasy telefonów komórkowych. Do egzaminów będą mogli podejść dopiero za rok. Ale to nie koniec. Sprawa wycieku do internetu zdjęć arkuszy egzaminacyjnych trafiła do prokuratury. Zawiadomienie złożył szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Już niedługo pieniądze z europejskich pożyczek popłyną na sprzęt i broń dla polskiej armii. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Przy tej okazji Donald Tusk wbił szpilkę prezydentowi, który zawetował ustawę mającą ułatwić wydawanie tych pieniędzy.
1: Jak można było w tym samym czasie promować zonda krypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych? Nigdy tego nie zrozumiem.
0: Właśnie z powodu weta Karola Nawrockiego te pieniądze bezpośrednio nie trafią na przykład do policji i Straży Granicznej. Premier zapowiedział, że znajdzie inny sposób, aby wzmocnić służby, ale konkretów nie zdradził. Nawet wydalenie ze służby grozi strażnikowi więziennemu z Lubelskiego. Pijany powiadomił policję o tym, że został zgwałcony przez kolegów. Potem odwołał swoje oskarżenia. Wszystko działo się podczas służbowej imprezy. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Dokładnie chodzi o zakrapioną alkoholem imprezę po służbowym szkoleniu na Pomorzu. Wtedy jeden z funkcjonariuszy zadzwonił na policję i oskarżył kolegów o gwałt, mówi mi rzeczniczka prasowa dyrektora Generalnego Służby Więziennej, podpułkownik Arleta Pęconek.
3: W trakcie czynności wyjaśniających odniesiono się do zgłoszenia dotyczącego rzekomego zdarzenia o charakterze przestępczym, jednak mężczyzna stanowczo zaprzeczył, aby do takiego zdarzenia doszło, wskazując, że jego relacja była wynikiem stanu nietrzeźwości.
2: Wobec funkcjonariusza toczy się już postępowanie dyscyplinarne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Wydalenie ze służby to najwyższa możliwa kara. W grę wchodzi też nagana, obniżenie stopnia i niższe stanowisko służbowe. Zatrzymany mecenas Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, trafił do zakładu karnego. Ma wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Został zatrzymany przez mundurowych specjalizujących się w ściganiu najgroźniejszych przestępców. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Mecenas Paweł K. wpadł w ręce mundurowych na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Wizytą policjantów był zaskoczony, nie stawiał oporu w czasie zatrzymania, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
5: Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji.
4: Ucieczka mecenasa nie zmienia pierwotnego wyroku, ale z pewnością przekreśla szansę na zamianę kary więzienia na system dozoru elektronicznego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Paweł K. od kilku dni poszukiwany był listem gończym. Potrącił 9-letniego chłopca i uciekł. Policja szuka kierowcy, który spowodował wypadek na Banacha w Słupsku. Do tej pory nie udało się ustalić, jakiej marki samochodem się poruszał. Policja liczy na pomoc innych kierowców, którzy przejeżdżali tamtędy i mieli kamerki w samochodach.
6: Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec wbiegł z zaparkowanego samochodu na ulicę, w wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
0: Mówił Amadeusz Galus z policji w Słupsku. Szybka reakcja świadków, współpraca i błyskawiczna akcja służb. Dzięki temu do tragedii nie doszło. Wczoraj po południu na jeziorze Żarnowieckim w powiecie wejherowskim wywrócił się kajak z dwiema osobami. Na pomoc ruszyła osoba postronna, inni wezwali straż, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
7: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. W takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko.
0: Na miejsce wezwano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Kościerzyny, ale zanim dotarła na miejsce, ludzi uratowali druhowie z OSP na dole. Wody kopalniane mogą pomóc w leczeniu nowotworów. Do takich zaskakujących wniosków doszli specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa. Mówią o nowych sposobach oczyszczania i leczniczych możliwościach wody. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
8: W badaniach kluczową rolę odegrały zeolity, czyli specjalne superchłonne minerały, które pozwalają odzyskać wyjątkowy izotop radu obecny w wodach kopalnianych. Ten pierwiastek jest wykorzystywany do naświetlania i niszczenia komórek nowotworowych. Testy laboratoryjne potwierdziły skuteczność metody w uzyskaniu radu i oczyszczania wód kopalnianych z innych toksyn. Teraz naukowcy przygotowują się do badań w skali przemysłowej, w warunkach przepływu ciągłego, w skrócie bezpośrednio na terenie kopalni. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Metoda, nad którą pracują naukowcy, ograniczy zasolenie wód kopalnianych. Jeśli eksperyment się powiedzie, zniknie problem masowego śnięcia ryb w dorzeczu Odry. Testy HPV lepsze niż cytologia w walce z nowotworem. Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii odkryli, że takie badania są dwukrotnie skuteczniejsze w wykryciu raka szyjki macicy. Bezpłatne testy HPV można wykonać w przeszło 2000 poradni, które mają na to podpisany kontrakt z NFZ, mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
9: Ja zaapeluję do wszystkich ginekologów, aby te badania były dostępne dla każdej ubezpieczonej Polki pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. Więc warto sprawdzić, zapytać. Jeśli nie, to trzeba zmienić poradnię na taką. Myślę, że ta konkurencja między poradniami doprowadzi do tego, że te badanie będzie dostępne w 100% poradni na terenie całego kraju.
0: Obecnie jest ponad 30 tysięcy wolnych terminów na przeprowadzenie takiego badania. Stewardesa linii KLM nie jest zakażona hantawirusem, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Kobieta miała kontakt z pasażerką wycieczkowska Hondius, na którym pojawiło się ognisko choroby. Na statku potwierdzono już 6 zakażeń, 3 osoby zmarły. Jednostka płynie na Wyspy Kanaryjskie, gdzie pasażerowie zostaną objęci ścisłą izolacją. Łatwiej i wygodniej będziemy latać z lotniska Chopina w Warszawie. Port zainstaluje 3 nowoczesne skanery 3D. Odprawa ma być o wiele szybsza, bez zaglądania do walizek, mówi reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu rzecznik prasowy lotniska Chopina Piotr Rudzki.
10: Nie musi pan swojego laptopa wyciągać, nie musi pan wyciągać swojego Kindla, nie musi pan wyciągać swojego telefonu. To wszystko przechodzi bez problemu.
11: A człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze?
10: Człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze. Oczywiście w przyszłości i to też niedalekiej będziemy wymieniać i będziemy dodawać body skanery.
0: Zmieni się też limit przewożonych płynów powyżej 100 ml. Polscy inżynierowie z firmy Sener Polska opracowują aparaturę do teleskopów do 3 satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach misji LISA utworzą one pierwsze obserwatorium do badania fal grawitacyjnych, które powstają podczas najpotężniejszych zjawisk we wszechświecie. Chodzi m.in. o zbliżanie się i łączenie czarnych dziur. To przełomowa i największa pod względem wartości misja badawcza, w jakiej kiedykolwiek brali udział polscy inżynierowie. Jest warta 55 milionów euro.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
13: Dzień dobry, a z nami jest generał Roman Polko, generał dywizji, były dowódca elitarnej jednostki GROM. Dzień dobry, panie generale.
14: Dzień dobry.
13: Pytanie numer 1. Umowa SAFE podpisana. To wiemy. Czy to jest dobry dzień dla Polski, jak dziś usłyszeliśmy w kancelarii premiera, gdzie została podpisana ta umowa? Czy to jest może po prostu slogan propagandowy?
14: No to jest start do czegoś, co musimy zrealizować. To z pewnością nie jest czas na świętowanie, tylko czas, żeby zakasać rękawy i wziąć się po prostu ostro do roboty, tak aby te pieniądze, które otrzymamy w ramach tej pożyczki, zostały dobrze wydane i nie tylko udało się spłacić pożyczkę, ale jeszcze na tym zarobić. To jest ogromna szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest spełnienie oczekiwań dowódców, którzy wnioskowali o te pieniądze, o te fundusze, żeby mogli rozwijać odpowiednie zdolności pomagające w walce z potencjalnym agresorem.
13: Pytanie numer 2. A czy pan gdzieś dostrzega zagrożenia w związku z tą umową?
14: Tak, dostrzegam zagrożenia. Dla mnie zagrożeniem jest traktowanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa jako synekury, bo niejednokrotnie tak bywało. Pamiętam przy F-16 politycy zapewniali nas o tym, że tutaj będzie taki offset, super program, dokona się rewolucja w polskim systemie, w polskiej zbrojeniówce. Nic się takiego niestety nie stało. Powiedzmy, to był offset. Teraz te pieniądze nie mogą być zmarnowane. Dość traktowania stanowisk jako synekury, takiej ciągłej rotacji na stanowisku szefa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Trzeba postawić na ludzi kompetentnych, sprawnych, zdecydowanych. Trzeba rzeczywiście otworzyć się też na prywatne sektory, no bo tylko w taki sposób będziemy mogli świętować za kilka lat sukces. Przypominam, Ukraina 5. rok wojny i zdołała zbudować przemysł, że taki, że niektóry nie tylko zaspokaja jej potrzeby, chociażby jeżeli chodzi o drony, ale umożliwia jej eksportowanie tego towaru za granicę.
13: I pytanie numer 3. Jest nowy szef BBN, Bartosz Grodecki. To jest dobry wybór?
14: Dobrym wyborem byłoby to, co postulowałem znacznie wcześniej, żeby Jednak byli szefowie sztabu generalnego, dowódcy najwyższych szczebli, generał Gocuł, generał Andrzejczak, który teraz został dziennikarzem chociażby, po prostu byli zagospodarowywani przez system bezpieczeństwa narodowego. No bo szkoda kapitału, szkoda ich kontaktów, relacji, umiejętności, znajomości tego rzemiosła, szczególnie teraz, kiedy mamy Rosję poza granicami kraju. Oczywiście ja się cieszę z tego, że przyszedł człowiek otwarty, z doświadczeniem dyplomatycznym i mam nadzieję, że on otoczy się też ekspertami, którzy pozwolą mu w końcu uczynić czy przywrócić do tego, do takiej sytuacji, kiedy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było miejscem, w którym spotykali się ludzie z różnych ugrupowań, różnych przekonań, różnych opcji i razem konstruktywnie, ostro się ścierając, ale nie na inwektywy, tylko na argumenty, budowali analitycznie jakieś strategiczne rozwiązania, które później były przedstawiane prezydentowi czy premierowi.
13: Czyli rozumiem, że póki co daje pan kredyt zaufania nowemu szefowi BBN. W przeszłości był on także wiceszefem MSWiA w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023. To koniec części radiowej, ale oczywiście pan generał z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, zachęcam.
12: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: No właśnie, to tylko tak już, żeby zakończyć ten temat, bo okazuje się, że niektóre prawicowe media usiłowały jednak storpedować te nominacje. Media Tomasza Sakiewicza. No i tam padały różne zastrzeżenia, że jakoby pan Grodecki miał stać za aferą, którą wykorzystał Tusk do walki z PiS, chciał mieszkań dla migrantów i teraz będzie szefem BBN. A Republika grzmiała, czy BBN zostanie zneutralizowane, Grodecki lobbyści, miliardy dla Niemiec. No i co pan na to?
14: No znaczy, staram się ignorować tego typu głosy, które no niszczą nasze bezpieczeństwo i wpisują się, czy są wykorzystywane przynajmniej przez propagandę kremlowską. Dzisiaj mamy zagrożenie ze strony Rosji, nie czas na wojny domowe, na przepychanki, czas na to, żeby jednoczyć się naprawdę wokół spraw bezpieczeństwa, a nie tylko mówić, że się jednoczymy. No ale przede wszystkim te media, które teraz zaatakowały nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, one ciągle powielają i budują taką narrację antyniemiecką, zapominając o tym, że Unia Europejska czy NATO, gdzie Niemcy są jednym z kluczowych naszych partnerów w tych sojuszach, są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Zapominając o tym, że wtedy, kiedy Rosja nas atakuje, to właśnie Niemcy wysłały nam baterię Patriot do wsparcia, to razem z Niemcami, z Francją, z Wielką Brytanią, no chcemy nadać taki wieść prym, jeżeli chodzi o Unię Europejską, żeby zbudować ten europejski filar NATO, wtedy, kiedy Amerykanie jednak mają inne priorytety.
13: A kto miał rację w tym sporze? Teraz jeszcze zapytam o byłego szefa BBN, Sławomira Cęckiewicza. Sławomir Cęckiewicz czy rząd? No bo sądy, jak wiadomo, i Wojewódzki Sąd Administracyjny, potem Naczelny Sąd Administracyjny przyznały rację byłemu już szefowi BBN. No ale według służb, no ten wyrok sądu nie oznacza, że z automatu to przyznanie, poświadczenie bezpieczeństwa jest odnowione czy też odblokowane.
14: No to jest w ogóle dziwne, że człowiek, który nie ma dostępu do informacji, został wyznaczony na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo to tak jakby pani nie miała dostępu do internetu, do mediów i prowadziłaby pani audycje radiowe, bazując nie wiadomo na czym. No otóż jest to ogromny problem. Nie wiem, kto ma rację, nie rozsądzam, od tego są odpowiednie instytucje, ale problem pana profesora Cęckiewicza polega na tym, że nie potrafi kierować zespołami, nie potrafi wyjść poza jakieś swoje wewnętrzne animozje i wznieść się ponad wszelkie podziały, żeby realizować coś, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Są takie sytuacje w życiu, teraz mamy taką w Polsce, że mamy wroga poza naszymi granicami kraju i ten wróg powinien nas jednoczyć bez względu na nasze przekonania osobiste.
13: No, Sławomir Cęckiewicz to była zaufana bardzo osoba, można powiedzieć, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego i też w pewien sposób promotor jego kariery, przynajmniej jako szefa IPN, a wcześniej chyba szefa Muzeum II Wojny Światowej. Powrócę teraz do programu SAFE, bo pan prezydent, jak wiadomo, zawetował tę ustawę. Opozycja była zdecydowanie przeciw, że zadłużamy się na lata. To był jeden z takich koronnych argumentów. Pana to też jako żołnierza przeraża, że my teraz będziemy spłacać ten kredyt, pożyczkę nisko oprocentowaną, jak przekonuje rząd, przez 45 lat?
14: Podchodzę do tego osobiście też, nie chcę brać kredytów, ale są takie sytuacje w życiu, że człowiek nie ma innego wyjścia. No i wtedy cieszę się, jeżeli ktoś mi da kredyt na dobrych warunkach. a ten kredyt dają nam partnerzy z Unii Europejskiej. Dają nam ten kredyt na dobrych warunkach, 3%, gdy ze Stanów Zjednoczonych to było 4%, z Korei 6%. I dają nam ten kredyt na budowę przede wszystkim naszego przemysłu zbrojeniowego, gdzie przykład ukraiński pokazuje, że lepiej mieć te zasoby militarne pod ręką, bo wtedy masz je pod kontrolą. A przykład aktualny, gdzie Amerykanie mówią, że niestety opóźnią się dostawy opłaconego, zakupionego sprzętu, no pokazuje, że jednak lepiej polegać na tym, co się ma w pobliżu.
13: No, nowy szef BBN napisał tak w internecie, że suwerenność na kredyt nie jest prawdziwą suwerennością.
14: No, mam nadzieję, że rozwinie tą swoją myśl. To, co najbardziej jest niepokojące, to jeżeli pojawia się na stanowisku jakiejś kluczowej instytucji jakiś człowiek bez właściwości, bo wtedy okaże się, czy może się okazać, że nie ma własnego zdania i właściwie sprawdza, nie wiem, czy słucha głosu partii i wtedy ta instytucja staje się bezużyteczna. Szkoda pieniędzy na Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które miałoby być tylko taką przybudówką do Nowogrodzkiej.
13: Czyli dla pana ktoś na czele BBN-u powinna stać osoba taka naprawdę niezależna, autonomiczna, taki independent man. No to jeszcze
14: ja pan... powiem, że kiedy kierowałem Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, wówczas w randze zastępcy, otóż publikowaliśmy kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Można nawet teraz poczytać jeszcze artykuły z tego kwartalnika. I na przykład miałem zwróconą uwagę też przez panią minister Fotygę, że jeden z artykułów, no to właściwie jest niezgodny z linią pana prezydenta. Ja mówię, ale to jest forum wymiany myśli, pani minister. I zostało to przyjęte ze zrozumieniem. Naprawdę, tam się może toczyć taka dyskusja, gdzie są wymieniane różne myśli. Kiedy kierował biurem szef generał Koziej, no to ja się ciągle z nim ścierałem, bo nie podobał mi się ten system kierowania, który on wprowadzał. Rozmowy były ostre, dyskusje były ostre, ale nie przeszkadzało to razem pójść na kawę, porozmawiać i zachować dobre osobiste relacje. I w końcu minister Siewiera, kiedy kierował za prezydentury prezydenta Dudy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, właściwie co najmniej raz w miesiącu spotykał się z byłymi szefami BBN-u, z Markiem Siwcem, ze mną, z generałem Bałachowiczem, z generałem Koziejem, z Goryszewskim premierem. I otóż też rozmawialiśmy, też te spory były, no ale to była dyskusja, na bazie której mógł zbudować sobie jakąś opinię i tę opinię przedstawić panu prezydentowi. Jeżeli szefa przełożonego, obojętnie czy to jest prezydent, czy nawet właściciel niewielkiej firmy, otoczy kordon dworaków, no to on się odrywa od rzeczywistości i traci jasny punkt widzenia.
13: I tylko przypomnę, że Marek Siwiec, bo niektórym się może kojarzyć, że teraz to jest szef kancelarii Sejmu, a w przeszłości również to był szef BBN-u, kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Wrócę do programu SAFE jeszcze właśnie. Co pana zdaniem musi się zmienić na lepsze, jeśli chodzi o polską armię, w kontekście tych pieniędzy, które pozyskamy w ramach tej umowy pożyczkowej z Komisją Europejską?
14: No przede wszystkim rozwinięcie tych zdolności, które już są. My nie musimy wynaleźć koła. Mamy pioruny, mamy kraby, mamy borsuki, mamy wiele takich marek już w tej chwili, które mają powodzenie na rynku międzynarodowym, które Ukraińcy chwalą. I rozwinięcie tych linii technologicznych tak, abyśmy mogli produkować to uzbrojenie większej ilości z pewnością przysporzy nam też kapitału, bo będziemy mogli na tym zarabiać. Fabryki amunicji. No nie od dzisiaj się mówi, że w całej Europie brakuje zdolności chociażby produkcji amunicji 155 mm. To musi przyspieszyć. To jest ogromna szansa dla takich niewielkich ośrodków. Tutaj Stalowa Wola była przywołana, ale jest wiele takich ośrodków, a w szczególności interesują mnie te, które wiążą się właśnie ze sztuczną inteligencją, bo przykład Ukrainy pokazuje, że tam już nikt nie śpiewa piosenek o Bayraktarach, tylko produkują lepsze drony, ponieważ to nowoczesne uzbrojenie, w takich czasach żyjemy, ono się starzeje właściwie z miesiąca na miesiąc.
13: No, dzisiaj pełnomocniczka rządu do spraw realizacji tego programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że to jest wśród priorytetów właśnie produkcja tej amunicji, o której pan wspomniał, 155. No, MON też przedstawiło nam podział wydatków w ramach tego programu, że najwięcej przeznaczymy na zakup systemów artyleryjskich, a najmniej na obronę polskich interesów na Bałtyku. Słusznie?
14: Słusznie, bo tam mamy zdolności, a to, gdzie nie mamy, trzeba się w czymś specjalizować. Nie jesteśmy w stanie produkować wszystkiego. Jeżeli nasi partnerzy z NATO mają lepsze możliwości, czy już wypracowane linie technologiczne, jeżeli chodzi o okręty podwodne, no to wiadomo, że lepiej kupować od nich, a nie starać się od początku wynaleźć koło, budować je i będziemy mieć takie sytuacje, jak już były w marynarce wojennej, że w tego Ślązaka, który teraz mamy, utopiono potężne miliony złotych, a efekt jest taki sobie.
13: No tutaj widzę, że w technologię, czyli w tą cyberprzestrzeń, sztuczną inteligencję i środki walki elektronicznej, to będziemy inwestować tam ponad 5 miliardów, niewiele ponad 5 miliardów złotych. Nie wiem, czy nie za mało.
14: Mamy świetnych dowódców wojsk cyberprzestrzeni. Dość powiedzieć, że awans generała Molendy, no to też pokazuje uznanie międzynarodowe. I otóż oni myślę, że dobrze pokierują i te pieniądze będą dobrze wydatkowane. Zresztą miałem przyjemność spotykać się z ludźmi z branży IT, tej biznesowej. Naprawdę tam jest tylu ludzi z otwartymi głowami. Wystarczy wykorzystać tych cywili. Oni niekoniecznie muszą chodzić w mundurach, żeby Polska w tej cyberprzestrzeni no, dorównała przynajmniej Estonii, bo tu warto powiedzieć, że to Estonia po tej pierwszej wojnie w cyberprzestrzeni zrobiła ogromne postępy i jest w naszym regionie liderem.
13: No, rząd twierdzi, że prawie 90% środków, które Polska otrzyma w ramach tego programu SAFE, no to trafi do krajowej zbrojeniówki. No, opozycja tam alarmowała, że to tak naprawdę ta unijna pożyczka to jest taka przykrywka do tego, że te pieniądze zostaną wytransferowane za granicę, że na tym skorzystają zagraniczne firmy. No ale powiedzmy sobie wprost, że żeby produkować polski sprzęt wojskowy, no to bez zagranicznych podzespołów to było po prostu niemożliwe w wielu przypadkach.
14: Dokładnie tak, no lufy do Abramsów produkowane są w Niemczech, no to rzeczywiście dzisiaj, w dzisiejszym świecie trudno znaleźć branżę, to widać szczególnie w branży samochodowej, gdzie gotowy produkt powstaje tylko w jednym kraju od początku do końca. Poszczególne firmy mają swoje specjalizacje, wymieniają się, to zmniejsza koszty, powoduje czy umożliwia większą produkcję. No przecież po to jesteśmy w Unii Europejskiej i po to jesteśmy w strukturze NATO, żeby właśnie uzyskać ten efekt synergii. My robimy to dobrze, wy robicie to dobrze, dzielimy się, wymieniamy, wspieramy się nawzajem, a nie rywalizujemy, bo jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że będziemy rywalizować chociażby z Niemcami, no to od razu patrz Miedwiediew, co ostatnio mówił, no wykorzystuje tą taką narrację niektórych mediów i mówi, że Polska ogłasza to wręcz, że Polska w obawie przed Niemcami chyba będzie jednak musiała sprzymierzyć się z Rosją, bo Niemcy są dla Polski ogromnym zagrożeniem.
13: No nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji absolutnie. No
14: ale tak mówi Miedwiediew. Skąd ta narracja się wzięła? Śledzi dokładnie polskie media. Jeżeli słyszy ciągle tą antyukraińską, antyniemiecką narrację, to mówi, heja, mamy sukces, my nie musimy tego robić, Polacy nam pomagają. Otóż cały czas Putin, od początku prezydentury, jeszcze wcześniej, kiedy był premierem, starał się rozdzielić Unię Europejską po to, żeby rozgrywać i niszczyć każde państwo osobno, bo to jest stara strategia, dziel i rządź. Cały czas Putin stara się wyprzeć Stany Zjednoczone z Europy. Europa czyni wszystko i to jest kłamstwo, jeżeli ktoś mówi, że przywódcy europejscy nie chcą sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Europa robi wszystko, żeby Stany Zjednoczone były jak najbardziej obecne w Polsce i żeby ten parasol nuklearny przede wszystkim był utrzymany.
13: No ale słyszymy też ze strony oponentów tego, czy też niechętnych temu programowi krytyków, że właśnie to nas oddali od Stanów Zjednoczonych, no, że my będziemy kupować przede wszystkim tutaj w Europie, no a przecież chodzi o to, żeby jak się najbardziej związać się właśnie z Amerykanami, że to Ameryka jest tym głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa.
14: No my to robimy na życzenie Donalda Trumpa, to Donald Trump zażądał, słusznie zresztą, żeby Europa więcej wydawała pieniędzy na własne bezpieczeństwo. No przecież Stany Zjednoczone nie będą nas zaopatrywać we wszystkie kategorie uzbrojenia. Mamy od nich F-35, mamy Patrioty, mamy Hajmarsy, mamy Apache. No najwyższa pora, żebyśmy też sami coś produkowali, chociażby ten program SAN i na przykład przekazywali Amerykanom. No otóż nikt nie wypycha Amerykanów z Europy. Nam bardzo zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone były obecne, a Stany Zjednoczone mają też żywotny interes w tym, żeby te bazy amerykańskie, które są w Europie, były utrzymane i umożliwiały im chociażby kontrolę tego, co się dzieje czy w Rosji, czy na Bliskim Wschodzie.
13: No a jak pan odebrał tą wypowiedź pana premiera, który mówił, że no, nie będziemy podbierać żołnierzy amerykańskich, którzy zostaną wycofani z Niemiec, no bo już rozumiem, że decyzja Pentagonu zapadła.
14: No to znaczy ja ją odebrałem w jednoznaczny sposób, taki w jaki to było powiedziane, że nie będzie bratobójczego ognia, nie będzie rywalizacji wewnątrz jednej struktury, bo mówienie, czy właściwie mówienie, dajcie nam waszych żołnierzy, bo Niemcy są niedobrzy, a my jesteśmy dobrzy, no to jest gra na podziały. No, otóż gramy w jednej lidze, wspieramy siebie nawzajem, życzymy jak najlepiej Niemcom, wiemy, że silne Niemcy, ta armia, która, Bundeswehra, która przechodzi taką reformę jak i nasza, ona będzie nam gwarantowała bezpieczeństwo, bo jesteśmy w jednym sojuszu. Niemcy nie dały nam żadnych podstaw, żeby się obawiać jakiejkolwiek agresji z ich strony. Oczywiście wiele interesów jest rozbieżnych, ale w kwestii bezpieczeństwa i gospodarczego, i militarnego jesteśmy za bardzo ze sobą związani, a powinniśmy się starać jeszcze bardziej związać, żeby Niemcom zależało na tym, aby Polska ponosiła jakąkolwiek szkodę, bo to również ich zaboli.
13: No, my jesteśmy bardzo gospodarczo związani, można powiedzieć, no, ale dzisiaj rano wiceszef MSZ-u w gościu Radia Z mówił, Marcin Bosacki, że rozmawiamy o tym z Amerykanami, no, żeby jednak zwiększyć ten kontyngent, liczbę amerykańskich żołnierzy, i że w zeszłym tygodniu odbyło się ważne spotkanie, delegacja amerykańska z wiceszefową dyplomacji, jak rozumiem, była, uczestniczyła w tym spotkaniu, no i że to taki dialog strategiczny, jak to nazwał tak zgrabnie Marcin Bosacki, że omówiono tam właśnie wszystkie. Nie wiem tylko, czy na ile to jest, można już brać za dobrą monetę, że faktycznie liczba tych...
14: Ale rozmawiamy na tej zasadzie, że po pierwsze łagodzimy napięcia między Stanami Zjednoczonymi a innymi partnerami z NATO. Po drugie rozmawiamy na tej zasadzie, żeby budować polskie bazy, żeby to była większa obecność amerykańska, ale nie wskazując palcem, dajcie nam tutaj z Włoch, z Hiszpanii, bo oni są niedobrzy, a my jesteśmy dobrzy, tylko na zasadzie argumentów, dajcie nam tutaj więcej żołnierzy, bo to dzisiaj Polska jest tym państwem frontowym, to Polska dzisiaj jest tym RFN-em z czasów zimnej wojny i to w Polsce powinny powstać takie bazy, z tamtych nie rezygnujcie, niech zostaną.
13: Pytanie od słuchacza. Panie generale, chciałbym zapytać o mechanizm podejmowania decyzji zakupowych wojsk. Politycy często uzasadniają zakupy takim oto zdaniem. Wojskowi tego potrzebują. Czy z pana doświadczenia wynika, że dowódcy, nawet jak posiadają bardzo dobry sprzęt, czy naturalnie będą zabiegać o kolejne zdolności, bo ich odpowiedzialnością jest maksymalizowanie bezpieczeństwa jednostki i państwa? Jak więc cywilne kierownictwo państwa powinno odróżniać potrzeby absolutnie krytyczne od potrzeb ważnych, ale może niekoniecznie najpilniejszych?
14: Ja kończyłem też, tak jak wielu dowódców, chociażby wyższy kurs zarządzania zasobami obronnymi w Monterey w Stanach Zjednoczonych, i tam to było kluczowe pytanie, how much is enough, nie? Ile to jest wystarczająco dużo? I otóż my liczymy pieniądze też w armii, przedstawiamy nasze rekomendacje, aczkolwiek to była trudna misja i trudne wyzwanie dla wojskowych, no ponieważ jak określać wydatki na uzbrojenie, jeżeli nie ma strategii określonej, jeżeli nie ma polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej. Czyli krótko mówiąc, wojskowi musieli zrobić robotę za polityków, którzy nie wykonywali swoich zadań. Ta strategia dopiero teraz będzie podpisywana, która już uwzględnia kwestię pełnoskalowej agresji Rosji. To wojskowi musieli przyjmować, że pewnie minister chciał, żebyśmy poszli w taką koncepcję obrony, która nie dopuści wroga do naszych bram, czyli musimy mieć rozpoznanie poza naszymi granicami kraju i środki uderzeniowe, które będą niszczyć wroga już przy drogach podejścia do naszej granicy, i zrezygnować całkowicie z tej obrony manewrowej, czy z tych pasów przesłaniania, czyli z tej koncepcji obrony, która mówi, że częściowo pozwalamy się przeciwnikowi włamać, ale tylko po to, żeby go uderzyć ze skrzydeł. No krótko mówiąc, ja to tak staram się obrazowo wytłumaczyć, że no, najpierw właśnie jest ta strategia, dyrektywa polityczna, później są plany obronne i dopiero na tej bazie powinno się usiąść
13: i dopasować.
14: Mówić, to teraz musimy kupić. Jaki sprzęt? No, jeżeli ktoś projektuje sobie dom, no to nie kupuje najpierw cegieł, pustaków, betonu, wszystkiego, tylko chce zobaczyć, jak ten dom ma wyglądać, żeby nie było tego w nadmiarze. Wojsko niestety było w takiej sytuacji, że musiało samo sobie zaprojektować ten dom i zamówić uzbrojenie, bo trudno było czekać na decyzje niezdecydowanych.
13: Czyli politycy zaspali z tą strategią obrony?
14: Zajęli się wojenkami partyjno-politycznymi, a nie swoją robotą. Często niestety politycy mają tendencję, żeby zajmować się wewnętrznym dowodzeniem w wojsku, wyznaczać ludzi na stanowisko, wręcz nawet ostatnie nominacje pokazały, wręcz trzymać pod presją niektórych dowódców, będziesz grzecznie merdał ogonem, to damy ci nominację na ten stopień, który powinieneś mieć w związku z zajmowanym stanowiskiem. Patrz, dowódca chociażby 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, która jest jedną z elitarnych jednostek w Wojsku Polskim, ale znów dowódca nie otrzymał nominacji, nie wiedząc dlaczego. To się nie wiąże z pieniędzmi, to się wiąże z, to jest naprawdę tak, jakby biskup chodził w stroju zwykłego księdza, no bo ktoś wyznaczył go na stanowisko biskupie, ale zabronił mu noszenia odpowiedniego stroju.
13: I kolejne pytanie jest od słuchacza, od Macieja. Czy ten program Sejf to jednak nie jest lipa? Bo najpierw kupujemy, następnie oglądamy, co kupiliśmy, idziemy do komisji po pożyczkę. Komisja Europejska podejmuje decyzję, na jaki procent i czy udzieli nam pożyczkę. Jeśli nie udzieli nam pożyczki, to zostaniemy z tym zakupionym sprzętem, a co jeśli kupimy, to rynki będą mogły swobodnie dyktować nam oprocentowanie, bo i tak będziemy musieli je wziąć. Tak samo jak niemieckie firmy będą nam podnosiły ceny, bo wiedzą, że nie mamy wyjścia. No to czy to nie jest lipa? Pyta Maciej.
14: Myśmy już lipę mieli. Ja pamiętam, takie sytuacje były. Myśmy się chyba już trochę nauczyli na tych przykładach, kiedy do mojej jednostki, ja też mogłem bezpośrednio kupować, próbowano mi wciskać różnego rodzaju złom, krótko mówiąc. Pistolety, które się rozpadały, broń, która nie spełniała parametrów, czy nawet przestarzałe komputery próbowano mi wpychać, ale dowódcy doświadczeni w Iraku, w Afganistanie wiedzą, że jeżeli przyjmiemy lipę, to ludzie będą ginąć. Stąd też wojsko nie jest potulne. Wojsko wie, czego potrzebuje do walki, bo ma to doświadczenie. Nasi żołnierze, generałowie, którzy decydowali o tych zakupach, czy wskazywali politykom kierunki, jakich produktów oczekują, to właśnie oni określili, że to mają być takie, a nie inne potrzeby. Zbieramy na bieżąco doświadczenia z tego, te ukraińskie, bo mamy z nimi kontakt, co sprawdza się na polu walki i też stawiamy takie wymogi. To nie jest tak, że polski przemysł zbrojeniowy wyprodukuje byle gniota i później politycy powiedzą, bierzcie to, bo polskie. Te czasy już na szczęście minęły.
13: No jutro 9 maja jest Dzień Zwycięstwa, wiadomo, w Rosji. Parada jednak tym razem będzie taka w Moskwie taka skromna, bo po raz pierwszy od prawie 20 lat nie będzie tam pojazdów wojskowych, bo chyba trochę im zabrakło. No i zabraknie też wielu zagranicznych przywódców. No to gdzie to imperium?
14: No imperium w zasadzie, imperium silne jest tym, że posiada około 7 tysięcy głowic jądrowych. Nie wiadomo, jakiej jakości są te rakiety, ale wciąż jest to potencjał groźny. To jest imperium, które trzyma się czy utrzymuje się z handlu ropą, właściwie tylko ropą, bo gazu to jest zdecydowanie mniej, a że ta infrastruktura związana z produkcją ropy naftowej jest ostatnio intensywnie atakowana przez Ukraińców, no to zaczyna się mocno chwiać. I to jest imperium, które rzeczywiście podniosło się trochę, mam na myśli Putina, kiedy prezydent Trump niestety, ale podał mu rękę, rozwinął przed nim czerwony dywan. Teraz te obchody trudno jest realizować radośnie w samej Rosji. Radość była wtedy, kiedy wojna na wyczerpanie toczyła się na samej Ukrainie, bo państwa zachodnie, tu był błąd duży popełniony, zabraniały Ukrainie atakować jakichkolwiek celów na terytorium Rosji, a w ten sposób wojny się nie da wygrać. Ukraina ma zdolności już teraz własne, żeby sięgać głęboko terytorium Rosji, atakować tam infrastrukturę krytyczną, atakować to, co napędza rosyjską gospodarkę zbrojeniową. Przykładowo podam, po co jest budować nawet system SAM w Polsce, niszczyć drony tutaj, męczyć się z tym, skoro można uderzyć w tych 5 zakładów, w których te drony są produkowane i z pewnością problem będzie już znacznie mniejszy.
13: A spodziewa się pan jakichś zakłóceń w stronę Ukraińców? Bo Wołodymyr Zełański, prezydent Ukrainy, ostrzegł delegację, że nie zalecamy tego. Tak, otrzymujemy sygnały od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. No nie zalecamy tego. Co to mogło poznaczać? Czy po prostu...
14: Rosja ogłosiła zawieszenie broni, którego oczywiście nie zamierzała przestrzegać i to jest nie pierwszy raz, tak jak...
13: I nie ostatni.
14: Rosja nie dotrzymuje umów. Chciałbym, żeby było zawieszenie broni, ale dłuższe rzeczywiście, żeby w końcu ta władza kremlowska pokazała dobrą wolę. Skoro tego nie ma, no to pewnie Ukraina będzie atakować i z pewnością ta psychologia, czy takie zastraszanie Ukrainy, tak jak teraz próbuje się zastraszyć tych dyplomatów, że nie jedźcie do Kijowa, bo się może coś wydarzyć, już takie spekulacje są, może będą testować tą nową rakietę balistyczną. Otóż to już nie działa. A straszak bronią jądrową też niespecjalnie działa, skoro Chiny na to się nie zgadzają. Rosja nie jest takim państwem dzisiaj, który dyktował Chinom, jak mają funkcjonować, to role się odwróciły o 180 stopni. Teraz Rosja, chociaż udaje tego światowego gracza, chociaż podniesiona do rangi tego gracza w tym koncercie Morsas przez Trumpa wydaje się być istotna, no jednak chwieje się mocno na nogach.
13: To jest też ciekawe, że zagraniczni dziennikarze z Niemiec, ale nie tylko, bo także z Wielkiej Brytanii, z Włoch, z Japonii czy z Francji nie dostali akredytacji. No, Kreml to oczywiście tłumaczy względami bezpieczeństwa, że w ogóle kłamstwo i w ogóle absolutnie nic takiego nie ma miejsca. No tak mówi oczywiście Pieskow, ale jest to jednak też takie znamienne, że no, rzeczywiście nie ma się czym pochwalić.
14: Sytuacja w samej Rosji jest trudna. Ja wiem, że krytyczna sytuacja jest w Ukrainie, tylko że czym innym jest przetrwać wszystko, kiedy się nie ma innego wyjścia. Łatwiej jest zachować wolę walki, kiedy broni się własnego terytorium. Ale społeczeństwo rosyjskie coraz częściej zaczyna pytać Putina, a co my właściwie z tej wojny mamy, skoro ani nie mamy korzyści,

0: Możesz się ewakuować, może być przygrywką właśnie do takowej.
1: Jesteśmy zagrożeni nie tylko na terytorium, nasze placówki dyplomatyczne na terytorium Ukrainy, no ale jeżeli nad Polskę nadlatują właśnie czy te drony, czy rakieta CH-55, która spadła pod Bydgoszczą, czy ktoś próbuje wysadzić tory, no to wyraźnie pokazuje, że no niestety, ale trucie nowiczokiem, wysadzanie składów amunicji, no Putin cały czas prowadzi działania o charakterze bandyckim, terrorystycznym, no i jakiekolwiek porozumienie by podpisał, no to charakteru tego człowieka nie zmieni. On nie ma zamiaru przestrzegać jakichkolwiek porozumień i on doskonale wie, że wtedy, kiedy nastąpi pokój, no to właściwie jego władza się skończy. Zabrnął w ślepą uliczkę, nie przyjął tych możliwości, które kiedyś posuwała Francja, Niemcy, teraz prezydent Trump, żeby wyjść w jakiś sposób z tego jeszcze, czy uratować własną skórę. No i stąd też brniemy w taką trudną sytuację, która jest groźna dla całego bezpieczeństwa w naszym regionie, bo szczur zapędzony gdzieś w jakiś taki ciemny róg, to stać go tak naprawdę na wszystko.
0: No właśnie, czy nie ulegnie takiej pokusie, żeby zaatakować kolejny kraj, tym razem kraj natowski? Skoro tutaj nie ma sukcesów.
1: To jest rozpatrywane, o tym mówił pan premier, bo rzeczywiście te scenariusze nawet były przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę rozpatrywane. Generał Szylew też wspominał o tym, nie wiem czy w rozmowach, czy w tej książce Wojna z Rosją 2017. Otóż Rosja cały czas testowała, czy ten artykuł 5 NATO będzie uruchomiony, jeżeli na przykład uderzy na Estonię, odbije jakiś region, czy na jakieś województwo w Polsce, czy upomni się o rosyjskich obywateli w jakimś jeszcze innym obszarze. Stąd też tak ważne jest to, żebyśmy ten artykuł 5 wzmacniali, upewniali się, że on cały czas obowiązuje i żebyśmy mieli z tyłu głowy, że nie tylko wtedy, kiedy zaatakują Polskę, ale kiedy zaatakują właśnie chociażby Estonię, to musimy być gotowi walczyć tam, w tamtej obronie, bo to będzie umacniało bezpieczeństwo naszego kraju.
0: No ale trudno sobie wyobrazić, że gdyby, nie daj Boże, doszło do ataku na Estonię, jest to kraj natowski, żeby kraje natowskie na to nie zareagowały, chociaż w tym wywiadzie, o którym pan już wspomniał, no dla zagranicznej prasy, dla Financial Times, no to właściwie polski premier trochę powątpiewał w to, czy ten artykuł 5 by zadziałał w kontekście, czy Ameryka jest na to gotowa.
1: No bo to jest zawsze pytanie, czy przekroczono próg wojny, czy też nie przekroczono progu wojny, bo ktoś może to różnie interpretować. Ale Stanom Zjednoczonym warto przypominać, że wtedy, kiedy był atak na World Trade Center, to artykuł 5 został uruchomiony. Nikt nie uchylał się od trudnych zadań, a w szczególności polscy żołnierze brali udział i byli z Amerykanami właściwie we wszystkich wojnach od tamtego czasu, czy od wstąpienia do NATO. Sam osobiście byłem w tej pierwszej natowskiej misji w Kosowie, gdzie byliśmy gotowi na i prowadziliśmy działania nawet specjalne, wykraczające poza standardy, to może tak ogólnie tylko powiem. Misja w Iraku, misja w Afganistanie. Myślę, że teraz przyszedł czas powiedzieć sprawdzam i mówimy to Amerykanom, a jeżeli prezydent Trump wygłasza takie tezy, że myśmy byli w drugiej linii, no to przypomnieliśmy mu, że jednak tak nie było i przypomniała mu o tym na szczęście pani senator ze Stanów Zjednoczonych.
0: Michał też pyta, panie generale, jeśli premier mówi publicznie, że rosyjskie zagrożenie wobec państw NATO może być kwestią miesięcy, a nie lat, to czy obecne tempo budowy rezerw w Polsce jest wystarczające? Czy powinniśmy prowadzić do debaty publicznej konkretny audyt? Ilu mamy realnie gotowych rezerwistów? Ile można przeszkolić w 12 miesięcy? Jakie są braki w systemie mobilizacji? I czy programy dobrowolne wystarczą bez szerszego modelu powszechnego przygotowania obronnego?
1: Myślę, że właśnie ta wypowiedź premiera wiązała się z tym, żeby po pierwsze na arenie europejskiej, ale też w samej Polsce przyspieszyć pewne procesy. Uważam, że minister obrony narodowej zamiast mówić o tym, że przeszkoli w ramach obrony cywilnej 400 tysięcy cywili, powinien zostawić to zadanie zgodnie z kompetencjami ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a samemu po pierwsze dokonać czy dokończyć tą rewolucję technologiczną, która się dokonuje w polskich siłach zbrojnych i oczywiście przystąpić do budowania rezerw. Tu jest ogromny problem, jak te rezerwy mają wyglądać. Podoba mi się ta koncepcja Bundeswehry. Tam jasno, czytelnie przedstawiono kto, gdzie, jak, za ile, na jakich warunkach. I tutaj też musimy zbudować system, który będzie wyraźnie pokazywał, jak te rezerwy będą budowane, żebyśmy mieli tą świadomość. Ta zapowiedź na przykład, że ten program SZPEJ, wyposażenie zawodowych żołnierzy, to jest oczywistość, ale na przykład uważam, że rezerwista to nie powinien gdzieś tam w wojskowym centrum rekrutacyjnym mieć mundur, bo całe szkolenie rezerwistów sprowadza się do tego, że przymierzają mundury, jedzą grochówkę, a jak się uda, to może nawet pójdą na strzelnicę. A teraz uważam, że hełm, kamizelka kuloodporna, plecak nawet taki wojskowy, militarny, no to cóż to za problem, żeby każdy go miał od wojska w domu, skoro jest w rezerwie, a on będzie również miał wpływ na taką świadomość rodziny, świadomość otoczenia, którzy to widzą, aha, ty jesteś w rezerwie, jesteś gotowy. Broń może mieć oczywiście w koszarach, aczkolwiek są kraje takie jak Szwajcaria, gdzie ta broń również jest przechowywana, mam nadzieję, że bezpiecznie byłaby przechowywana także w domu. Tak, tu słuchacz oczywiście ma rację, to jest ogromny problem. Problem, który też podkreślał generał Gierelak, bo chodzi o kwestię stanu zdrowotnego polskiego społeczeństwa. Chodzi o problemy strategicznie patrząc demograficzne, że no, maleje liczba ludności w Polsce i w perspektywie nie teraz, za rok, dwa, ale za 10, za 15 lat, no to nabór żołnierzy do tej armii, która będzie miała ten nowoczesny sprzęt, będzie jeszcze trudniejszy.
0: No tak, i wspominał pan o tym, że może należałoby rozważyć zaciąg obcokrajowców.
1: To znaczy, to była dyskusja, tak, oczywiście ktoś tam wyjął kontekst i wrzucił, tak, Polko na pewno każe tutaj wcielać i tam już nie wiem, jakiej nacji ktoś tam nie lubił. Natomiast w czym rzecz? Jeżeli mamy programy demograficzne, no to na placach budowy coraz częściej słyszymy obce języki, bo zatrudniamy pracowników z innych państw. Niemiecka armia też bazuje na obcokrajowcach, a w naszej armii miałem przykład takiego żołnierza, który chciał koniecznie wstąpić do polskiego wojska, ale jako zarzut postawiono mu to, że ma drugie obywatelstwo amerykańskie. I nie przyjęto go w struktury Wojska Polskiego, wstąpił do armii amerykańskiej, stamtąd przysyła mi pozdrowienia i tam się realizuje. Otóż no krótko mówiąc, jeżeli oczywiście jest też kwestia takich rozwiązań jak francuska legia cudzoziemska. Ja oczywiście spekuluję, zastanawiam się, no bo to jest problem ludzki, jest ważniejszy nawet od technologii. Co z tego, że będziemy mieć armię, jeżeli nie będziemy mieć ludzi i teraz jeżeli chcemy mieć tych żołnierzy w naszej armii, którzy będą nastawieni bojowo, no to czy nie umożliwić ludziom, którzy się sprawdzają, tak jak w wielu dziedzinach, nawet w sporcie Mistrzostwa Polskie, dzisiaj kluczowy mecz z Litwą, to na bramce stoi Fucik, świetny bramkarz, który całkiem niedawno, bo rok temu uzyskał polskie obywatelstwo.
0: No ale może należałoby przywrócić to obowiązkowe szkolenie wojskowe?
1: Obowiązkowe szkolenie wojskowe można by przywrócić. Tak naprawdę nie musiałoby być nawet obowiązkowe, tylko dobrowolne, jeżeli będzie dobrze zorganizowane. Musi być infrastruktura, muszą być instruktorzy. Ja spotykam się z wieloma młodymi ludźmi, którzy chcieliby się przeszkolić, ale prawdziwe wojsko wymaga jednak i prawdziwa taka służba, żeby taki człowiek trafił do armii, tak jak to realizują Amerykanie. Co najmniej na 2 miesiące i te 2 miesiące od rana do wieczora, 24/7, no to spędził może, w koszarach.
0: No to można należy to sprowadzić.
1: Bez telefonu, bez jakichś łączy, bo to jest wtedy takie przetarcie i zrozumienie, na czym ta żołnierka polega, bo niestety armia nie jest takim miejscem, gdzie można popracować 8 godzin, zawiesić kapotę, pójść do domu i potem na drugi dzień rozpocząć od nowa. Na kolejnym etapie, albo może nawet na wcześniejszych etapach, to WOT pokazuje, ludzie zdobywają kwalifikacje, które są w wojsku bardzo przydatne. Informatyczne, nie wiem, medialne, logistyczne, no bo nawet te strzeleckie, bo bardzo wielu w tej chwili obywateli Rzeczpospolitej i ten sport uprawia. Ale podkreślam raz jeszcze, najpierw te wysepki szczęśliwości budujmy. Profesjonalna armia niech będzie skompletowana, niech będą wykorzystane rezerwy i ten potencjał ochotniczy, który jest. A później pobór obowiązkowy na początku dla tych specjalności deficytowych, których w armii brakuje, ale też na konkretnych warunkach z odpowiednią gratyfikacją finansową.
0: A to od kiedy ten pobór?
1: Jeżeli armia będzie armią nowoczesną i będzie dawała warunki możliwości rozwoju, to nawet ci ludzie z cywila chętnie będą się zgłaszać po to, aby podwyższać swoje kwalifikacje.
0: Bo Klara tutaj pyta właśnie, aby nawiązanie do tego, co pan powiedział, że dzietność spada, mężczyzn, którzy mogliby walczyć w obronie naszego kraju, w obronie ojczyzny, jest coraz mniej. No w związku z tym, czy nie powinniśmy wprowadzić obowiązku obrony ojczyzny także dla kobiet?
1: To jest do rozpatrzenia, aczkolwiek tą dzietność naszego społeczeństwa zapewniają nam kobiety. Ja miałem zaszczyt dowodzić paniami w gromie. One akurat mocno się angażowały, w 100% nie wykorzystywały tej swojej sytuacji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o służbę kobiet, tą zawodową, to jest wprowadzony tak zwany family program, czyli kobieta, która wstępuje do wojska, urodzi dziecko, to na sygnał alarmowy musi wrócić do służby, a family program polega na tym, że ona już wcześniej pisze, kto zajmie się w tym w takiej sytuacji dziećmi. No to są problemy, które z pewnością trzeba rozwiązać przed rozpoczęciem służby wojskowej. Dobrze, że panie są dopuszczone do służby wojskowej. Dzisiaj inteligencja, spryt, wytrwałość decydują o sukcesie na polu walki. Paniom tych cech nie brakuje.
0: A jak pan skomentuje słowa Sławomira Mentzena o szefie sztabu generalnego? Miał rację czy przeholował? Bo powiedział, że ten człowiek jest nienormalny, tutaj cytuję, że nie ma kompetencji, żeby być kapralem, niczym nie dowodził. I że no, ten człowiek mówił wprost, że on by strzelał rakietami za 100 milionów złotych za sztukę do tych dronów ze sklejki wysyłanych do nas ze wschodniej granicy. Gdyby to miało tylko tam jedną rzecz uratować. No i tam były również odniesienia do tego, że po prostu pan generał nie ma pojęcia o ekonomii wojny jako takiej.
1: Po pierwsze, pan poseł Mentzen jako poseł mógł spotkać się osobiście z szefem sztabu generalnego, zażądać wyjaśnień, mógł rozmawiać z ministrem obrony narodowej, ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, z politycznymi przełożonymi, mógł nawet pofatygować się do Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i rozmawiać językiem parlamentarnym, a nie prowadzić atak osobisty, bo taki atak osobisty to nawet obojętnie, czy ma rację, czy nie ma racji w tych argumentach, ale te argumenty są tłem. Inwektywy przebiły się przez media i taka wojna polsko-polska i obrażanie munduru i generała się przebiło, a nie problemy, które niektóre z nich może i są, i rzeczywiście są. Strzelanie z rakiet do dronów to jest po pierwsze kompetencja w imieniu ministra obrony narodowej, to dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych odpowiada za obronę przestrzeni powietrznej, czyli powinien tutaj innego generała może wyzywać, ponieważ on to realizował. Natomiast ten generał z kolei tłumaczył, że naziemne zestawy przeciwlotnicze nie mogły zostać użyte, ponieważ procedury na czas pokoju, podkreślam raz jeszcze, mimo że politycy mówią o wojnie hybrydowej, są tak czasochłonne, że ten dron by 5 razy przeleciał tam i z powrotem, zanim uzyskałby zgodę na zestrzelenie. Samo to, że sam dowódca operacyjny musiał wydawać zgodę, a nie dyżurny dowódca obrony powietrznej, bo nie miał takich uprawnień, no pokazuje, że coś jest nie tak. I stąd też zwracam uwagę na zaniedbania polityków. Jeżeli mówicie, panowie politycy, o wojnie hybrydowej, to stwórzcie takie procedury, żeby w tej wojnie hybrydowej mogły być użyte te środki, którymi wojsko dysponuje, a nie żeby przez godzinę samolot latał w powietrzu i czekał na waszą decyzję. Będąc w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności prezydenta Andrzeja Dudy, napisałem dokument, bo mam taki zwyczaj, że obojętnie czy ktoś mnie słucha, czy nie, to jednak pisemnie się wyrażam, że mamy problem z kierowaniem obroną państwa na granicy, no bo jeżeli się deleguje brygadę żołnierzy pancerniaków na granicę, którzy są oderwani od swoich codziennych zadań i chodzą po tej granicy, po tym terenie, którego go nie znają i są dowodzeni przez komendanta Straży Granicznej, bo w warunkach pokoju nie może nimi dowodzić wojskowy, no to jest naprawdę absurd, to jest marnowanie tego ludzkiego kapitału. Nie wiem, teraz tymi terytorialsami, 10 tysiącami, którzy wyruszyli na tory, to chyba kieruje jakiś starszy kolejarz sztabowy, no bo też przecież, czy policjant jakiś, bo też wojskowy nie może nimi dowodzić. Naprawdę, niech każdy się zajmie własnym obszarem odpowiedzialności, realizuje to, co powinien najlepiej, jak potrafi, i taką debatę powinien pan poseł Mentzen zainicjować, skoro ma konkretne sygnały, a nie odnosić się do takiej czy innej persony. Ma zarzuty do szefa sztabu generalnego, to niech wnioskuje do ministra obrony narodowej czy do pana prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, żeby postawili na to stanowisko innego człowieka.
0: Czyli rozumiem, że poseł Mencen, mówiąc tak, nomen omen przestrzelił po prostu bez...
1: No prowadzi nieparlamentarną dyskusję, co nie przystoi parlamentarzyście.
0: No i bez takiej dogłębnej znajomości tematu z tego, co pan tutaj opowiada. Bardzo dziękuję.
1: Ja był zawsze twój w szczegółach.
0: No, jak zawsze i wszędzie. Dziękuję bardzo. Generał Roman Polko był z nami. Generał dywizji i były dowódca elitarnej jednostki GROM. Bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru oraz dobrego weekendu.
1: Dziękuję wzajemnie oczywiście.
0: Kłaniam się.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Umowa z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy na broń i sprzęt dla wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według wicepremiera to największy historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę. Jesteśmy absolutnym liderem. Polacy mogą być dzisiaj dumni z siebie nawzajem.
0: Zdaniem szefa MON, program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Polskie służby konsularne monitorują sprawę ostrzelanego w Cieśninie Ormus kontenerowca San Antonio. Jego kapitanem jest Polak. Naszemu rodakowi nic się nie stało. Jednak niektórzy członkowie załogi zostali ranni, a sam statek został uszkodzony. Nie mamy tu na razie dużego pola manewru, mówi Radiu Z wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: Dzieje się to wszystko poza polską jurysdykcją. Statek jest zarejestrowany pod banderą Malty, należy do francuskiego armatora. Więc wszystko dzieje się na prawie międzynarodowym, poza granicami Polski. Natomiast my jako przedstawiciele administracji państwowej, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba, to niezbędne wsparcie konsularne zostanie w tym zakresie udzielone.
0: Kontenerowiec płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Próbował pokonać cieśninę Ormus już po zapowiedzi uruchomienia przez USA wsparcia dla przepływających tam statków. Andrzej Poczobut opowiada o piekle białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi dochodzi do siebie po 5 latach niewoli. Do kraju trafił skrajnie wychudzony. Białoruskie więzienie śni mi się co noc, mówi Poczobut w rozmowie z TOK FM.
3: Najtrudniejsze było to, że nie ma żadnych praw, że stajesz się rzeczą, którą przesuwają, którą mogą umieścić w jakiejkolwiek celi, że jesteś w pełni w ich władzy.
0: Andrzej Poczobut wciąż przechodzi badania, ale jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. W niedzielę odebrał order Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura zna nowe szczegóły dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Śledczy ustalili dokładną godzinę zdarzenia oraz czas, jaki minął do wezwania służb ratunkowych. Co dokładnie wiadomo? W wiadomościach nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Do wypadku doszło o godzinie 13.14. Ustalono to na podstawie rozmowy telefonicznej, którą poseł prowadził podczas jazdy na rowerze i o tej godzinie została nagle przerwana. Jak mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, poseł rozmawiał przez słuchawkę, obie ręce miał na kierownicy według zapisów pobliskich kamer.
5: Nic nie wskazuje na to, by naruszył przepisy ruchu drogowego.
4: Pomoc została wezwana 3 minuty po wypadku. Badania krwi posła wykazały, że był trzeźwy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł jechał na rowerze, gdy zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Minister zdrowia komentuje sprawę senatora Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, syn Tomasza Lenca przeszedł zabieg poza kolejką i bez wymaganych dokumentów w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. NFZ wymierzył karę placówce w wysokości ponad 130 tysięcy złotych. Szpital obowiązują zapisy umowy z NFZ. Zawsze jest możliwość odwołania się od kary, mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Osobnym wątkiem jest zachowanie czy samego senatora, czy również personelu w szpitalu, to już bym pozostawiła organom, które z tego co wiem zajmują się tymi informacjami, tymi stanami faktycznymi.
0: W przyszłym tygodniu sprawą senatora zajmie się kierownictwo klubu KO. Pogorzelisko na setkach hektarów. Tak dziś wygląda część Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spłonęły nie tylko tysiące drzew. Zniszczone są miejsca kluczowe dla cennych gatunków ptaków. Głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Ucierpiały też inne zwierzęta. Szczegóły przenosi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Pożar był ostoją także dla wielu chronionych gatunków, które musiały uciekać i szukać nowych siedlisk, mówi mi Tadeusz Grabowski,
8: Kowalski, dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego.
9: Wilków, rysi, tak jak sądzimy, sarny, jeleni, łosik, dla których no przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
8: Już teraz leśnicy zaczęli ocenę i szacowanie strat. Odbudowa puszczy może potrwać nawet lata. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Według służb akcja dogaszania pożaru może potrwać jeszcze kilka dni. 2 miliony złotych to wstępne straty po pożarze hostelu pracowniczego w Żółkowie na Kaszubach. Część budynku doszczętnie spłonęła. Mieszkali w nim m.in. obcokrajowcy i uchodźcy wojenni. Strażacy wczoraj dogaszali ostatnie zarzewia ognia. Na miejscu był reporter Radia Z Maciej Bąk. Rozmawiał z właścicielami hostelu.
10: Ludzie, którzy mieszkali w spalonej części, zostali już przewiezieni do innych miejsc zbiorowego zakwaterowania na Kaszubach, między innymi do Banina. Bezpośrednio po pożarze wszyscy dostali schronienie w pobliskiej remizie. Grupie około 20 osób niestety spłonęły wszystkie ich rzeczy, włącznie z dokumentami, bo musieli szybko uciekać przed ogniem. Wszystko wskazuje na to, że ogień pojawił się w kuchni, a rozniecić miał go przypadkiem młody człowiek, który potem z poparzeniami trafił do szpitala. Policja powołała biegłego, by mieć pewność, że to stąd wziął się pożar. Żukowo, Maciej Bąk, Radio Z.
0: W pożarze lekko poszkodowane zostały dwie kobiety. W hostelu mieszkało prawie 200 osób. Precyzja, stalowe nerwy i doskonały refleks. Tych cech i umiejętności potrzebuje idealny kierowca warszawskiego transportu publicznego. Na bemowskim lotnisku można je było wczoraj przećwiczyć. Odbyły się tam mistrzostwa kierowców. To nie jest lekki chleb, ale praca daje satysfakcję, mówili reporterowi Radia Z uczestnicy zawodów.
11: Ciężej na pewno niż osobówką.
12: Skoro pan tutaj jest, to musi być pan dobry.
11: Czy ja wiem, czy dobry?
13: 22 lata kręcę, więc myślę, że dobrze kręcę. Dużo łatwiej jest jeździć autobusem jak osobówką. Siedzi się wyżej, więcej się widzi.
14: Precyzja i nerwy to są dwa elementy, które stanowią o szybkim wykonaniu tej próby.
12: To jest płyta poślizgowa z awaryjnym zatrzymaniem. Takich sytuacji, aż takich ekstremalnych, chyba na co dzień nie macie.
15: Jedynie jak są nieodśnieżone drogi.
16: To trzeba robić z pasji, to trzeba kochać. Moi rodzice są zawodowcami, dlatego.
12: Jeździli po warszawskich drogach?
16: Do tej pory pracują.
0: Z kierowcami, mistrzami transportu miejskiego rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński. Teraz to wszystko. Wiadomości Radia Z wracają o 5:00.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. I już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
18: A razem z nami wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: No i w ramach pierwszego podania w naszej rozmowie krótka piłka, jak zawsze, nic się nie zmienia. Pytanie brzmi, czy powinno odbyć się referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, tak czy nie?
19: Oczywiście, że nie. Jest to czysta polityczna chucpa pana prezydenta.
18: Na Radio ZPL mamy sondę i to samo pytanie do naszych słuchaczy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? To jest to pytanie, które prezydent chce Polakom, Polkom zadać i mówi, że jest proste i oczywiste.
19: To ja mam odwrotne pytanie. Czy jesteś za odsunięciem prezydenta, który szkodzi interesom Polski, polskiemu bezpieczeństwu, polskiej obronności i polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? To by było równie celne w referendum, jak to, które proponuje pan Nawrocki.
18: Takiego referendum oczywiście nie będzie. Prezydent chce tego swojego referendum. Potrzebna jest zgoda Senatu w tym przypadku. Wyobraża pan sobie, że senatorowie koalicji rządowej wyrzucą pomysł prezydenta do kosza, tak po prostu?
19: Myślę, że nie mają innego wyjścia. To są moi koledzy z poprzedniej kadencji, kiedy byłem w Senacie. To są rozsądni ludzie. Znaczy, po pierwsze, samo pytanie jest tak szerokie i z tezą, że jest absurdalne. Po drugie, ono oczywiście, nawet gdyby to referendum się odbyło, nic, dokładnie nic by nie zmieniło.
18: Ale
19: nie
18: wie
19: zmieniło,
18: pan, co będą mówili ludzie prezydenta i
19: unijnej
18: polityki
19: klimatycznej, ani polskiego w niej przestrzegania.
18: Politycy PiSu i ludzie prezydenta będą mówili, że nie liczycie się z opiniami Polaków, że boicie się tego, co myślą Polacy, no i że bronicie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
19: Argumenty są po naszej stronie. Na obecny kształt unijnej polityki klimatycznej zgodził się rząd PiSu, rząd Morawieckiego. To po pierwsze. Po drugie, to myśmy przesunęli na przykład ETS-2 o rok, o jego wprowadzenie. To my walczymy o to, żeby pełna neutralność klimatyczna nie wchodziła za ponad 20 lat, na co zgodził się Morawiecki. I my to robimy skutecznie, ponieważ my potrafimy w ramach Unii Europejskiej robić sensowne koalicje.
18: Pana koleżanka z rządu,
19: kompletnie z tego nie potrafił.
18: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje w internecie tak. Smutne. Kolejny prezydent RP, który zeszmaca ideę referendum przez robienie z niego narzędzia propagandy. Skoro to kolejny prezydent, jak pisze pani minister, to który prezydent wcześniej zeszmacił ideę referendum? Uśmiechnął się pan, podpowiem.
19: O słowa pani ministry Pełczyńskiej-Nałęcz proszę ją pytać. Ja bym zresztą aż
18: pana pytam, czy kiedy Bronisław Komorowski zaproponował swoje referendum, to zeszmacił ideę referendum?
19: Nie byłem jego zwolennikiem. Mówię o referendum proponowanego przez
18: pana
19: prezydenta.
18: Dobrze, że się pan poprawił,
19: wytłumaczył. Pana prezydenta Komorowskiego było dosyć dramatycznym gestem na koniec jego, jak się okazało, koniec jego kadencji. Ja uważam, że referenda w Polsce powinny być rzadkie i bardzo mocno określone i z intencją sprawczą. Ani tamto referendum, ani to, w którym braliśmy udział pisowskie przy wyborach w 2023 roku, ani to teraz proponowane przez pana Nawrockiego nie spełnia obu tych warunków, to znaczy nie jest ani konkretne, ani jego wynik nic nie zmienia.
18: Panie ministrze, czy kiedy premier Tusk mówi, że nie powinniśmy podbierać Niemcom amerykańskich żołnierzy, to wzmacnia polskie bezpieczeństwo?
19: Tak. Już mówię, co miał na myśli premier Donald Tusk. To, że my nie możemy zawczasu mówić, a chętnie byśmy wzięli z jakiejś innej części Europy, z Łotwy, z Rumunii czy z Niemiec, amerykańskich żołnierzy.
18: Ale Trump już powiedział, że z Niemiec ich odeślę, więc to nie jest zawczasu, panie ministrze.
19: Nie, przepraszam.
18: Albo jest Rosja zagrożeniem
19: i atak jest
18: nierealny.
19: Kiedy to mówił pan premier Tusk, to było kilkanaście godzin przed ogłoszeniem tej decyzji przez Pentagon. I teraz mówimy, to zresztą to samo mówi teraz pan premier Donald Tusk, to samo mówi wicepremier Sikorski, to samo mówią przedstawiciele MON-u i MSZ-u. Jeśli już jest decyzja o redukcji o 5000 żołnierzy amerykańskich w Niemczech, to oczywiście bardzo chętnie ich przyjmiemy.
18: To czy za takimi wypowiedziami ministra Sikorskiego czy ministra Kierwińskiego, którzy zapraszają tych amerykańskich żołnierzy do Polski, idą realne działania, co na przykład MSZ w tej sprawie do tej pory zrobił? Odkąd wiemy, że prezydent Trump odeśle amerykańskich żołnierzy z Niemiec?
19: Od miesięcy, a tak naprawdę od lat mówimy Amerykanom, że chcemy zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Polsce i ich zdolności bojowych. W tej chwili jest tych wojsk niecałe 10 tysięcy. One już zostały lekko, na przykład wiosiące, zredukowane.
18: I to wszystko wiemy, ale co MSZ zrobił, żeby było więcej?
19: Rozmawiamy o tym z Amerykanami. Na przykład w zeszłym tygodniu odbył się niestety o tym informowały media, a to było ważne spotkanie, bo to była cała delegacja amerykańska, która przyleciała na czele z wiceszefową dyplomacji panią Hooker, spotkała się z wiceszefem dyplomacji, moim kolegą z ministerstwa, panem ministrem Kupieckim. To się nazywa dialog strategiczny. Tam omówiono przez cały dzień wszystkie strategiczne, obronne i międzynarodowe wspólne działania Polski i Ameryki. Tam też o tym rozmawialiśmy.
18: Ale o tym, to znaczy o tym, żeby na przykład z Niemiec żołnierze trafili do Polski?
19: O tym, że chcemy zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Skąd oni przybędą, przypłyną, przylecą, jest drugorzędne, ale jeszcze chciałbym bardzo mocno powiedzieć, dlaczego tak naprawdę duże ograniczenie wojsk amerykańskich w Niemczech dla Polski jest niekorzystne, bo to jest bardzo kluczowe. Każda armia, zwłaszcza armia na granicy, czy na granicy potencjalnego konfliktu, a taką jest armia amerykańska, czy w ogóle armie natowskie w Polsce, potrzebuje głębi strategicznej, odwodów, które się szybko zmobilizują na zapleczu. Dla Polski i dla krajów bałtyckich, dla całej Europy Środkowo-Wschodniej takim zapleczem naturalnie są bazy amerykańskie w Niemczech.
18: Okay,
19: więc
18: ale...
19: zbyt duże redukowanie tam wojsk amerykańskich jest z całą pewnością nie w polskim interesie.
18: To jest decyzja prezydenta Trumpa. I teraz, gdyby na przykład prezydent Nawrocki zaproponował dziś ministrowi Sikorskiemu, lećmy razem do Waszyngtonu, rozmawiajmy razem z Trumpem, przekonujmy go, żeby przesunął tych żołnierzy do Polski, to minister Sikorski mówi, zgoda, lecimy?
19: Z całą pewnością.
18: A jest taka propozycja ze strony Pałacu Prezydenckiego?
19: Nie, nie ma. Ja zresztą nie sądzę, żeby w tej sprawie, czyli obecności amerykańskiej, przynajmniej w Niemczech, dało się już cokolwiek zrobić. Co innego w sprawie tego, jak rozbudowywać na wschodniej flance obecność NATO, w tym amerykańską. Tutaj polskie działania MON-u, premiera Tuska, MSZ-u pod kierownictwem wicepremiera Sikorskiego są bardzo duże i skoordynowane. Jeśli pan prezydent i jego ludzie chcą się do tego włączyć, z całą pewnością serdecznie zapraszam.
18: A co Rosja szykuje na 9 maja, skoro ostrzega swoich ludzi w Kijowie?
19: Obawiamy się jakiegoś typu rosyjskiej prowokacji. To ostrzeżenie wszystkich placówek nie tylko krajów natowskich, nie tylko krajów Zachodu, tylko wszystkich w Moskwie, że należy się ewakuować z Kijowa, może być rzeczywiście przygrywką do jakiejś poważnej prowokacji rosyjskiej. Wiemy, że Rosjanie słyną z tego typu rzeczy. To jest rzecz bezprecedensowa i bardzo poważnie ją...
18: Prowokacje na Ukrainie?
19: Bardzo, bardzo poważnie ją rozpatrujemy, ale w zgodzie z wszystkimi innymi sojusznikami nie zdecydowaliśmy o ewakuacji naszych placówek.
18: Ale to ma być prowokacja, rozumiem, w Kijowie, na Ukrainie.
19: Tak, tylko ona może być odpowiedzią na jakiś sprokurowany incydent w Moskwie. To znaczy, Rosjanie powiedzą, a to coś strasznego zrobili w Moskwie Ukraińcy, w związku z czym my eskalujemy na Ukrainie, zwłaszcza w Kijowie.
18: Panie ministrze, to jeszcze raz krótka piłka. Trzy pytania i trzy konkretne, krótkie odpowiedzi z uśmiechem na twarzy. Jak widzę, pytanie pierwsze. Donald Trump dobrze zrobił, atakując Iran.
19: Nie.
18: Premier Tusk próbuje poprawić swoje relacje z Trumpem.
19: Oczywiście.
18: Próbuję. Sprawa senatora Lenza szkodzi Koalicji Obywatelskiej.
19: Tak.
18: A w naszej sądzie pytanie brzmiało, czy powinno odbyć się referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Głosy podzielone dość równo, choć z przewagą na nie. 57% odpowiedzi nie, 43% na tak. Te wyniki mamy na radio.z.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
17: To jest gość Radia Z.
18: Panie ministrze, to inny kierunek zagraniczny. Węgry szykują się do zmiany władzy. Jutro zaprzysiężenie rządu Pietera Madziara. Ktoś z polskiego rządu tam będzie na tej uroczystej ceremonii, jak słyszymy?
19: Z tego co wiem, to będzie po prostu nasz przedstawiciel dyplomatyczny, czyli tamtejszy chargé d'affaires.
18: Czyli zaproszenia dla ministrów nie było?
19: Nie ma takich zwyczajów. Nawet przy tak fundamentalnej zmianie władzy jak na Węgrzech.
18: No bo Madziar ogłasza, że to będzie wielka, wielka zmiana, wielka uroczystość, dlatego dopytuję. A kiedy nowy węgierski premier będzie w Polsce?
19: Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni.
18: Mówił, że na początku maja wybiera się do Polski.
19: Tak, i przygotowujemy tę wizytę. Jeszcze nie mogę mówić o konkretach, natomiast oczekujemy, że będzie to pierwsza lub jedna z pierwszych wizyt zagranicznych premiera Madziora.
18: Mówił, że pierwsza.
19: Wczoraj
18: się
19: był,
18: może zmienić?
19: Wczoraj był we Włoszech. Wczoraj
18: jeszcze
19: był
18: nie
19: we
18: jako
19: Włoszech,
18: premier, rozumiem.
19: Ale jeszcze nie jako premier.
18: No
19: tak.
18: Właśnie. Czyli jest możliwe, że jednak nie będzie w Polsce z pierwszą wizytą jako premier?
19: Zobaczymy. To nie ma tak wielkiego znaczenia, chociaż mamy nadzieję, że to będzie pierwsza wizyta. Najważniejsze jest co innego. Po 16 latach coraz bardziej antyeuropejskich, w związku z czym też antypolskich, ale też prorosyjskich rządów Orbana, będzie na Węgrzech ekipa, z którą można normalnie robić politykę. My się nie będziemy z nimi we wszystkim zgadzać, ale w rzeczach fundamentalnych z całą pewnością wypracowanie w ramach Unii Europejskiej kompromisu skutecznego i dobrego dla Polski kompromisu, na przykład uwolnienia pieniędzy europejskich, zwrotu 2 miliardów Polsce za sprzęt dany Ukrainie wreszcie będzie możliwe.
18: No to Madziar mówi, że to ta jego wizyta w Warszawie to będzie początek odbudowywania tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Zastanawiam się, czy w darze, w ramach tej przyjaźni polsko-węgierskiej, przywiezie ze sobą panów Ziobrę i Romanowskiego.
19: To też, jeśli już to tylko symbolicznie, czyli ten azyl udzielony w naszej opinii absolutnie wbrew prawu europejskiemu i wzajemnym traktatom panom Romanowskiemu i Ziobrze zostanie cofnięty.
18: No, w oczywiście nikt,
19: nikt ich w klatce nie przywiezie tutaj. No. Natomiast no, mamy nadzieję, że ten ta gościna azylowa udzielona oskarżonym o bardzo poważne przestępstwa korupcyjne głównie panom Ziobrze i Romanowskiemu zostanie jak najszybciej cofnięta.
18: W kampanii wyborczej Peter Madziar mówił, wydalimy ich pierwszego dnia, gdy tylko uformujemy rząd. Macie oficjalne potwierdzenie, takie już po wyborach udzielone?
19: Pan rozumie, że ja nie o wszystkim w tej sprawie...
18: Pan rozumie, ale pan
19: mogę mówić.
18: Pan pyta, bo pytanie, czy...
19: Wiem, że oczekiwanie na to, że wszyscy
18: po wyborach
19: podejrzani o czyste, o poważne przestępstwa zostaną do Polski zwróceni. Mogę powiedzieć, że cały rząd, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych działają właśnie w tym kierunku, żeby panowie Romanowski i Ziobro już dłużej nie uciekali przed polskim wymiarem.
18: Nie wszyscy tego oczekują. Premier Tusk na pewno mówi, mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom witam w Polsce. Dlatego ja pytam, czy MSZ na przykład już prowadzi oficjalną korespondencję z nową szefową węgierskiej dyplomacji od jutra, z
19: panem Orbanem? To raczej polega na tym, że my przekazujemy korespondencję ministra sprawiedliwości, bo to on jest właściwy do korespondowania w takich sprawach jak ściganie poza granicami Polski przestępców, którzy popełnili w Polsce przestępstwa i są przez polski wymiar sprawiedliwości poszukiwani.
18: To czy polski rząd formalnie zwróci się do rządu nowego na Węgrzech o uchylenie azylu tym dwóm politykom Prawa i Sprawiedliwości?
19: Myśmy to już zrobili w odniesieniu do nielegalnych w naszej ocenie działań pana Orbana.
18: Czyli to już... zakładacie, że ten tak. wniosek wcześniej złożony tak. wciąż jest tak. ważny, obowiązuje i nie trzeba pisać na nowo. Pytanie, czy Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie będą szukali schronienia gdzie indziej?
19: To jest możliwe. Widzimy po ich panice, zwłaszcza po wyniku wyborów na Węgrzech miesiąc temu, że to jest możliwe. Pytanie, czy to będzie skuteczne, czy znajdzie się poważny kraj, a nie jakieś państewko w Afryce na przykład, które im takiego azylu, jak mówię, wbrew prawu międzynarodowemu udzieli.
18: Może Bułgaria, kraj w Unii Europejskiej, niedaleko.
19: Znowu pomidor, nie będę spekulował.
18: A jest pan pewien, że Zbigniew Ziobro nie dostanie wsparcia, ochrony, azylu, na przykład od Donalda Trumpa za oceanem?
19: Ja w tej sprawie niczego nie jestem pewien. Z całą pewnością skrajne środowisko antyeuropejskie, w dużej mierze prorosyjskie, ma swoje ekspozytury w wielu krajach, ale tutaj wierzę na słowo panu ambasadorowi Tomowi Rose'owi, przedstawicielowi Stanów Zjednoczonych w Polsce, że nie jest nic takiego planowanego.
18: Obu ministrom odebrano paszporty, ale oni mają tak zwane dokumenty genewskie przyznawane uchodźcom. Co one im dają? Na co pozwalają?
19: To jest dokument, który mówi, że jakiś kraj udzielił im azylu. W tym wypadku to są Węgry. No więc pytanie, czy ten dokument będą inne kraje, które jednocześnie będą miały informacje o tym, że Polska ich poszukuje, demokratyczny, w pełni uznawany przez cywilizowany świat wymiar sprawiedliwości w Polsce. No pytanie jest takie, który kraj uzna, że ten dokument, którym ewentualnie Ziobro lub Romanowski będą się posługiwali, jest ważniejszy niż poszukiwanie przez jak mówię, w pełni sprawny, demokratyczny wymiar sprawiedliwości w Polsce tych panów.
18: A MSZ ma dzisiaj informację o tym, że w którymkolwiek kraju panowie Ziobro albo Romanowski próbowali uzyskać zgodę na przyjazd, na uzyskanie
19: Nie, nie mamy takiej informacji, co uprawdopodobnia to, że jednak oni się w najbliższym czasie w Polsce zjawią i wreszcie oddadzą w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości.
18: Nie ma ludzi zdrowych, są źle zdiagnozowani, tak pisze o swoim zdrowiu Andrzej Poczobut, który jest na badaniach w szpitalu MSWiA w Warszawie. Przyznaje, że co noc śni mu się więzienie. Miał pan okazję z nim rozmawiać?
19: Nie, nie miałem, ale rozmawiałem z wieloma osobami, które w ostatnich dniach z nim rozmawiały. Uważam, że nie potrzeba nadmiernie jednak bardzo dla niego trudnych, stresujących pierwszych dniach na wolności, pierwszych dniach w Polsce zwiększać mu bodźców. On jest z jednej strony niezwykle szczęśliwy, że skończył się dla niego ten wieloletni koszmar łagrów. Z drugiej strony wiem to od jego naprawdę bliskich przyjaciół, ale też na przykład pana ministra Sikorskiego, którego odwiedził w szpitalu i z nim rozmawiał, że jego ta tęsknota za działalnością na Białorusi jest autentyczna i nie przemija.
18: I zakłada pan, że Andrzej Poczobut wróci na Białoruś?
19: Ja to już kilkakrotnie mówiłem, mówiło to kilku przedstawicieli polskiego rządu, że my będziemy go od tego odwodzić, ale on jest wolnym człowiekiem. Jeśli tak zdecyduje, to tak zrobi. Być może jakimś rozwiązaniem dla niego byłoby to, żeby on na razie przynajmniej odwiedził zwłaszcza swoje rodzinne Grodno, tylko na chwilę, tak, na dzień, na dwa i tutaj do Polski wrócił. Cele, które on sobie stawia, czyli obrona praw mniejszości polskiej w Białorusi oraz walka o demokrację i rządy prawa w Białorusi, naprawdę jesteśmy co do tego głęboko przekonani, będzie można realizować bardziej skutecznie z Polski, niż narażając się na nieuchronne ponowne aresztowanie w Białorusi, gdyby on się zdecydował wrócić tam na stałe.
18: I w tych rozmowach z Andrzejem Poczobutem oferujecie mu wsparcie jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdyby chciał zostać w Polsce i tu działać na rzecz Polaków na Białorusi?
19: Myśmy Andrzejowi Poczobutowi zaproponowali, wręcz krwią podpisali jak najmocniejsze wsparcie w momencie, kiedy naprawdę przez ostatnie 2,5 roku staraliśmy się o jego uwolnienie jak najmocniej można. Polskie państwo, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polska dyplomacja i polskie służby. To się udało. Teraz oczywiście też temu niezwykle szlachetnemu i wspaniałemu człowiekowi, ale też od niedawna kawalerowi Orderu Orła Białego, czyli najwyższego polskiego odznaczenia, oferujemy pełne wsparcie w jego działaniach.
18: No to teraz zupełnie inny temat. 134 tysięcy złotych kary ma zapłacić szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Tak zdecydował Narodowy Fundusz Zdrowia po kontroli w sprawie zabiegu senatora Koalicji Obywatelskiej, syna senatora Tomasza Lenca. NFZ ustalił, że zabieg wykonano bez kolejki, poza procedurami. Pan mówi, że to rzeczywiście szkodzi Koalicji Obywatelskiej. Pytanie jest takie, kto zapłaci tę karę?
19: No prawdopodobnie zapłaci ten szpital.
18: Czyli? Skąd będzie miał pieniądze?
19: Panie redaktorze, no
18: wszyscy zrzucimy się na tę karę.
19: Ze swojego budżetu.
18: Z pieniędzy podatników.
19: Oczywiście, że tak. Ta sprawa,
18: to
19: tak
18: ktoś rzucił w internecie pomysł, żeby parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej się zrzucili i na tę karę pieniądze dali. Pan by się zrzucił? Jako polityk Koalicji Obywatelskiej?
19: Jeśli doszło rzeczywiście do w tej sprawie do przekroczenia prawa, no to winni muszą się znaleźć.
18: NFZ uznał, że doszło do przekroczenia procedur.
19: Natomiast pan senator Lenz twierdzi, że ta kara została orzeczona bez związku z tą wizytą jego syna w w szpitalu. Ja nie znam...
18: Czy jak bez związku? No, została orzeczona za to, że ta wizyta nie znalazła się w systemie medycznym.
19: Ja nie znam szczegółów tego zabiegu i tej sprawy, natomiast absolutnie deklaruję, że winni powinni ponieść karę, ale w innym wypadku przekroczenia uprawnień czy reżimu wydawania pieniędzy publicznych w wypadku każdego szpitala jest dyrektor tego szpitala.
18: Czyli dyrektor miał nie dopuścić, przyjść na miejsce i nie dopuścić do tego, żeby lekarze przyjęli poza kolejką, poza procedurami pacjenta przyprowadzonego
19: jeszcze
18: przez senatora.
19: Jeszcze raz, ta sprawa musi być wyjaśniona, a winni powinni ponieść konsekwencje.
18: Rozumiem, tylko pan mówi o dyrektorze. Co on miał zrobić w tej konkretnej sytuacji? Na jego oddziale pojawia się senator, przyprowadza członka rodziny, organizuje wizytę poza systemem. Co miał zrobić dyrektor? Miał być duchem świętym, który po tym szpitalu biega i sprawdza, czy wszystko jest w porządku?
19: Moim zdaniem nadal ciąg wydarzeń, o którym pan mówi, nie jest udowodniony. Trzeba go udowodnić,
18: to sprawdzić. NFZ się myli.
19: Sprawdzić. Mamy dwie wersje. Pierwszą szpitala NFZ-u, drugą pana senatora Lenca. To musi być wyjaśnione w interesie publicznym i winni muszą być ukarani. Jeśli rzeczywiście zrobiono to poza procedurami, poza prawem, również należy zwrócić te pieniądze.
18: Widzę to trochę inaczej, panie ministrze. Mamy dwie wersje rzeczywiście. Dyrektora szpitala i senatora Lenca. I wchodzi NFZ, który sprawdza, która wersja jest poprawna, prawidłowa. Mówi, że rzeczywiście doszło do przekroczenia przepisów, przyjęcia pacjenta poza kolejnością i wbrew procedurom. Rozstrzygnął te dwie wersje.
19: W tym rządzie z całą pewnością i w tej koalicji i w naszej partii z całą pewnością ewentualne nadużycia muszą być nietolerowane, natomiast muszą być rozliczone. Jeśli zarówno ci, którzy są od sprawdzania tego typu procedur, tak stwierdzą, jak i nasze władze partyjne, no to oczywiście winni muszą ponieść konsekwencje.
18: No w wyborach to pewnie nie pomoże. No ale a propos, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła niedawno w naszym studiu, że wasz rząd nie przeprowadził żadnej wielkiej reformy. Pan słucha i co sobie myśli? Brawo, Kasiu, brawo, pani minister.
19: Ja znam panią ministrę Pełczyńską-Nałęcz od ponad dekady. Współpracowaliśmy w poprzednim rządzie PO-PSL. Ona jako wiceminister, ja najpierw jako rzecznik MSZ-u, a potem jako ambasador. I powiem szczerze, jest to jedna z bardziej zaskakujących i mało sensownych wypowiedzi mojej zresztą koleżanki Kasi i pani ministry, bo jeśli ktoś z jej zapleczem intelektualnym, wywodzącym się z polityki zagranicznej, przypominam, że ona była, zanim przyszła wtedy do rządu, była ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich, potem ekspertem Fundacji Batorego od spraw zagranicznych. Jeśli ona nie widzi, że głównym zadaniem tego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski, zbrojenie polskiej armii oraz budowanie koalicji międzynarodowej, która zwiększa bezpieczeństwo Polski, i że z tego zadania my się wywiązujemy w stopniu 10 na 10 albo 11 na 10, to znaczy, że albo straciła swoje zdolności intelektualne i mówię to bardzo ostro, ale wiem, co mówię, albo uprawia czystą politykę populistyczną po to, żeby szkodzić własnej koalicji.
18: Wielka
19: i to jest
18: reforma,
19: nie do zaakceptowania.
18: Wielka reforma, którą w czasie tej kadencji zainicjował rząd. Cyk, cyk, cyk. Mówi Katarzyna
19: Pełczyńska. Wielką reformą, którą historia na nas złożyła podczas trwania tego rządu, jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. Zwiększyliśmy realne wydatki na wzmocnienie polskiej armii dwukrotnie. PiS wydawał w ostatnim roku swoich rządów, w 2023 roku, nieco ponad 100 miliardów złotych, my wydajemy ponad 200 miliardów złotych, realnie. PiS nie potrafił zbudować koalicji realnej dla na przykład systemu SAFE, my to potrafimy zrobić przy sabotażu prezydenta i opozycji. To wszystko pani ministra Pełczyńska-Nałęcz wie, tylko jakoś niestety z powodów moim zdaniem źle rozumianej walki politycznej o tym nie mówi.
18: I wie pan, że te słowa pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz PiS wykorzysta w każdym spocie wyborczym. To jest gotowy fragment spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.
19: I ona też to wie i dlatego naprawdę mnie boli, że ktoś o jej intelekcie, bo w to akurat absolutnie nie wątpię, bo ją znam, tego typu piłki PiS-owi wystawia.
18: I to ona w naszym studiu mówi, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przestańmy się trząść przed Amerykanami w kontekście podatku cyfrowego. Trzęsiemy się przed Amerykanami i dlatego nie wprowadzamy tego podatku?
19: Nie. Tutaj akurat MSZ jest ministrem cyfryzacji w bliskiej i ciągłej współpracy. Tutaj raczej jest kwestia tego, w jaki sposób mamy to wprowadzić, niż to, czy w ogóle mamy to wprowadzić. Ja jestem za i myślę, że w tym rządzie jest większość za tym, żeby podatek cyfrowy wprowadzić, tylko to musi być mądre i takie, które nie jakby tnie kosą, tylko wprowadza mądre, rozsądne, nie tylko dla budżetu, ale też dla branży cybernetycznej rozwiązania.
18: Ale podatek cyfrowy zaszkodzi relacjom Polska-Stany Zjednoczone?

0: Te dwa nazwiska. Dawno temu kompromis by się odbył.
1: Czyli rząd by się na to zgodził.
0: Natomiast przypominam, że Ryszard Sznep, wokół którego jakąś histerię obóz pisowsko-prezydencki wskrzesza, jest profesjonalnym dyplomatą z kilkudziesięcioletnim od początku lat 90. stażem i bywał wiceministrem oraz ambasadorem także zarządów PiS-u. Więc tak jak w wielu innych sprawach sejfu, kryptowalut i tak dalej, interes państwa obóz prezydencki poświęca na ołtarzu gierek politycznych. To jest głęboko szkodliwe.
1: To jeszcze krótko pytanie od naszych słuchaczy, widzów, internautów. Pan Wojciech pyta, czy zechciałby pan odpowiedzieć generałowi Andrzejczakowi, czemu powszechny pobór nie jest wznowiony, a gospodarka przestawiona na tryby wojenne, skoro za kilka miesięcy możemy mieć wojnę Rosja-NATO? Czemu za tak mocnymi słowami premiera nie mocne czyny, pyta słuchacz.
0: Oczywiście, że idą równie mocne czyny. Gospodarka jest jak na okres jednak pokojowy przestawiona na tryby maksymalnie sprzyjające wojsku. Z budżetu 5% najwięcej z wszystkich krajów NATO idzie na obronność. Do tego dochodzą takie pozabudżetowe systemy wsparcia, jak na przykład program SAFE, czyli prawie 200 miliardów na obronność. Robimy wszystko, co możemy. Jesteśmy w nieporównanie lepszej sytuacji pod względem zarówno liczebności armii, jak i jej uposażenia niż 2,5 roku temu, kiedy przyjmowaliśmy władzę.
1: Izraelski żołnierz w Libanie znieważył figurę Matki Boskiej. Na zdjęciu widać, jak wkłada papierosa do ust figury. Wszystko się działo na południu Libanu. I nasz słuchacz pyta, dlaczego MSZ pisze oświadczenia, gdy Izrael profanuje miejsca kultu religijnego, a nie robi tego, gdy Izrael zabija bezbronnych cywilów, w tym dzieci? Dlaczego MSZ zareagowało na ten incydent w Libanie?
0: Oczywiście, że robimy jedno i drugie. Proszę przejrzeć oświadczenia MSZ-u, wzywania ambasadorów, rozmowy z przedstawicielami dyplomacji izraelskiej przez ostatnie, no już nawet półtora roku. Robimy i jedno i drugie. To, co Izrael robi w Gazie, stanowczo potępiamy, zarówno bilateralnie, jak i na forum Unii Europejskiej. To, co robi z przedmiotami kultu chrześcijańskiego w południowym Libanie, jest również oburzające i to też potępiamy.
1: No, no właśnie, dyplomacja, dlaczego MSZ zareagowało na ten incydent w Libanie? Tam był jakiś polski wątek w tej sytuacji?
0: Nie, natomiast my jako kraj w swojej kulturze, w swoich historycznych korzeniach chrześcijańskich reagujemy na wszelkie łamanie wolności religijnych i poszanowania uczuć religijnych na świecie, ale oczywiście na obrażanie i prześladowanie chrześcijan, którzy są religią najbardziej w świecie prześladowaną, reagujemy szczególnie mocno.
1: Krótko na koniec. MKOL zaleca zniesienie wszelkich ograniczeń dla sportowców z Białorusi, tych obowiązujących od 4 lat. To znaczy, że ci białoruscy sportowcy będą mogli występować pod własną flagą, słuchać hymnu na imprezach.
0: Skandaliczna wypowiedź i decyzja MKOL-u. Nie wiadomo, dlaczego MKOL to robi. To jest prawdopodobnie wynik silnego tam lobby białorusko-rosyjskiego, bo oczywiście to ma być pierwszy krok do legitymizacji udziału Rosjan pod swoją flagą i swoim hymnem. Będziemy temu przeciwstawiać. Nie widzę możliwości, żeby w imprezach organizowanych w Polsce Białoruś dostała taki przywilej tak długo, jak Białoruś wspiera, a nadal wspiera agresję rosyjską w Ukrainie.
1: Ale co to znaczy, będziemy się temu przeciwstawiać? To znaczy, nie będziemy wpuszczać białoruskich sportowców na imprezy w Polsce?
0: Tak jak do tej pory robiliśmy, możliwy jest ich udział pod flagą neutralną, natomiast nie ich udział pod flagą białoruską, jak mówię, tak długo, jak jest udowodnione,

0: udowodnione, a na razie niestety jest udowodnione, że Rosjanie nadal, wykorzystując przestrzeń powietrzną, terytorium Białorusi, infrastrukturę Białorusi, prowadzą swoją wojnę w Ukrainie.
1: Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
1: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
0: Każdy z nas ma inny.
2: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
3: To nie przerywaj.
0: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
4: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
10: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Czy amerykańscy żołnierze z Niemiec trafią do Polski? Nie wyklucza tego prezydent Donald Trump. Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem Nawrockim. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że może to zrobić. W ubiegłym tygodniu prezydent zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział więcej nic na ten temat. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Umowa SAFE oficjalnie podpisana. W Warszawie podpisy złożyli m.in. szef MON, minister finansów, a także unijni komisarze do spraw obronności i finansów. Polska jako pierwszy kraj Unii skorzysta z programu nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Będzie to w sumie 180 miliardów złotych. Pieniądze pójdą przede wszystkim na polski przemysł obronny i rozwój armii. W pierwszej kolejności będą to m.in. systemy antydronowe i wozy bojowe Borsuk. Podczas uroczystości Donald Tusk mówił o przełomowym dniu dla Polski i całej Europy. Zwrócił też uwagę, że podpisanie umowy odbyło się w przeddzień defilady wojskowej na Kremlu.
11: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dzisiaj tutaj mamy świetne humory, to w Moskwie mają dużo gorsze nastroje. Bo to jest nie tylko ta kwestia, że Polska będzie państwem silniejszym, ale to jest także dzień, gdzie Europa pokazuje, że wyciągnęła lekcje z historii.
10: Każdy kontrakt z programu SAFE będzie zawierany oddzielnie. Jeszcze w maju Polska ma podpisać blisko 40 takich umów. Z programu SAFE skorzysta w sumie 19 państw. Naczelna Izba Lekarska złożyła wniosek do premiera o odwołanie wiceministry zdrowia Katarzyny Kęckiej. Ministerstwo przekonuje, że samorząd lekarski jako jedyny nie rozliczył się z umów na kwotę ponad 2 milionów złotych. Izba nie zgadza się z zarzutami resortu o uchylanie się od kontroli. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: Jak mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka, samorząd lekarski mimo wielu ponagleń nie podjął współpracy, a to pierwsza tego typu sytuacja.
13: Wysłaliśmy 10 pism i 3 ponaglenia.
12: Nie zgadza się z tym samorząd lekarski. Jak mówi mi rzecznik Izby dr Jakub Kosikowski, chęci porozumienia brakuje, ale ze strony resortu zdrowia, który nie zgodził się na zmianę terminu po zjeździe lekarzy.
14: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy.
12: Zarzutów jest więcej. Ministra Kęcka według lekarzy forsuje niekorzystne dla pacjentów zmiany. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Pismo o odwołanie wiceminister trafiło już na biurko premiera. Skuteczna tarcza w walce z rakiem szyjki macicy. Test w kierunku wirusa HPV. Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii przebadali w ten sposób prawie 30 tysięcy kobiet. Dowiedli, że test jest 2 razy bardziej skuteczny od powszechnie stosowanej cytologii. Co ważne, test jest bezpłatny i można go wykonać w ponad 2000 przychodni. O szczegółach Daniel Wrzos.
15: Bezpłatne badanie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy przysługuje kobietom w wieku od 25 do 60. 64 lat. Obecnie jest ponad 30 tysięcy wolnych terminów na wykonanie takiego testu. Podczas badania ginekolog pobiera wymaz, mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii.
16: Pewna część ginekologów, część kobiet, co śledzimy w mediach społecznościowych, kwestionowała to badanie jako coś nowego, nie do końca sprawdzonego. Dzisiaj mówimy Państwu o tym, że te badania są dwukrotnie bardziej skuteczne.
15: Test można wykonać raz na 5 lat.
10: Raka szyjki macicy diagnozuje się rocznie u ponad 2000 Polek. Jeśli planujecie weekendowy wyjazd, mamy dla Was ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od dziś do poniedziałku. Będzie taniej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35, a diesla 7,03. Linie lotnicze nie mogą podnosić cen biletów już po zakupie ani dodawać opłat paliwowych. To stanowisko Komisji Europejskiej, która wydała nowe wytyczne dla przewoźników na czas ewentualnego kryzysu i braku paliwa. Na razie z powodu wysokich cen linie lotnicze tną połączenia i podnoszą ceny biletów. Szczegóły zna reporterka Radia Z.
3: Pojawiły się już pierwsze przypadki, kiedy linia lotnicza do wcześniej kupionych biletów zaczęła dodawać opłatę paliwową, bo wzrosły ceny paliwa. To niezgodne z prawem, mówi Anna Kajsa-Itkonen, rzeczniczka Komisji Europejskiej. Linie mogą zmienić ceny w zależności od sytuacji, ale dodawanie opłat już po zakupie biletów jest nieusprawiedliwione. Komisja podkreśla, że linie mogą odwoływać loty z powodu wysokich cen, ale wtedy pasażerom przysługuje pełnia praw łącznie z odszkodowaniem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Dopiero jeśli lot w ostatniej chwili zostanie odwołany z powodu fizycznego braku paliwa, to wtedy odszkodowanie nie przysługuje. Pasażerowie nadal mają prawo do zwrotu kosztów biletów lub innego połączenia. Ruszył montaż. Jeszcze przed wakacjami na warszawskim lotnisku Chopina pojawią się nowoczesne skanery. Znacząco przyspieszą odprawę, bo nie trzeba będzie wyciągać z bagażu m.in. elektroniki. Dodatkowo zwiększą się limity przewożonych płynów, mówi Piotr Rudzki, rzecznik prasowy lotniska.
7: W tym momencie sytuacja wygląda tak, że można przewieźć buteleczki do 100 ml i one wszystkie muszą zmieścić się w jednej torebce o pojemności litra. Po zniesieniu tego limitu będzie można spokojnie przewieźć do 2 litrów płynów. Chcielibyśmy, żeby te limity zostały zniesione jak najszybciej.
10: Trzy skanery pojawią się w czerwcu. Do końca roku wymienione będą wszystkie urządzenia. Wakacje w kraju wracają do łask, donosi Puls Biznesu. Powodem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami. Największą popularnością cieszy się Bałtyk. Na drugim miejscu są góry. Rośnie znaczenie jezior. Co ważne, ceny hoteli nie rosną. Rafał Piech pracuje nad kolejnym wydaniem Wiadomości Radia Z. Zapraszam w jego imieniu na szóstą.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: sens.
1: Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: mama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry bardzo. To jest sobota, 9 maja. Dochodzi 6. Rafał Piech w studiu Wiadomości.
2: Dzień dobry, Radia Z. Zapraszam.
5: Dzień dobry, słuchamy.
6: Umowa podpisana, miliardy dla polskiej zbrojeniówki z programu SAFE. Zmiana władzy na Węgrzech. Peter Madziar obejmie dziś urząd. Na koniec maja z Ukrainą znamy daty i miejsca towarzyskich potyczek piłkarskiej reprezentacji.
5: 6.
6: System obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty Borsuk, samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Między innymi to zamierza kupić polska armia za pieniądze z programu SAFE. Do końca maja powinno być podpisanych pierwszych 40 kontraktów. O tym, co jeszcze mają nam przynieść europejskie pożyczki na obronność, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii, średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych, a długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
7: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
6: Pierwsze europejskie fundusze, czyli 15% zaliczki z całej sumy, mają wpłynąć w ciągu najbliższych kilku dni. Andrzej Poczobut odcina się od polskich sporów politycznych. Chodzi o sprawę przyjęcia Orderu Orła Białego. Dziennikarz Gazety Wyborczej i działacz Związku Polaków na Białorusi stanowczo dementuje internetowe doniesienia, że środowisko przekonywało go do nieodbierania orderu z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Andrzej Poczobut stawia sprawę orderu jasno. Nikt mnie do niczego nie namawiał, mówi w rozmowie z Tok FM. Jak dodaje, jako Polak, ale także obywatel Białorusi, nie musi opowiadać się po żadnej ze stron wojny polsko-polskiej.
9: No jest naturalne, że ja i do prezydenta pójdę, i do premiera pójdę. Ktokolwiek nie przyjeżdżał do nas, z każdego ugrupowania my każdego traktowaliśmy jako przedstawiciela Polski i tak to już będzie.
5: Poczobut dodaje, że na przestrzeni lat nieuznawany przez Łukaszenkę Związek Polaków na Białorusi był wspierany przez wszystkie polskie rządy, niezależnie od tego, kto sprawował władzę. Jan Kielak, Radio Z.
6: Dziennikarz wciąż dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Węgry szykują się do oficjalnego końca 16-letniej ery Viktora Orbana. O 10:00 zacznie się inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu. Premierem zostanie Peter Madziar, którego TISA uzyskała w kwietniowych wyborach większość konstytucyjną. Reporter Maciej Bąk śledzi dla Was czas wielkiej zmiany na Węgrzech. Maćku, w noc wyborów Budapeszt praktycznie nie spał. A jak będzie teraz?
10: Ma być tak samo, a może i bardziej hucznie. Pierwsza sesja parlamentu potrwa około 5 godzin. Poza głosowaniami ma na niej wystąpić na przykład romska kapela z wioski Sukost, która zrobiła furorę podczas kampanii, gdy odwiedził ją Madziar. Około 15:00 nowy premier złoży przysięgę, potem przed parlamentem będzie parada wojskowa, a wszystko zakończy się wielką imprezą przy moście łańcuchowym. W pożegnaniu reżimu pomogą węgierscy artyści, którzy tuż przed wyborami na podobnym koncercie zgromadzili w Budapeszcie dziesiątki tysięcy ludzi.
6: Peter Madziar tuż przed powołaniem rządu uciął pierwszy skandal. Ministrem sprawiedliwości jednak nie zostanie jego szwagier. Zamiast niego urząd obejmie doświadczona prawniczka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Ukrainą, potwierdził PZPN. Mecz zostanie rozegrany 31 maja. A ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radio Z. Gdzie odbędzie się to spotkanie?
11: Na stadionie we Wrocławiu. Trzeba przyznać, że wybór rywala dość logiczny. Obie drużyny nie zdołały awansować na mundial. Obie przegrały baraż ze Szwecją. Ukraina w półfinale, Polska w finale. Do tego prezesi obu federacji Cezary Kulesza i Andrii Szewczenko znają się doskonale i łączą ich bardzo dobre relacje. Tym samym najbliższe plany Biało-Czerwonych są już w pełni znane. 3 dni po meczu z Ukrainą Polacy zagrają jeszcze towarzyski mecz z Nigerią. To spotkanie rozegrane zostanie na PGE Narodowym. Oba mecze będą elementem przygotowań naszej reprezentacji do rozgrywek Ligi Narodów.
6: Mecze o punkty od września. Grupowymi rywalami Biało-Czerwonych w Lidze Narodów będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: To będzie całkiem pogodny dzień. W pierwszej połowie, owszem, w pierwszej połowie dnia trochę jeszcze deszczu na Podlasiu, Mazurach albo mrzawki, jak na Mazowszu. Ale to wyjątki. Sporo słońca od rana i w ciągu dnia będzie go tylko coraz więcej. Tam, gdzie chmury, też w końcu się wypogodzi. Na północy i wschodzie podmucha, na zachodzie już praktycznie nie. I tu najcieplej. W Szczecinie, w Gorzowie do 17, w Poznaniu, Toruniu do 16, w Suwałkach, Białymstoku 9-10 stopni. 4 minuty po 6, sobota, Michał Adamski, dzień dobry bardzo, jest weekend i Indila w Radiu Z. O Medusa.

samochodzie taki pitbull, to cztery konie więcej. Tu Radio Z, jest sobota, sobotnie mamy oczywiście sprawy, dlatego dzisiaj w dzień dobry, bardzo weekend. Sprawdzamy stan polskich ogródków działkowych, no bo jest sucho, a więc poszukamy deszczu, poprosimy o deszcz, matkę naturę, Indian, a nawet wróżkę. I to wszystko, oczywiście, po kawie, śniadaniu. No chyba, że przyjaciel na czworaka potrzebuje już na spacer, albo jak kto zaspał, no to będzie trzeba na czczo. Dajcie głośniej, poradzimy sobie razem. Z Foxy, z Faustem, na szeroką wodę w Radiu Z.

Ringside w Radiu Z. 6:21, dzień dobry bardzo. No o tej porze łatwo o przewidzenia, ale to nie zaspane oko. To naprawdę reklamówka na lusterku w aucie sąsiada. Słuchajcie, czytam właśnie, że ptaki, kiedy mają ugody, czyli mniej więcej teraz, jak zobaczą w lusterku innego ptaka, to od razu atakują, bo myślą, że przeciwnik. Obdrapują, no psują lusterka po prostu. I trik jest podobno taki, że jak zasłonić reklamówką, to nie atakują. I sprawdza się też tu podobno stara skarpeta, ale tu ostrzegam. To może być jednak zbyt drastyczne.

0: Dziki świat śpiewają chłopaki z zespołu Mr. Big w Radiu Z. No, albo kawa jeszcze im nie weszła, albo podglądali nam tutaj co za chwilę w wiadomościach Radia Z. Koleżeńska bójka warta 500 000 euro. O tym za moment.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Sobota, 9 maja, jest 6.30, czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Rafał Piech. Prosimy.
7: Do 6 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków hantawirusa na holenderskim wycieczkowcu, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Statek, który płynie z Argentyny, jutro ma dotrzeć na Teneryfę. Do tej pory na statku zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo i Niemka. A służby podejrzewają, że źródłem infekcji jest wysypisko śmieci w mieście Ushuaia na południu Argentyny. Turyści chodzą tam, aby obserwować ptaki. Na miejsce wysłano ekspertów, którzy zbadają lokalne gryzonie roznoszące hantawirusa. Premier Słowacji przyleciał do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa. Robert Fico sam siebie nazwał czarną owcą Unii Europejskiej. Szef słowackiego rządu złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza i wezwał do dialogu oraz jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie. Z powodu zamkniętej przestrzeni powietrznej przez kraje bałtyckie, jego samolot do Moskwy leciał przez Czechy, Niemcy i kraje skandynawskie. 500 000 euro kary za bójkę w Realu Madryt. Federico Valverde i Aurelien Tchouaméni starli się na treningu. Valverde trafił do szpitala z raną głowy i nie zagra w jutrzejszym El Clasico z Barceloną. Decyzją hiszpańskiego klubu Francuz i Urugwajczyk zapłacą teraz po 500 000 euro grzywny.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Moglibyśmy wam powiedzieć, o co poszło, ale prawdopodobnie nie mamy tyle czasu. 6.31 na zegarze, wstaje nowy, ładny dzień. O, to będzie naprawdę słoneczny dzień, chociaż na Mazowszu, gdzieś tam na południowym wschodzie może jeszcze nie chce się wierzyć, bo sporo chmur, ale to słońce będzie. Deszcz też będzie na północnym wschodzie, trochę na Mazowszu, trochę, a później już deszczu nie będzie. A to...

0: Music.pl. A ja telefon miłosny odbieram. 321-321-321. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mam taką informację dla mojej ukochanej. Ja wyjechałem do pracy, ale się nie martw. Ja zrobię, co mam zrobić i szybko wracam. Całe popołudnie nasze. Tylko ty i ja. To nie jest cudowne. Tylko ja i moja ukochana kosiarka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wysyłam kubki Radia Z. Dwa oczywiście kubki. Jeden dla ciebie, drugi dla ukochanej. Przecież na powietrze nie jeździ. Radio Z
2: i już. Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z

Święta w Radiu Z. Bye, bye, bye. Na dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 8 minut do 7. Maturzyści wybierają teraz kierunki. Najpopularniejsze teraz kierunki to Barcelona, Rzym, Malta, Majorka i Rodos. Biura podróży podobno notują ogromny wzrost zainteresowania. I super, bo to przecież po maturze, przed studiami, najdłuższe wakacje. To są wakacje życia. A kierunek studiów? Później będzie można zmienić.

0: Shaggy Angel w Radiu Z. Trzydniowy rozejm na wschodzie. Szczegóły za moment w wiadomościach.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/bcu. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, to sobota, to dopiero godzina 7. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Rafał Piech.
8: Zawieszenie broni i wymiana jeńców, trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Samorząd lekarski domaga się dymisji wiceminister zdrowia. Upragniony awans po 4 latach. Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy.
0: 7.
8: W życie weszło trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Ogłosił to prezydent USA Donald Trump. Rozejmowi będzie towarzyszyć też wymiana jeńców. A o szczegółach reporter Radia Z Jan Kierak.
9: Zawieszenie broni jest związane z rocznicą zakończenia II wojny światowej i obchodzonym dziś w Rosji Dniem Zwycięstwa. Poza rozejmem dojdzie do wymiany jeńców w formule 1000 na 1000. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny, pisze Donald Trump w mediach społecznościowych. Jak dodaje, rozmowy nad planem pokojowym trwają i z każdym dniem są bliższe realizacji. Rozejm potwierdziły zarówno Kreml, jak i Kijów, a Wołodymyr Zełenski wydał żołnierzom specjalny rozkaz, żeby nie atakowali Moskwy podczas obchodów. Jan Kielak, Radio Z.
8: Ostatnie takie zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą miało miejsce podczas prawosławnych świąt wielkanocnych. Wtedy rozejm był systematycznie łamany. Politycy Polski 2050 z kredytem zaufania dla nowego szefa BBN. Od wczoraj Biuro Bezpieczeństwa Narodowego to stanowisko objął Bartosz Grodecki. W przeszłości dyplomata i wiceszef MSWiA w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że jego doświadczenie pozwoli na współpracę z obozem władzy, ocenia poseł Łukasz Osmalak.
10: W mojej opinii każdy, kto będzie nowym szefem BBN-u, będzie lepszy od pana profesora Cenckiewicza. My musimy ten spór wyciągnąć poza nasze podziały polityczne. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia współpracy z prezydentem, z rządem, z premierem, z ministrem obrony narodowej.
8: Poprzedni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, zrezygnował ze stanowiska pod koniec kwietnia. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Kęcka.
11: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
8: Samorząd lekarski zarzuty te odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarzy, mówi rzecznik izby dr Jakub Kosikowski.
12: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby. Zaprosimy od razu po zjeździe, który kończy się 23 maja, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy, tylko po prostu w tym terminie, który ministerstwu był znany. No będziemy mieli problem z otrzymaniem tego wszystkiego, no i niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem ministerstwa.
8: Zarzutów wobec pracy minister Kęckiej jest więcej. Pismo o jej odwołanie trafiło już na biurko premiera. Wisła Kraków wywalczała awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali z Chorobrym Głogów 2-0, a po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Tym samym Wisła po 4 latach gry w pierwszej lidze w przyszłym sezonie zagra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Teraz w Radiu Z więcej wiadomości sportowych, które ma dla Was Marcin Powideł.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
1: To już pewne, 32. kolejka PKE Ekstraklasy nie wyłoni mistrza Polski. Lech Poznań stracił punkty w meczu z Arką Gdynia. Lider tabeli zremisował przy bułgarskiej z drużyną walczącą o utrzymanie 1-1. Oba gole padły w drugiej połowie. Prowadzenie Arce dał Kike Hermoso, a wyrównał Luis Palma. Wygrał za to Raków. W pierwszym spotkaniu pod wodzą nowego trenera Dawida Kroczka częstochowianie pokonali Koronę Kielce 2-0.
3: Emocje są pozytywne, wygraliśmy mecz, więc dodaje radości. Nasza praca jest trochę taka od meczu do meczu i kibice byli fantastyczni. Dzisiejszy doping i taka energia z trybun była po prostu duża. Bardzo dziękuję za to wsparcie, no bo one było bardzo istotne.
1: Dzięki zwycięstwu Raków awansował na trzecie miejsce w tabeli, zrównując się punktami z drugim Górnikiem Zabrze, który dziś podejmie Zagłębie Lubin. Ciekawie będzie także w Białymstoku i Łodzi. Walcząca o europejskie puchary Jagiellonia podejmie Pogoń Szczecin, a Widzew zmierzy się z Lechią. Oba zespoły mocno zagrożone spadkiem. Przegrany może pożegnać się z Ekstraklasą. A z szansą na awans do elity pożegnali się nasi hokeiści. W ostatnim meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostwach Świata Wizji 1A. Polacy przegrali po dogrywce z Litwą 1-2 i zakończyli turniej na miejscu czwartym. Z awansu cieszą się reprezentacje Kazachstanu i Ukrainy. Do niższej dywizji spadła Japonia.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
0: Do 9 stopni w Suwałkach dzisiaj, a po przekątnej kraju do 17 nawet w Zielonej Górze. Ale jakby jechać w dół od Suwałk, jak się mnie Białystok, też zacznie robić się cieplej. W Lublinie na przykład dzisiaj 15 stopni w cieniu. Sporo słońca, także w tych częściach, gdzie teraz mnóstwo chmur. Po południu spokojnie pojawi się.
4: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
13: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Jaki dalibyście prezent na setne urodziny? O tym za chwilę w Radiu Z. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry bardzo.

Tak, syk. To Britney Spears w Radiu Z. Dzień dobry bardzo. Sobota, 9 maja, 15 minut po godzinie 7 rano. Attenboroughculus Tau. Słuchajcie, tak nazwano nowy gatunek osy pasożytniczej z okazji wczorajszych setnych urodzin legendarnego biologa Davida Attenborough. No super sprawa, w ogóle jest mnóstwo mistrzów swojego fachu przecież w nazwie. Na przykład taki klucz żaba. Przecież żaba to mój sąsiad. Radio Z i już. Wybitny hydraulik. No widzę, więcej takich jest. Kielnia Sławka na przykład. Znacie majstra Sławka? Gramy Kungs, Theophilus London i Galaxy w Radio Z.

0: Sting w Radiu Z. Słuchajcie, rodzice jesteście. Wiecie, co Sting powiedział głośno i otwarcie, że nie zostawi swoim 6 dzieciom ani grosza spadku ze swojego wielomilionowego majątku. Chce, żeby same, żeby nauczyły się szacunku do zarobionych pieniędzy. A co? I popieram pewnie, twardo trzeba. Sam swoim chłopakom dałem w niedzielę karę na 1 tydzień na gry i od wtorku gramy razem. A teraz dla wszystkich tych, którzy mogą obudzić się w sobotę powoli. Jeremi Sikorski w Radiu Z.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Wally Love z Jamie Scott w Radiu Z. Posłuchajcie wiadomości za chwilę, bo motocykliści ruszają, a żołnierze się wycofują.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.

0: Teraz przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Po reklamie.
2: Jest 7:30, jest sobota, to czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, prosimy.
3: Amerykańscy żołnierze wycofani z Niemiec mogą trafić do Polski. Taką możliwość zasugerował Donald Trump, chwaląc przy tym relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Choć Waszyngton zapowiada znaczną redukcję sił u naszego zachodniego sąsiada, ostateczne decyzje o ich nowej lokalizacji jeszcze nie zapadły. Szef Światowej Organizacji Zdrowia leci na Teneryfę. Ma tam koordynować ewakuację pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto niebezpiecznego hantawirusa. Jednostka ze 150 osobami na pokładzie dotrze do brzegów wyspy jutro. Następnie chorzy zostaną zabrani specjalnymi samolotami do swoich krajów. Jak dotąd potwierdzono śmierć 3 pasażerów, kolejne 6 osób jest zakażonych. Kilkuset mieszkańców Szczecina protestowało przeciwko nielegalnej budowie bazy paliw w dzielnicy Podjuchy. Inwestycja przy ulicy Szklanej ruszyła, mimo iż postęp w sprawie wydania warunków zabudowy jest zawieszone. Mieszkańcy domagają się rozbiórki zbiorników w obawie o bezpieczeństwo. Boją się też zniszczenia lokalnych dróg przez cysterny. Sobota z utrudnieniami w Warszawie. Przez miasto przejedzie kolumna motocyklistów. Ruszą o 10:00 z Piaseczna, aby finalnie dotrzeć przed Pałac Kultury. Parada odbędzie się w kilku etapach. Spowoduje to czasowe zamykanie kluczowych ulic, w tym Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: A coś tam jeszcze popada, ale tylko na północnym wschodzie, może trochę w centrum. No na działkę trzeba iść i podlać osobiście. Warto przy tym bluzę wrzucić. No owszem, na zachodzie kraju takie 17 stopni w cieniu. Centrum 15, no ale tam gdzieś na Podlasiu max 10.
4: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: właśnie sałata w tym roku jest taka spóźniona przez te przymrozki. Natomiast posiana jest cukinia, posiane są dynie.
1: Była kiepska zima, więc powoli wszystko wychodzi.
2: Ale jeszcze wody trzeba, strasznie sucho. Czy popada? Słuchajcie Radio Z, zapytamy. Nawet wróżkę. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

Talk, Sophie Tucker i na Radiu Z. Wiadomości, wiadomości sportowe. Radia Z o 8 to za chwilę. Po drodze jeszcze Olivia Rodrigo, która trafiła na koszulki FC Barcelony na jutrzejsze El Clasico. Posłuchajcie jej Drop Dead. To nowość w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
9: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
8: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
9: A, Mariolka.
10: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
23: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
24: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
25: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
26: Tak?
25: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Po reklamie.
28: Dzień dobry bardzo. Sobota, 9 maja, to już prawie 8. To czas na wiadomości, które ma Rafał Piech. Zapraszam.
29: Minister Obrony Narodowej chce spotkania z nowym szefem BBN. Czas na zakupy. Polska się zbroi za pieniądze. Safe. Służby nadal w akcji. Jeszcze tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej.
28: 8.
29: Będzie spotkanie ministra obrony narodowej z nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaproszę go i to niezwłocznie, zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj na czele BBN-u stoi Bartosz Grodecki. Czy nowy człowiek to nowa nadzieja na dobrą współpracę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: I rozmowa i stały kontakt na linii szef MON-u, szef BBN-u wydają się właściwie czymś oczywistym, tym bardziej, że chodzi tu o bardzo ważny obszar – bezpieczeństwo. Powinniśmy mieć jak najlepsze możliwości do wymiany informacji, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy.
0: Jak zapowiada wicepremier, zaprosi nowego szefa BBN-u na spotkanie i to niezwłocznie.
29: Wcześniej na czele BBN-u stał Sławomir Cęckiewicz. Zrezygnował ze stanowiska pod koniec kwietnia, a współpraca z rządem do najlepszych nie należała. Polska armia może zaczynać wielkie zakupy. Do wydania ma prawie 44 miliardy euro z unijnych pożyczek w ramach programu SAFE. Umowę podpisano uroczyście wczoraj w kancelarii premiera. Zaraz potem szef sztabu Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, złożył solenną deklarację.
2: Zarówno sztab generalny, jak i całe siły zbrojne dołożą wszelkich starań, aby każdą złotówkę, którą uzyskamy z tego instrumentu, jak najszybciej i jak najskuteczniej przełożyć na rzeczywiste zdolności sił zbrojnych.
29: Do końca maja ma być podpisanych 41 kontraktów, głównie z polskimi fabrykami zbrojeniowymi. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił 300 hektarów lasu. W ostatnich dniach w walce z żywiołem pomógł padający deszcz. Mieszkańcy Józefowa, położonego kilka kilometrów od miejsca pożaru, nie kryją wdzięczności wobec strażaków.
3: Całą noc patrzyłyśmy z koleżanką, gdzie ona mieszka pod lasem. Patrzyłyśmy na to, co się dzieje. Jest to zgroza. I naprawdę państwo sobie nie wyobrażają, jak jesteśmy wdzięczni strażakom.
5: Ale tego deszczu musi być więcej, prawda?
3: Ja się modlę, proszę pana. I myślę, że wiele ludzi tutaj w Józefowie się modli. Prawdopodobnie jest sytuacja opanowana.
29: Z mieszkańcami rozmawiał reporter Radio Z Mateusz Kasiak. Puszcza Solska to teren, gdzie znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Żyje tam wiele rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Poznań idzie na wojnę z żarówkami w ogródkach gastronomicznych na Starym Rynku. Miasto chce ograniczyć ich liczbę do maksymalnie 3 na metr bieżący. Do tego żarówki mają dawać wyłącznie ciepłe, przytłumione światło. Restauratorzy mówią o absurdzie. Zimne oświetlenie jest wyjątkowo szkodliwe dla ludzi i zwierząt, przyznaje ekspertka Sandra Kaźmierczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Każde światło, zwłaszcza to niebieskie, powoduje zaburzenia hormonalne, zaburzenia ze snem. Taki, co migrują w nocy, powinny się kierować światłem księżyca, światłem gwiazd, kierują się światłem miasta. Mogą pomylić dobrze oświetlony budynek i się po prostu o niego rozbić.
29: Ekspertka dodaje, że ponad 20% powierzchni Ziemi jest zanieczyszczona światłem, co widać nawet na zdjęciach satelitarnych. Ja tak widzę, że w Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Ma je dla was Marcin Powideł.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleni Termoorganika.
19: Elisabetta Cocciaretto będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju tenisowym w Rzymie. Włoszka awansowała do trzeciej rundy, pokonując Amerykankę Emme Navarro 6-3, 6-3. Polka awans wywalczyła po dramatycznym pojedynku z Katie McNally. Początek spotkania nie zwiastował, jak trudne zadanie czeka naszą tenisistkę. W pierwszym secie Iga Świątek w niespełna 30 minut rozbiła reprezentantkę USA 6-1, ale potem rywalka zagrała zdecydowanie odważniej i po blisko półtorej godziny walki w partii drugiej straty odrobiła. W decydującym rozdaniu rywalizacja także była zacięta. Sprawy obu zawodniczkom nie ułatwiał silny wiatr. Ostatecznie 6-3 wygrała Polka. Cieszę się, że ten wyczerpujący pojedynek jest już za mną. Mogę teraz zregenerować organizm. To było trudne wejście w turniej. Ciężko było grać przy tak silnym wietrze. Każde uderzenie piłki kosztowało mnóstwo sił. Kolejny mecz Igi Świątek w Rzymie w niedzielę. A we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą rozegra piłkarska reprezentacja Polski. Spotkanie zaplanowano na 31 maja. 3 dni później na PGA Narodowym Biało-Czerwoni zagrają jeszcze towarzysko z Nigerią.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
28: Ej, proszę, już pół Polski słoneczne, jeszcze pół Polski w chmurach, ale deszczu z nich niewiele. Już w nocy też bez opadów, niedziela całkowicie słoneczna, z wyjątkiem Podlasia, gdzie 10 stopni, dzisiaj w Polsce 15-17 stopni w cieniu. Sporo słońca, wiatr będzie, ale głowy nie urwie.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
28: 5 minut po godzinie 8. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry ponownie.

piosenka do śpiewania w samochodzie o poranku. Tylosz. W Radiu Z. Dzień dobry, bardzo. 15 minut po 8. No, dzień roboczy. No, krócej trochę przy sobocie, ale pracować trzeba. Nawet, słuchajcie, czytam, że nawet mały Henio Rozenek Majdan zarabia pieniądze. Mama, prezenterka telewizyjna, powiedziała, że w pierwszym pół roku swojego życia mały Henio zarobił już na studia na przyszłość. O! A wiecie, ile student wydaje na studiach? No wszystko! Radio Z i już. A niektórzy, co zdolniejsi, nawet więcej. Alex Warren, gramy Fever Dream w Radio Z.

0: Sia w Radiu Z. Niesamowite rzeczy. Wiecie, że okazuje się, że sprzątanie poprawia nastrój i zmniejsza stres? Sprzątanie. Potwierdza to 80% badanych, ale no tak, no sobota. Zaraz się zacznie u mnie tak samo. Dywany, podłogi, kurze, szafki, okna już dawno przecież po świętach. Jak do wieczora to wszystko posprzątam, to będę się cieszyć.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej masz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: chciałbym, żeby moja waga mówiła do mnie z taką lekkością, jak śpiewa Nelly Furtado. Tu Radio Z, za 21 minut będzie godzina 9. Sucho, sucho, to co popadało to nic. Eksperci mówią, susza w kraju, potwierdzają działkowcy, a leśnicy ostrzegają. Proszą, no właśnie, może o deszcz powinniśmy poprosić. Indianie mają ten słynny taniec, prawda? Zostańcie z nami. Za chwilę w Radio Z sprawdzimy, czy to coś da.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
8: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
9: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ale Farben, René Miller w Radiu Z, w suchej Polsce. Pokropiło ostatnio, ale to nic. Ciągle susza w kraju. Czy o pomoc z deszczem powinniśmy już poprosić Indian? Pytam o to Dariusza Lipeckiego, przyjaciela Indian z Huska Luta w Toruniu. Czy deszcz można przywołać?
1: To raczej stereotyp niż dosłowne przywoływanie deszczu. Dla wielu tubylczych ludów obu Ameryk były to ważne ceremonie duchowe związane z modlitwą, rodzaj i przetrwanie, bo deszcz często przecież decydował o życiu całej wspólnoty. A stereotyp wziął się stąd, że Europejczycy i później twórcy kina uprościli to do obrazka Indianina w pióropuszu tańczącego wokół ogniska. Tymczasem dla Indian były to jedne z najważniejszych ceremonii religijnych w roku.
0: Okej, rozumiem, czyli nic to nie da. To ja dzwonię po wróżkę i gram deszczową piosenkę. Kuban, Mrozu i Faust w Radiu Z.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

0: Burning Field w Radiu Z. Już leciał na swoje pole golfowe, myślami był już na zielonej trawce, ale jeszcze powiedział w wiadomościach Radia Z za moment Donald Trump o wycofywanych z Niemczech żołnierzach. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
5: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
4: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
5: A, Mariolka.
6: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
11: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z, to jest sobota, już prawie 9:00, wiadomości ma Rafał Piech.
4: Trump sugeruje, że amerykańscy żołnierze z Niemiec mogą trafić do Polski. To już dziś Węgrzy czekają na zaprzysiężenie Petera Madziara. Na koniec dobre prognozy dla kierowców, chodzi o ceny na stacjach paliw.
3: Dziewiąta.
4: Prezydent USA nie wyklucza przesunięcia żołnierzy wycofowanych z Niemiec do Polski. Donald Trump był o to pytany przez dziennikarzy przed wylotem na swoje pole golfowe. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał tej wypowiedzi. Czy to konkretna zapowiedź amerykańskiego prezydenta?
5: To była wypowiedź w jego stylu, czyli sporo słów, a konkretów niewiele. Trump przyznał jedynie, że Polska oczekiwałaby takiego właśnie scenariusza, czyli przesunięcia wycofywanych z Niemiec żołnierzy właśnie do Polski. Padły przy tym pochwały w kierunku prezydenta Nawrockiego i zapewnienia o sympatii, jaką amerykański prezydent go darzy. I na końcu, że to, czyli przesunięcie wojsk, jest możliwe. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odpowiedział jedynie: być może. Amerykański prezydent zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż zapowiadane dotąd 5 tysięcy żołnierzy, ale żadne decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: W środę Karol Nawrocki zadeklarował, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskie wojska, jeśli Trump zdecyduje się zmniejszyć ich liczebność w Niemczech. Za godzinę inauguracyjna sesja nowego parlamentu na Węgrzech. Niemal miesiąc od wygranych wyborów oficjalnie władzę przejmie Tisza z Peterem Madziarem na czele. Tym samym Budapeszt żegna 16-letnie rządy Viktora Orbana. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: O tym, jak bardzo Węgrzy potrzebowali tej zmiany, mogliśmy już przekonać się w noc po ogłoszeniu wyników wyborów. Jestem taki szczęśliwy, nareszcie. Dokonaliśmy właśnie najważniejszej rzeczy w życiu. Dlatego władze Budapesztu chcą dać Węgrom jeszcze raz możliwość nacieszenia się tą chwilą. Sesja parlamentu potrwała około 5 godzin, potem nowy premier zabierze głos przed Sejmem, a następnie miasto pogrąży się w wielogodzinnej plenerowej imprezie. A od poniedziałku nowy rząd ma wziąć się za rozliczanie poprzedników.
4: Sam Viktor Orban zdecydował, że nie obejmie mandatu poselskiego. Andrzej Poczobut opowiada o piekle kolonii karnej. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi dochodzi do siebie po 5 latach niewoli. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Najgorsze w więzieniu było pozbawienie wszelkich praw. Stajesz się rzeczą, którą można przesuwać, mówi Andrzej Poczobut w rozmowie z TOK FM. Jak dodaje, teraz po uwolnieniu demony wróciły.
8: Siedząc w więzieniu, ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
7: Dziennikarz wyjawił też, że miesiąc po uwięzieniu dostał od reżimu propozycję deportacji do Polski, ale ją odrzucił w obawie przed represjami na członkach Związku Polaków na Białorusi. Jan Kielak, Radio Z.
4: Poczobut wciąż przechodzi badanie, ale jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Ta wiadomość ucieszy kierowców. W przyszłym tygodniu jest szansa na obniżki cen paliw, także autogazu. Tu korekty mogą sięgać 10 groszy, mówi Radio Z analityk z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy, możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
4: W ten weekend maksymalna cena 95 to 6,35, a diesla za litr 7,03. Te stawki obowiązują do poniedziałku włącznie.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Nawet w sprawie paliwa dobre prognozy, a tu o... Dzisiaj już popadało, może coś na północnym wschodzie jeszcze kapnie, ale symbolicznie już tylko dzisiaj słonecznie, tam gdzie jeszcze chmury też pojawi się słońce. Gorąco nie będzie, ale zimno tylko w Suwałkach, Białymstoku do 10 stopni, we Wrocławiu 15, w Gdańsku 14 w nocy. Jutro też nie popada, chyba że w Niemczech. Przepraszam za przejęzyczenie przed wiadomościami. No ale już po 9, już 4 po 9, Amy McDonald w Radiu Z.

Też swoje posialiśmy w radiowym ogródku działkowym Radia Z. Też martwimy się tą suszą. Pytałem w Radiu Z Indian, czy może pomogą, ale mówią, że słynne przywoływanie deszczu to tylko taki hollywoodzki stereotyp. Ale nie poddajemy się. Za chwilę zapytamy wróżkę. Czy spadnie woda z nieba? A teraz gramy. Shakira i Zoo, to za chwilę. A to już September w Radiu Z.

0: Shakira i Zoo w Radiu Z. No coś popadało, ale wody trzeba więcej. Synoptycy mówią, że długoterminowe prognozy to jak wróżenie z fusów. No to pytamy w Radiu Z wróżkę Aiszkę o ten deszcz. Co mówią karty?
1: Karty pokazują, że nad Polską w najbliższym czasie będzie bardzo, bardzo dużo energii wody. Aha. W wielu regionach mogą pojawiać się intensywne deszcze, nagłe zmiany pogody i cięższe, bardziej wilgotne powietrze. No, no. To jeszcze nie koniec tego cyklu, bo tarot pokazuje, że natura będzie coraz mocniej przypominać ludziom o swojej sile. Szczególnie końcówka wiosny i lato mogą przynieść więcej burz i opadów niż zwykle.
0: No to dziękujemy, no dobre wiadomości w takim układzie. Będzie padać, tyle że, jak mówią karty, trzeba poczekać.

0: Eter w Radiu Z. Espresso, czyli mała czarna. 9:20. To już czas. Zresztą pamiętam, z bratem piliśmy tyle kawy przed maturą, że powoli robiliśmy się żółci na twarzach, jak ta kawa, co ją piliśmy z żółtego opakowania. Zdane, ale niezdrowo, niezdrowo, wiemy. Maturzyści i rodzice, słuchajcie Radia Z za chwilę o tym, co zjeść przed egzaminem.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę
2: do mojej idę.
3: Tylko w tę sobotę mango 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk, a szynka wieprzowa bez kości Kraina Mięs 7,99.

0: Zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie.

Eleny Krawic też, trzeba jeść, Fly Away w Radiu Z. Podstawowe za nimi, ale jeszcze są matury ustne, rozszerzone. Co zjeść przed egzaminem? Eksperci mówią, śniadanie. I tak jak na studniówce musi być coś pożyczonego i coś czerwonego, tak przed maturą coś białkowego, coś pełnoziarnistego, coś z warzyw i owoców. 500 kilokalorii musi się tego uzbierać, żeby główka pracowała. A jeśli to nic nie da, no to jest jeszcze drugie, co nie? Tak zwane śniadanie

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
2: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Morniny są...
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Po reklamie.

0: Tame Impala Dracula w Radiu Z. 10 za chwilę w wiadomościach nowe rondo turbinowe.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
18: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
6: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
20: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
6: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
20: A, Mariolka.
21: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, jest sobota, dochodzi godzina 10. Wiadomości, Rafał Piech. Słuchamy.
22: Na Placu Czerwonym obchody Dnia Zwycięstwa między Ukrainą i Rosją. Zawieszenie broni. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Autostradowe rondo w Strykowie zmieni się w typu tornado. Kierowców czekają utrudnienia.
0: 10.
22: Na Placu Czerwonym w Moskwie trwa defilada z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa upamiętnia rocznicę zakończenia II wojny światowej. Na miejscu jedynym przedstawicielem Unii Europejskiej jest słowacki premier Robert Fico. Tymczasem w związku z obchodami trwa trzydniowe zawieszenie broni na linii Rosja-Ukraina. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, rozejm jest na pewno ustalony?
3: Tak, wczoraj wieczorem ukraiński prezydent na prośbę Donalda Trumpa zgodził się na rozejm, a nawet wydał odpowiedni dekret, w którym pozwoli Władimirowi Putinowi zorganizować paradę na Placu Czerwonym, obiecując, że Ukraina na pewno nie będzie celować w Moskwę i nie zakłóci obchodów rosyjskiego święta. Oczywiście rozejm ma swoje warunki i jeśli zawieszenie broni zostanie złamane przez Rosję, tak jak bywało podczas poprzednich tego typu umów, Ukraina odpowie adekwatnie. Tyle, że ukraińskie rakiety czy drony uderzą nie w cele cywilne, a w infrastrukturę wojskową albo energetyczną gdzieś w głębi kraju.
22: Trump zapowiedział, że będzie chciał przekonywać Moskwę i Kijów do wydłużenia rozejmu. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi i spowodował duże straty w przyrodzie. Jak mówi Radiu Z rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
4: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczyniony artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
22: Ogień strawił 300 hektarów lasu. Według służb dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień. Orlen po raz czwarty w tym tygodniu obniżył hurtowe ceny paliw. Od dziś 1000 litrów oleju napędowego jest tańszy o niemal 100 zł, a benzyna o 50. Powinno się to przełożyć na spadki cen na stacjach w najbliższych dniach. A do poniedziałku włącznie cena maksymalna za litr 95 to 6,35, a diesla 7,03. Tu na kierowców czekają utrudnienia. Drogowcy zmieniają organizację ruchu na rondzie w Strykowie przy A2 w Łódzkiem. Od teraz będzie to tak zwane rondo turbinowe. Pasy będą od siebie oddzielone tak, że nie można ich zmienić po wjeździe na skrzyżowanie. Będzie bezpieczniej, tłumaczy Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Na każdym z wlotów na rondo pojawi się powierzchnia wyłączona ze znakiem poziomym P13, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Jest to uzupełnienie oznakowania pionowego, także kierowcy będą tutaj mieli to wszystko bardzo czytelnie. W obrębie ronda pojawią się linie kierunkujące przejazdy samochodów.
22: Dziś ruszają tam prace i potrwają do końca weekendu. Jadąc A1 od strony Gdańska i A2 z kierunku Warszawy, rondo można omijać jadąc do węzła Brzeziny. Z kolei jadący autostradą od Poznania najwygodniej wiodą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północ. Polacy coraz rzadziej pracują w weekendy. W ciągu dekady udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. Najczęściej to rolnicy i drobni przedsiębiorcy. To trzeci najniższy wynik w Unii, wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Rzadziej od nas pracuje się tylko na Litwie i na Węgrzech, a na drugim biegunie zestawienia Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Cześć Marcin.
25: Cześć.
24: Jesteś bardziej rolnikiem czy drobnym przedsiębiorcą, że pracujesz w weekend?
25: Wiesz co, chyba ja jestem jednak drobnym... Prywaciarzem, no nie bójmy,
24: prywaciarzem,
25: tak, nie bójmy się słów. Można rzucać jajami i pomidorami we mnie.
24: Gdybym był rolnikiem, to bym rzucił, ale niestety...
25: Tak to szkoda jaj.
24: Szkoda. O pogodzie słów kilka, dobra. Deszcz był, ale już poszedł, może teraz popada w poniedziałek.
25: The weekend, proszę państwa, na weekend. Idealnie chyba, nie? 4 minuty po godzinie 10. Koroście Lisońta, witamy serdecznie i zapraszamy na Radio Z na luzie.

0: Beberex i Faithless New Religion w Radiu Z, 13 minut po godzinie 10 i od razu, proszę Państwa, przechodzimy do najważniejszych wiadomości dnia. Otóż w łódzkim zoo urodził się pierwszy w historii Polski orangutan sumatrzański.
1: Wow, orangutan sumatrzański, a jak wygląda ten orangutan sumatrzański?
0: Orangutan sumatrzański wygląda tak jak ja, tylko że ma grzywkę.
1: Aha, to bardzo ładny.
0: Bardzo ładny jest. To jedno z najrzadszych takich wydarzeń w europejskich ogrodach zoologicznych i duży sukces w ochronie zagrożonego gatunku. Aha. Teraz maluch ma także imię. Internauci wybrali, zdecydowali, że będzie nazywał się Michał.
1: Michał?
0: Nie, że to...
1: A na nazwisko Korościel?
0: Tak. Nie, że to jest Senium się będzie nazywał.
1: A co znaczy Senium?
0: To w języku indonezyjskim oznacza, proszę ja was, uśmiech.
1: Uśmiech. Aha.
0: No.
1: To bardzo fajnie. I można pójść teraz sobie do tego zoo i zobaczyć tego orangutana?
0: Hmm?
1: A co je?
0: Albo można przyjść do Radia Z i zobaczyć mnie. To
1: właściwie to samo.
0: Jest różnica. Mnie można karmić.
1: Właśnie. Do czego nawet zachęcamy, proszę państwa. Bajm teraz w Radiu Z.

0: Taylor Swift i Opalite w Radiu Z. Wiesz, co to jest Opalite?
1: Nie wiem.
0: Opalite to jest Opalite.
1: A nie rozumiem, co to jest Opalite? Naprawdę jest coś takiego jak Opalite?
0: Nie, Opalite to jest chyba jakiś kamień szlachetny. Opalite? Coś takiego,
1: no, a zobacz, Cinek, z ciekawości, bo ja akurat jestem zainteresowany kamieniami szlachetnymi, wiesz co, bo ja dostałem podwyżkę w Radiu Z i nie za bardzo
0: tak,
1: wiem...
0: Tak, to jest kamień taki błyszczący. On się mieni jak benzyna, wiesz?
1: O, to może...
0: Mogę użyć w zdaniu, jak chcesz.
1: No to użyj.
0: Nie Opalite mnie, bo mam ostatnią paczkę.
1: Za chwilę Nickelback, How You Remind Me w Radiu Z. Radio Z
2: i już. Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męski granie orkiestra nareszcie w Radiu Z za 20 minut, godzina 11. Wczoraj, proszę Państwa, odbył się drugi półfinał Must Be The Music. To oznacza, że za tydzień poznamy zwycięzcę tej edycji programu.
2: Masz jakiś faworytów, Cinek?
1: Wiesz co, nasi słuchacze mają, bo dziką kartę dostał Robert Wiewióra i wczoraj awansował do finału, także to jest dobra wiadomość. Mam trochę faworytów. Piotr Odoszewski na przykład wczoraj awansował też do finału, on jest bardzo fajny. Natomiast w studiu Radia Z gościliśmy wczoraj też jednego z finalistów, też bardzo dobry zespół, zespół I'm Asleep. Z Wrocławia. Artyści zdradzili nam, jaki mają plan na wielki finał.
3: Plan na finał jest troszeczkę inny. Jest to nowy numer, premiera za tydzień w piątek. Będziemy mieli nowy utwór na wszystkich serwisach, także zapraszamy do słuchania, zapraszamy do czekania i zagramy go oczywiście na żywo w programie.
4: Ale jakieś specjalne stroje, tancerki, pióra, wiadomo w jakiej części ciała. No jak to sobie wyobrażacie? No?
5: Będą efekty specjalne. Będziemy szaleć, tańczyć, biegać, skakać i robić kołki. Nie, a tak naprawdę to niespodzianka. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie jeszcze na próbach, ale mamy niespodziankę przygotowaną.
2: Ten dziennikarz, który zadawał pytania, proszę Państwa, to jest Mateusz Ptaszyński. Nie ukrywam, że mam do niego żal trochę o to pytanie, bo jednak my z Cinkiem staramy się zawsze docenić warstwę artystyczną, przepraszam. Natomiast Mateusz, pióra, tancerki, no zdecydowanie podtekst erotyczny w tych pytaniach Mateusza, co jest nieprofesjonalne, uważam.
1: No, gdybyśmy my zadali to pytanie, to byśmy jakby rzucili światło na aspekt artystyczny i pytalibyśmy, czy to będzie pióro skóropatwy na przykład.
2: Na przykład, ewentualnie spawia, gołębia, czapli.
1: Już żeby dodać metaforyki jakieś, no to czy będzie to pióro ikara na przykład.
2: Czy na przykład pióropusz, czy będą przebrani za Indian.
1: Czy to będzie pióro wieczne.
2: Na przykład. Tyle było pytań, Mateusz to zepsuł. No nic, no proszę Państwa.
1: Uczy się, młody chłopak.
2: Młody chłopak, jeszcze zdolny.
1: Adept dziennikarstwa.
2: Wielki finał Must Be The Music. Już w najbliższy piątek o 20:00. Zapraszamy, kochani.
6: Radio Z i już.
7: Reklama.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylamy.

0: paczki plus dwie gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W naszej audycji z Cinkiem chodzi o to, żeby wszystko zawsze było jasne. Dlatego teraz informuję, to była piosenka Krzysztofa Krawczyka w duecie z Edytą Bartosiewicz. Ten męski głos, to był Krzysztof, a damski?
1: To była Edyta Bartosiewicz?
0: O właśnie.
1: Tylko który jest męski, który jest damski. Gdybyś mógł zaprezentować, który to był męski.
0: Ten, co trudno tak na końcu, to był Krzychu.
1: Ale to zaśpiewaj.
2: Trudno tak.
1: I to była Edyta czy Krzysztof?
0: To był Krzysztof.
1: Dobrze, a damski?
0: Nie.
1: Okej, to już wiem. Tu wiemy wszystko.
3: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
6: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
3: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: dzwonkiem marki Smobi 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Po reklamie.
3: Sobota, 9 maja, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech. Zapraszamy.
4: Jutro dobije do Wysp Kanaryjskich, zbliża się ewakuacja pasażerów statku z hantawirusem. Rząd szykuje nowe normy jakości powietrza. Posłuchajcie, co to oznacza. Ochłodzenie w połowie maja. Ogrodnikom namiesza nie tylko zimna Zośka.
3: 11.
4: Szef Światowej Organizacji Zdrowia leci na hiszpańską Teneryfę. Ma tam koordynować ewakuację pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto niebezpiecznego hantawirusa. Ze strony władz w Madrycie przyjadł minister zdrowia i szef resortu spraw wewnętrznych. Statek dobije do brzegu jutro o 10, a w poniedziałek rozpocznie się ewakuacja. Jak ma przebiegać, o tym reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
5: Pasażerowie wycieczkowca zostaną przetransportowani do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Potem będą ewakuowani do krajów pochodzenia. Całą akcję wspomóc może Komisja Europejska. Chodzi o blisko 150 pasażerów jednostki i załogę wycieczkowca. Większość to obywatele Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii. Według służb medycznych sytuacja jest stabilna, ale ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy rejsu przejdą obowiązkową kwarantannę.
4: Do tej pory z powodu powikłań zmarły 3 osoby. Na całym świecie trwają też poszukiwania byłych pasażerów wycieczkowca. Bruksela szuka świeżych pieniędzy. Tak określane są pomysły na nowe opłaty i formy podatków proponowane w nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Chodzi o rekordowe 2 biliony euro. Negocjacje nie będą łatwe, przyznaje europoseł KO Janusz Lewandowski.
6: Może przejdą, tylko że wszyscy to traktują jako dodatkowe podatki obciążające ich.
4: Stanowcze nie, mówi frakcja, do której należą europosłowie PiS, jak Bogdan Rzońca.
7: Moim zdaniem odpowiedź jest negatywna. Generalnie jesteśmy przeciwnikiem nowych podatków.
4: Nowe opłaty to odpowiedź na niechęć krajów członkowskich do zwiększania składek do unijnego budżetu. Nowe standardy jakości powietrza chce wprowadzić resort klimatu. Celem jest lepsza ochrona zdrowia ludzi. Co ma się zmienić? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Nowe przepisy mają ułatwić walkę o odszkodowanie za szkody zdrowotne wynikające z oddychania powietrzem złej jakości, a niestety te szkody są w naszym kraju spore, podkreśla pulmonolog dr Tomasz Karauda.
9: Dochodzi do zaostrzenia POHP, astmy, wyższe ryzyko chorób nowotworowych.
8: Przebudowany ma zostać system monitoringu jakości powietrza. Dziś jakość jest monitorowana przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 46 strefach. Projekt zakłada zmniejszenie tej liczby do 28. System ma być dzięki temu tańszy i sprawniejszy. Powstać mają też tak zwane superstacje pomiarowe, które mają robić zaawansowane analizy składu powietrza. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Ustawa ma zostać przyjęta pod koniec roku. Postrach sadowników i rolników. Na horyzoncie 3 zimni ogrodnicy, a potem zimna Zośka. Czyli czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które często przynoszą przymrozki i zagrażają roślinom. Co mówią o tym czasie synoptycy, a co działkowcy? Sprawdzał reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
10: Rzeczywiście, połowa maja to zwykle taki ostatni akcent zimniejszych dni, przyznaje Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: Ta pogoda nam się przestraja z pogody wiosennej na letnią.
10: A działkowcy mówią, że z pomidorami czy bazylią lepiej jeszcze poczekać.
12: I bywało w maju, już padał śnieg.
10: A jeśli nie możemy już wytrzymać i chcemy sadzić też delikatniejsze kwiaty i owoce, to podfolie wtedy raczej dadzą radę. Nawet z zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką.
4: My zapraszamy na nasz radiowy ogródek działkowy. Co się na nim dzieje, możecie zobaczyć na radioz.pl. A kolejnych wiadomości w Radiu Z będziecie mogli posłuchać w samo południe. Będzie miał je dla Was Darek Klimczak.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj średnio ciepło, jeśli mam być szczery, od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na Białostocczyźnie, do 17 na Szczecinszczyźnie.
13: Szczecinszczyźnie. Mhm.
3: Na Mazowszczyźnie 15 stopni. To jest tak,
13: zimna, średnia pogoda. Zimna Mazowszczyzna na bardzo zimnej Zośki.
3: Raczej pochmurno i gdzieniegdzie może popadać, ale tylko lokalnie i przelotnie. Jutro będzie ładniej, to mogę obiecać.
13: O, to bardzo fajnie. To Marcin Sońto.
3: I Michał Karościel.
13: Proszę Państwa, ten program nazywa się Sobota na luzie, chociaż my jesteśmy spięci jak cholera. No nic, może nas rozluźni małpitaniec, ten smanki w Radio Z.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu Z. Zaczyna się, proszę Państwa, powolutku sezon truskawkowy. No i w związku z tym odpowiadamy sobie wspólnie na bardzo ważne pytanie.
1: Jak, a jakie?
0: Jak przechowywać truskawki?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj rano żona mnie zbudziła i mówi, wiesz, śniło mi się, że źle przechowywaliśmy truskawki.
0: Czy małżeństwo twoje się w związku z tym rozpadło, czy jeszcze jakoś walczycie?
1: Myślę, że jest na włosku. Być może uratujemy je, jeżeli podpowiesz mi teraz, jak przechowywać truskawki.
0: Już tłumaczę. Największy błąd, jaki popełniałeś, Michale... To mycie truskawek od razu po zakupie?
1: Tak, myłem je, wrzucałem do wanny i zalewałem gorącą wodą z szamponem.
0: No widzisz, a wilgoć sprawia, że owoce szybciej miękną i pleśnieją.
1: Miękły i pleśniały jak nie wiem co w tej wannie.
0: Specjaliści radzą też, by nie usuwać od razu szypułek i przechowywać truskawki w lodówce. Najlepiej w płaskim pojemniku, wyłożonym ręcznikiem papieru. To trochę już przeginacie, eksperci. Teraz, jeżeli owoców jest za dużo, można je zamrozić nawet na kilka miesięcy, co jest kompletnie bez sensu, bo mrożone truskawki mogą mieć zawsze.
1: Tak, ale są droższe chyba.
0: Bo co, bo?
1: Bo musisz zapłacić też za prąd użyty do ich zamrożenia. Nie no, wiesz co, już teraz wiem. Myślę, że jeżeli moja żona słuchała, to wrócę i przywita mnie całusem. Twoja cię nie wita całusem, że tak patrzysz na mnie?
0: Nie, tylko ciebie.
1: Bo... Quebo na Fide i Daria Zawiałow. Bubble Tea z truskawek teraz w Radiu Z.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: The tide is high, but I'm holding on. To znaczy, Cinek, bo widzę, że tak patrzysz, oczy masz takie wielkie, nie wiesz, o co chodzi, że fala jest wysoka, but I'm holding on, ale się trzymam, rozumiesz? Mm-hmm. Chodzi o to, że przeciwieństwa w życiu są różne, wiatr wieje ci w oczy, ten tide is high, fala jest wysoka, ale ty się trzymasz. Mimo wszystko, że wiatr wieje ci w oczy, że fala jest wysoka, to ty jesteś, Cinek, surferem i się trzymasz na tej fali. Rozumiesz, o co chodzi?
1: Fala to jest wave, tide to jest przypływ.
0: Aha. No tak, nic, że... Atomic Kitten to było w Radiu Z. Pozdrawiam, Michał Korościel.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
17: Jak tak, to Allegro.
15: Po reklamie.

0: Przystygnie lato, Kuba i Kuba, czyli zespół, który wykorzystał szansę daną przez Must Be The Music rok temu dokładnie, ale wiem, że za tydzień o 20 w piątek w finale tej najnowszej edycji Must Be The Music też się pojawią i wystąpią na żywo.
1: A czy można drugi raz wygrać tę samą zabawę?
0: Nie, oni nie startowali drugi raz. Gdyby startowali, jeśli można by było, to pewnie tak, ale to jest pytanie retoryczne, jak rozumiem. Nie wiem, dlaczego na nie odpowiadam.
1: Okej. Okay. Proszę Państwa, za chwilę piosenka Toto i Afryka. Oni z kolei wygrali Must Be The Music 2 lata temu.
2: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
16: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
17: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
18: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
19: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
20: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
21: Po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: One Republic, All the Right Moves w Radio Z. Za 4 minuty będzie południe. Chcesz coś dodać, Michał? Bo jest, nie wiem, czy wiesz, ale prowadzimy ten program we dwóch jednak.
1: Tak, tylko ja się zawsze boję, bo moja żona mówi, że Cinek tak dobrze mówi w tym radiu, a ty co się odezwiesz, to mu zepsujesz to wejście.
0: Bardzo teraz, mądra kobieta.
1: I teraz chciałem się nie odzywać, a odezwałem się już. Aj, przepraszam.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją Biedronka. Arbus na wagę 3,99 za kilogram oraz ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 14,99 za sztukę.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Panie Burneyka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
11: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
12: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
13: Po reklamie.
14: Tu Radio Z w samo południe. Czas na wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Na Węgrzech po 16 latach zmiana władzy. Madziar zastępuje Orbana. W Rosji skromne jak nigdy wcześniej obchody Dnia Zwycięstwa. Kibice w Łodzi i Gdańsku obgryzają dzisiaj z nerwów paznokcie. Widzę Wilechia grają o utrzymanie w Ekstraklasie.
14: 12.
15: Peter Madziar przejmuje Węgry. W Budapeszcie trwa inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. W 199-osobowym parlamencie 141 mandatów objęli ludzie Tisy, zwycięskiego ugrupowania właśnie Petera Madziara. Wkrótce zaprzysiężenie nowego premiera oraz wielkie świętowanie. Obserwuje to wszystko reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: Obrady otworzył prezydent Węgier. Posłowie już złożyli przysięgę. O 14.30 wybrany i zaprzysiężony zostanie nowy premier. Lider zwycięskiej Tisy, Peter Madziar, który przemówi do zgromadzonych. Polscy politycy czekają zaś na deklarację w sprawie posłów Ziobry i Romanowskiego. Dzień po wyborach Madziar zapowiedział, że nie pozostaną oni długo na Węgrzech. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: W ostatnich wyborach Madziar odsunął od władzy rządzącego wygrami od 16 lat Viktora Orbana. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się doroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Tym razem bez pokazów rosyjskiej myśli wojskowej, która według Putina konieczna jest na froncie tzw. specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie. Obchody w Moskwie śledził reporter Radia Z Miłosz Gosłowski. Miłoszu, było spokojnie?
17: Tak, zgodnie z wczorajszym dekretem prezydenta Włodymira Zełenskiego, Ukraina wyraziła zgodę na spokojne świętowanie w Moskwie i obiecała, że nie pośle swoich rakiet i dronów w stronę Placu Czerwonego. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Ale w dorocznym przemówieniu rosyjski dyktator o tym już nie wspominał. Mówił za to, że zwycięstwo praktycznie zostało już osiągnięte i Rosja, która walczy nie tylko z Ukrainą, ale praktycznie z całym NATO, które wspiera i uzbraja Kijów, specjalną operację wojskową wygrywa.
15: Obchody odbyły się prawie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był premier Słowacji Robert Fico. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dzisiaj dwie drużyny zagrożone spadkiem. Widzew podejmie Lechię Gdańsk. Ze mną teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Rety Z. Marcinie, komu towarzyszy większa presja?
13: Gospodarzom Widzew wciąż jest w strefie spadkowej, a do Lechii traci 2 punkty. Wygrana Łodzią sprawi, że role się odwrócą, ale porażka prawdopodobnie przesądzi o spadku. Presja olbrzymia, ale nadzieja umiera ostatnia.
18: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
13: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Gdańszczanie także mają o czym myśleć. Lechia przegrała 3 z 4 ostatnich spotkań. Mecz w Łodzi od 14:45.
15: Dzisiaj także jeszcze spotkania w Białymstoku i Zabrzu. Jagiellonia zagra z Pogonią Szczecin, a Górnik z Zagłębiem Lubin. Na koniec informacje dla kierowców jadących z Góry Kalwarii Kozieni z drogą 79 na południe. W Wilczowoli przed Zwoleniem czeka Was objazd. Powodem jest awaria gazociągu. Objazd jest także dla jadących od strony Zwolenia. Te problemy mogą potrwać jeszcze co najmniej z godzinę. W takich sytuacjach pamiętajcie o telefonie do nas.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Kolejne wiadomości w Radiu Z o 13.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: A dzisiaj, proszę Państwa, najcieplej będzie w Rzeszowie. 17 stopni, tyle samo w Szczecinie, też 17. Na Suwalszczyźnie śnieżyca.
19: Nie.
14: Sprawdzałem, czy mnie
19: słuchasz. Ale się nabrałem, naprawdę.
14: Zmieniłem opony na zimowe w międzyczasie. A to mówisz, że żart? Na Suwalszczyźnie 9 stopni i deszczyca, tak naprawdę. 4 minuty po godzinie 12, kochani. Tu Marcin Sońta.
19: Oraz Michał Krościo.
14: Witamy serdecznie. Lady Punk, piosenka Zawsze tam, gdzie ty, teraz w Radiu Z.
19: Może przypomnimy sobie słowa.
14: Ja dobra, zacznę. Dobra.
19: Zamienię każdy oddech.
14: W niespokojny wiatr.
19: Sen.
14: Niespokojny wiatr tam jest.
19: Wiatr?
14: No, a założymy się? Dobra, nie, poczekajmy na antenie. Nie włączaj się mikrofonu. Skompromitujesz się na antenie. No,
19: nie,
14: czekaj.
19: Bo to zawsze o wiatrach, więc...
14: No, zobaczmy.
20: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
14: Wiatr, wygrałem.
19: Stuwa.
14: Okej.

0: Two Face i Fire in Your Eyes, czyli ogień w twoich oczach, piosenka, która zwraca uwagę, jak niebezpieczną rzeczą jest ogień w twoich oczach.
1: Dokładnie.
0: 15 minut po godzinie 12 słuchacie Radia Z.
1: Proszę państwa, dziś jest weekend, w związku z tym można wyskoczyć na działkę, prawda?
0: Można.
1: Jedni od rana działają w ogródku. Kiedy ostatni raz robiłeś coś w ogródku, Cinek?
0: Dzisiaj będę kosił trawę, jeżeli nie będzie padał deszcz.
1: A ty w ogóle masz w swoim garażu szpadel, Cinek?
0: Mam szpadel, ale
1: a
0: to
1: co nim robisz?
0: Moja żona Marysia częściej używa.
1: A co robi tym szpadelem?
0: Co robi szpadelem? No, co się robi? No szpadluje.
1: Szpadluje się, wiadomo. Pozdrawiamy Marysię i jej szpadel. Inni, proszę państwa, odpoczywają na leżaku, a nie szpadlują. Niektórzy nie wyobrażają sobie soboty bez grilla, jak na przykład Cinek i jego żona Maria i spotkania ze znajomymi. Zapytaliśmy działkowców, jak spędzają ten weekend na swoich ogródkach.
2: Oczywiście, no przede wszystkim to opalamy się, leżaki rozkładamy, ale też kosimy trawkę, zajmujemy się roślinami, wrzucamy do kompostownika wszystkie niepotrzebne rzeczy.
3: Po prostu pielenie, podglądanie kwiatków, rozmowa z nimi, no i pielęgnowanie działki, żeby wyglądała jak najładniej.
4: Przychodzimy rano, grillujemy, działkujemy, obrabiamy działeczkę pięknie. Super,
5: pracuję cały czas. Koszę, podlewam, przycinam.
6: Czytam książki, grilluję, odpoczywam, trochę pracuję, zajmuję się głównie trawnikiem. Miło spędzam czas.
1: Widzisz, to pani powiedziała, że ona będzie wrzucała coś tam do kompostownika. Czy ty w ogóle masz kompostownik u siebie na ogródku?
0: Mam.
1: Macie?
0: Nie, mam nawet u siebie w pokoju.
1: Właśnie, jest takie powiedzenie, co dwa kompostowniki to nie jeden. Proszę się do tego stosować.
0: Słynne staropolskie zresztą.
1: Dokładnie.
0: Roxy, Faust, Na szeroką wodę w Radiu Z. 16 minut po 12.

0: 26 minut po południu, słuchacie Radia Z. Czytam właśnie, że Warszawa i Kraków znalazły się wśród najlepiej ocenianych miast Europy pod względem jakości życia.
1: O!
0: Warszawa jest 17 za wysoką jakość życia i... nie, to Kraków. Kraków jest 31 za wysoką jakość...
1: Czekaj, spokojnie, Marcin, bo widzę, że zaczynasz się pocić. Wystąpiły pewne krople na czole twoim. Na którym miejscu jest Warszawa?
0: Warszawa jest na 17.
1: A Kraków?
0: A Kraków jest na 31.
1: No to teraz spokojnie dalej.
0: Warszawa jest 17.
1: Tak już powiedziałeś.
0: Za niski poziom bezrobocia i rozwój inwestycji. Aha. A Kraków 31 za wysoką jakość życia i rosnące pozycje wśród europejskich metropolii.
1: Dobra, bardzo fajnie. Kto stworzył ten ranking?
0: Nie wiem.
1: Czyli to równie dobrze może być bzdura. To
0: mógł eksperci, nie drąż.
1: To mógł być na przykład jakiś gimnazjalista z Frankfurtu, tak?
0: To porównajmy sobie do czołówki i zobaczymy, czy to się zgadza.
1: Dobrze.
0: Na czele zestawienia po raz kolejny znalazł się Londyn.
1: Czyli jakiś mały Brytol to zrobił, ten to ranking.
0: Tak. No. Potem Paryż.
1: Czyli jakiś mały Francuz.
0: To Napoleon.
1: A kto jest na trzecim miejscu? Jakie miasto?
0: Berlin.
1: Aha. Mały Niemiec. Ale nie kończ. Mały Niemiec.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sitting Down Here i Len Marlin. To się tak czyta? Lin Marlin? Lin.
1: Lin Len.
0: Lin
1: Len. Ona mówi, że jej obojętne.
0: No okej. Okay. Za 18 minut 13, proszę Państwa, dzwonią do nas słuchaczki, co nas bardzo cieszy. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: Witam szanownych panów redaktorów. Cieszę się, że macie dzisiaj dyżur.
0: My też się cieszymy.
2: I chciałam prosić o przesłanie moich najlepszych pozdrowień dla mojego przyjaciela Andrzeja R.
1: Oczywiście, bardzo serdecznie pozdrawiamy przyjaciela Andrzeja R. Aha. Miejmy nadzieję, że zostanie oczyszczony z zarzutów.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to Bambino i Zalia, to decyzje w Radiu Z. Za 3,5 minuty, godzina 13, będą wiadomości Radia Z.
1: Bardzo fajny jest ten duet, Vito Bambino i Zalia, nie? Zresztą każdy z Zalią tworzy teraz bardzo fajny duet, nie?
0: Ale z Vito, z Vitem Bambinem.
1: Z Vitem Bambinem, bo on się jednak deklinuje.
0: Tak, on się często deklinuje. Mhm. Również.
1: Tak jest, to moment wiadomości w Radiu Z.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Po reklamie.
12: Sobotnie już popołudnie z Radiem Z sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Darek Klimczak.
13: Kolejny dron na terenie Polski. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Tragiczny pożar domu wielorodzinnego w Szczytnie. Dwie osoby nie żyją. Choć za oknami wiosna, w Tatrach zima nie odpuszcza. Śniegu wciąż jest bardzo dużo.
12: Trzynasta.
13: Dron w pobliżu Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim, to tuż przy granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Na miejscu są już i policja, i wojsko. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły. Marcinie, czy wiadomo, co to za dron, no i skąd się tam wziął?
14: Trwają jeszcze oględziny, mówił mi przed chwilą aspirant sztabowy Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
15: Przedmiot został sprawdzony, czy nie stwarza on zagrożenia dla osób postronnych. Prowadzone są oględziny miejsca.
14: Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to urządzenie pozbawione cech bojowych. Nie wykluczone, że to dron obserwacyjny. Czyjej jest produkcji i jak znalazł się na polu pod osiekiem, to ma ustalić dochodzenie prowadzone przez pion wojskowy olsztyńskiej prokuratury. Marcin Friedrich, Radio Z.
13: To już kolejny dron znaleziony w naszym kraju. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, do największego naruszenia polskiej przestrzeni doszło we wrześniu ubiegłego roku. Wleciało do nas wówczas kilkadziesiąt rosyjskich bezzałogowców. Nie wiadomo, czy ten znaleziony dzisiaj to jeden z nich. Dwie osoby zginęły dzisiaj w pożarze domu w Szczytnie na Mazurach. Paliło się mieszkanie na parterze domu przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Strażacy najpierw ewakuowali lokatorów z pozostałych mieszkań, potem ugasili ogień. W czasie akcji w mieszkaniu, skąd leciał dym, znaleźli ciała dwóch dorosłych osób. Był wiceszefem MSWiA w rządzie PiSu, teraz będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To człowiek skuteczny. Tak o Bartoszu Grodeckim mówi prezydent Karol Nawrocki. Na pewno jest urzędnikiem związanym z PiSem, komentuje Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
16: Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że jakby cechy osobowościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym. Mam nadzieję, że nikt nie będzie kwestionował uprawnień do informacji niejawnych. No takimi informacjami szef BBN-u powinien dysponować.
13: Wcześniej na czele BBN-u stał Sławomir Cęckiewicz, który takiego dostępu nie miał. Litwa jako drugie po Polsce państwo Unii Europejskiej podpisała umowę programu SAFE. Dzisiaj w Wilnie prawie 6 miliardów 400 milionów euro, które Litwa w ramach SAFE dostanie, pójdzie m.in. na zakup systemów obrony powietrznej oraz obronę przed dronami. Wybieracie się do lasu? Uważajcie, aby nie zapruszyć ognia. Pożar może spowodować rzucony niedopałek, papierosa czy też niezgaszona zapałka, mówi Radio Z Hanna Kolasińska z łódzkich lasów państwowych.
11: Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru. Na dnie lasu leżą również suche gałęzie czy suche pnie, tak zwana biomasa. Tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
13: Od początku roku lasy paliły się już prawie 1000 razy. Ponad pół metra śniegu cały czas leży na Kasprowym Wierchu. Mimo wiosny w Tatrach śniegu cały czas jest sporo, co jest ważną wiadomością dla wszystkich idących w góry. Przede wszystkim chodzi o dobre obuwie. Szlaki niżej położone są błotniste, często pozalewane strumieniami wody. Na tych wyżej leży twardy, ubity śnieg, łatwo się poślizgnąć. Do tego dzisiaj widoki są słabe, bo nisko wiszą chmury.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
17: Dzisiaj pogoda na kurteczkę i to gdzieniegdzie nawet nieprzemakalną, bo może popadać trochę na północnym wschodzie, trochę na południu, na Podhalu.
18: Taki ortalion zalecasz,
17: no,
18: tak?
17: Taki ortalion, no. Może wieczorem do tego pod to bluzę ewentualnie.
18: Polar pod ortalion.
17: No tak, polar pod... No.
18: Aha, no czyli ciepełko, żeby ciepło było i żeby nie padał deszcz.
17: O to chodzi. Jutro nieco cieplej i nie powinno padać, a także więcej słońca.
18: Czyli ortalion do szafy z powrotem, do Pawlacza ci tak.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
0: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
18: 13:04, tu Marcin Sońta
17: oraz Michał Korościel.
18: Bardzo fajną piosenkę przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy. See ya unstoppable. Czyli nie do zatrzymania, nie do rewelacji.

0: Moena i znalazłam w Radiu Z. To jest muzyka numer 1, 14 minut po godzinie 13. A co będzie teraz?
1: A czekaj, zanim teraz, to ja chciałem zabrać głos w sprawie ONA i w sprawie Agnieszki Chylińskiej, ponieważ ona ma ponad 50 lat już, prawda?
0: Nie, chyba kończy w tym roku 50.
1: No tak czy inaczej, ma rewelacyjną figurę. I ja chciałem poznać jej sekret na tę figurę, no bo to wiesz, w wieku 50 lat kobieta wygląda w ten sposób. Co ona je? Czym się para? Jakie ćwiczenia wykonuje na siłowni?
0: Czyli że ona na śniadanie zjada swoją konkurencję i dlatego tak świetnie wygląda.
1: Świetnie powiedziane, Marcin. Widzę, że się podlizujesz. Chcesz się od niej?
0: Tak, płytę z autografem.
1: Billie Eilish, Birds of a Feather w Radiu Z teraz.

0: Bridgette, Baby I Love Your Way, Big Mountain w Radiu Z. 21 minut po godzinie 13. Cinek, chciałbyś posłuchać coś o rewolucji w komunikacji?
1: Bardzo chętnie posłucham o rewolucji w komunikacji.
0: Autonomiczne taksówki, czyli takie, które jeżdżą bez kierowcy, mogą pojawić się na polskich drogach jeszcze w tym roku.
1: Wiesz co, szkoda.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że taksówkarze to jest jedna z najliczniejszych i najwierniejszych grup społecznych słuchających radia.
0: Ale może w autonomicznej taksówce też będzie leciało radio dla pasażerów.
1: Ale kierowca nie będzie słuchał, bo go nie będzie.
0: Nie będzie kierowcy.
1: Nie, wiesz, no, kierowcy taksówek są cały dzień w samochodzie i słuchają Radia Z cały dzień i są naszymi najwierniejszymi słuchaczami. Tak, i bardzo serdecznie ich pozdrawiam i mam nadzieję na jakąś zniżkę, prawda, tego.
0: To prawda, to rzeczywiście prawda, że to jest zagrożenie dla naszego biznesu, ale wracając do tematu, trwają przygotowania do testów pojazdów bez kierowcy w normalnym ruchu drogowym. No i rząd już pracuje nad nowymi przepisami. Raz, że taksówkarze mogą skończyć pracę, nie? W sensie zabiorą im pracę. Dwa, że nie będą słuchali radia. Same zagrożenia. A poza tym, kto ci w autonomicznej taksówce powie: panie, zobacz pan, jak nam ten kraj rozkradli.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z siebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
19: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
22: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

0: Meredith Brooks. I postaram się poprawnie przeczytać ten tytuł, bo on jest dwuznaczny. Beach. To nie jest plaża. To jest kobieta lekkich obyczajów, tak nazwijmy.
1: Nie. To jest samica chyba, po prostu tylko wulgarnie.
0: Aha, no to są kobieta lekkich obyczajów.
1: Bo to jest samica psa, nie?
0: Chyba. Tak.
1: Nie wnikajmy.
0: Przed chwilą mówiliśmy o autonomicznych taksówkach, o takich taksówkach bez kierowców, które to taksówki mają się pojawić na polskich drogach jeszcze w tym roku. I wyraziliśmy pewną obawę, że nie będzie już radia w tych taksówkach, no bo kierowcy zawsze słuchali radia i to było super. No ale tutaj zadzwonił do nas taksówkarz i powiedział, że to jest dużo więcej zagrożeń. Halo, halo.
2: Cześć, tu Jacek z Bydgoszczy, taksówkarz. Potwierdzam, słuchamy radia po 8-10 godzin dziennie. To raz. A dwa, dlaczego takie taksówki w Bydgoszczy czy w innych miastach Polski mogą nie za dobrze się przyjąć, które jeżdżą same? To fakt, że taksówka to trochę taki jeżdżący koncesjonał. Różne rzeczy już słyszałem, różne opowieści i łzy nawet w tej taksówce mojej leciały. Także pozdrawiam wszystkich klientów. Hej.
1: No łzy to chyba przy płaceniu, nie?
0: To na pewno, bo to jest jednak dość drogie. Czy ty kiedyś mówiłeś coś takiego wzruszającego taksówkarzowi, Cinek, że na przykład...
1: Tak. Powiedziałem ostatnio jednemu taksówkarzowi, jest pan piękny.
0: I to akurat on płakał. Jak Cinek jedzie taksówką, to płacze taksówkarz.
3: Radio Z i już. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
0: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
0: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Po reklamie.
9: Cześć, tu Carla Fernandez, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Teddy Swims, czyli kawał gościa, ale przede wszystkim kawał głosu. Mr. Now at All, tak nazywa się ta piosenka.
1: A czemu powiedziałeś kawał gościa? Czy on jest, tak, jest osobą w kryzysie otyłości?
0: Jest osobą chyba w kryzysie wielkości.
1: Okej. Okay. Za chwilę wiadomości w Radiu Z.
2: Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Marian, A gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Po reklamie.
16: Zbliżamy się do 14. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
17: Już w tym miesiącu pierwsze pieniądze z programu SAFE trafią do polskich firm. Wspierająca dzieci i zwierzęta Fundacja Łukasza Litewki będzie działać. Ponad 3 tysiące Polaków ma majątek wart 100 milionów złotych. Bogacimy się najszybciej w Europie.
16: 14.
17: Do końca tego miesiąca ma być podpisane pierwsze 40 kontraktów na dostawy sprzętu dla polskiej armii za pieniądze z programu SAFE. Wykorzystanie miliardów euro stało się możliwe po podpisaniu wczoraj umowy z Komisją Europejską. Co zostanie kupione za pieniądze z SAFE, dowiadywał się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
18: Cała lista wydatków wciąż jest niejawna. Do tego szef Agencji Uzbrojenia, generał Artur Kuptel, nie chce konkretnie wymieniać wszystkich planowanych zakupów, dopóki nie zostaną sfinalizowane kontrakty z fabrykami broni. To się zmieni, gdy negocjacje się skończą i będą pierwsze podpisy.
19: Tak jak do tej pory pilnie informowaliśmy, tak będziemy nadal informowali o każdej umowie w szczegółach. Zakres, ilość i czas dostawy.
18: Wiadomo jednak, że najważniejsze cele to tarcza antydronowa i antyrakietowa oraz zakup bez załogowców dla naszej armii. Ale wojsko zamierza też kupić wozy bojowe, piechoty czy samoloty cysterny do tankowania w powietrzu.
17: W sumie do wydania będzie ponad 180 miliardów złotych. Dzisiaj umowę z SAFE podpisał kolejny kraj Unii Europejskiej. Litwa dostanie prawie 6,5 miliarda euro. Rodzina tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki podjęła ważną decyzję. Jego fundacja, która pomagała leczyć dzieci, będzie dalej działać. Odbędzie się także zaplanowane na czerwiec zwierzogranie, czyli wydarzenie wzorowane na WOŚP, ale dedykowane zwierzętom ze schronisk. Prosiło o to tysiące osób. Łukasz też by tego chciał, mówi przyjaciel posła i rzecznik fundacji Team Litewka Paweł Cys.
4: My doceniamy te wszystkie inicjatywy, które mówią o orderach państwowych, odznaczeniach, pomnikach, ławeczkach, ale wydaje nam się, że to, co możemy zrobić, żeby upamiętnić działalność Łukasza, no to po prostu postarać się kontynuować jego dzieło.
17: Łukasz Litewka wczoraj skończyłby 37 lat. Zginął podczas jazdy na rowerze. Na drodze wjechał w niego samochód osobowy. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze z PKOL-u. Minister sportu Jakub Rutnicki przyznaje, że monitoruje sytuację, ale ma ograniczone możliwości, bo chodzi o umowę zawartą między komitetem a zawodnikami. Jak podkreśla Rutnicki, ministerstwo wywiązało się już ze swoich zobowiązań, bo prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławie Piesiewiczu mówi, że zawiódł.
20: Polski Komitet Olimpijski był wielkim neonem, który reklamował firmę, która w tej chwili bankrutuje, zbankrutowała i dziesiątki tysięcy Polaków są pozostawieni samym sobie. Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
17: Ta firma to Zonda Krypto. Jej logo wisiało na siedzibie PKOL-u. Jak wiecie z Radia Zety, trwa dochodzenie w sprawie oszukania przez Zonda Krypto tysięcy osób. W Polsce bardzo szybko przybywa milionerów. Według raportu Wealth Report 2026 w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 100 milionów złotych, podwoiła się. Takich osób jest dzisiaj w Polsce ponad 3 tysiące, co daje nam 12 miejsce w Europie. Najwięcej bogaczy jest w Niemczech, Francji i w Szwajcarii. Kierowcy w Warszawie, uwaga za kółkiem, podkręćcie radio. Mamy pilne wieści z trasy Łazienkowskiej w stronę Pragi. Całkowicie stoi. Korek zaczyna się na wysokości Agrykoli. Z waszych zgłoszeń wynika, że na moście Łazienkowskim doszło do wypadku.
21: Mega korek. Omijajcie i niech służby zaczną działać.
17: Korki są także na Wisłostradzie i wjazdach na most Poniatowskiego. A jeśli widzicie więcej lub gdzieś utknęliście, dawajcie znać na 321-321-100.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Dzisiaj najcieplej na zachodzie naszego pięknego kraju, nawet 17 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie, tyle samo na Podkarpaciu, natomiast najchłodniej jest na Suwalszczyźnie, 9 stopni tylko i tam może padać albo już pada deszcz, tak samo na Białostocczyźnie.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: 14.04 na moim. Słuchacie Radio Z. My się nazywamy Michał Grościel
16: i Marcin Sońta.
24: A to Lykke Lee i I'll Follow Rivers w Radio Z.

0: Safe and Sound to Capital City w Radiu Z, kwadrans po 14.
1: Radiowy ogródek działkowy w Radiu Z.
2: Maj pachnie grillem, proszę ciebie, Cinek. Wiesz, jak jest zapach grilla? To
0: kiełbasą
2: jest kartówka,
0: pachnie.
2: Kiełbasa, to są takie motyle tam latające w tle i takie świerszcze w cykadach, cyklady, wiesz, to
0: jak,
2: jest wszystko.
0: Jak pachną motylem, Michał?
2: No to nie tyle zapach, co oddziałuje ten maj na wszystkie zmysły, to chciałem powiedzieć,
0: dobrze,
2: rozumiesz?
0: Maj jest zmysłowy.
2: Dokładnie. No i jedni stawiają na klasyczną kiełbaskę na tym grillu, inni marynują karkówkę według rodzinnego przepisu. Są też tacy, którzy na ruszt wrzucają sery i warzywa, ale nie rozumiem tych ludzi. Nie
0: znam ludzi bardzo.
2: Bardzo dziwni ludzie.
0: Czy ser okej, okay, jeżeli jest tłusty, warzywa?
2: Żeby, chyba ktoś na przykład nie chce zjeść warzyw, to mówi, a wyrzuć na grilla.
0: Ale co to są warzywa? Ja to muszę wygooglować.
2: No, ja nawet nie wiem, przez jakie żyto się pisze.
0: No, warzywa. Ochytstwo.
2: Na ogródkach działkowych zapytaliśmy działkowców, co najczęściej króluje na ich grillu.
3: O, na grillu, no to jak zwykle pewnie kiełbasa, kaszanka, ale też kurczaczek. No ja to uwielbiam warzywa. Cukinie, szparagi, oczywiście jakieś tam sery. To najbardziej.
4: Tradycyjnie. Kaszaneczka, kiełbaska dobra, boczek.
5: Karkówka i kiełbasa jak zawsze.
6: Warzywa opiekane. Bakłażan, cukinia, tego typu.
7: Kaszanka z kiszoną kapustą, zawijana w folię aluminiową.
2: Mów. Nie wolno oceniać gustu innych osób.
0: Tak, nie wolno. Gramy piosenkę. Alex Warren.
8: Było blisko, proszę państwa. Uratowałem sytuację. Uratowałem ten dzień. To jest Radio Z.

0: Give It To Me. To jest cinek, piosenka wykonywana przez trzech wykonawców. Ja podam ci zaraz ich pseudonimy, nazwiska i ty musisz określić płeć każdego z nich, dobrze? Mm,
1: dobrze, oczywiście.
0: Na podstawie nazwiska, a być może na podstawie wiedzy.
1: Umówmy się, że to tylko zabawa, bo tak naprawdę płeć to jest konstrukt społeczny.
0: Konstrukt społeczny.
1: I nie istnieje.
0: Oto
1: płeć wymyśliliście wy, dziennikarze.
0: Dziennikarze. Oto artyści. Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake.
1: Wszystko mężczyźni. Powiedziałeś trzech artystów, a nie troje, więc wszystko mężczyźni. Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Pomówiłem Jacinek.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Podsiadło wrócił, to sezon, nowa piosenka w Radiu Z, będzie oczywiście nowa płyta jesienią, a w międzyczasie trasa koncertowa, tak zwany obrotowy.
1: A gdzie będzie ta trasa koncertowa?
0: A wszędzie będzie, w miastach, będzie na stadionach.
1: Ale będzie w Polsce, czy również poza granicami naszego kraju?
0: Chyba tylko w Polsce.
1: Chyba tylko w Polsce? Dawid nie jest cenionym artystą poza granicami, Cinek?
0: Na pewno jest, ale raczej wśród Polaków.
1: No okej, w porządku. Za chwilę Roxette, Listen to Your Heart w Radiu Z.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
7: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
6: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
7: A, Mariolka.
8: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, dochodzi 15, a to oznacza, że czas na wiadomości, które już teraz przedstawi Darek Klimczak.
8: Na Węgrzech jest już nowy premier, flagi Unii Europejskiej wracają na maszty. W Kaliszu na wiosnę coroczne czyszczenie proste, śmieci są zbierane z kajaków. To kolejny rekord tegorocznego mundialu, będą aż 3 ceremonie otwarcia. Peter Madziar, oficjalnie nowym szefem węgierskiego rządu, został wybrany kwadrans temu. W tej chwili wygłasza przemówienie w parlamencie. Niebawem będzie mówić do tysięcy ludzi na placu Kossutha, a potem zacznie się narodowe świętowanie zmiany reżimu, jak mówi się o radości z końca władzy Viktora Orbana. Nowe węgierskie władze czeka jednak mnóstwo pracy, m.in. wyścig po unijne pieniądze. Pod rządami Orbana Węgry ich nie dostawały za naruszanie praworządności. Czas Węgrów goni, bo w tym roku kończy się rozporządzenie krajowymi planami odbudowy. Komisja Europejska jest gotowa na wypłatę zablokowanych funduszy, powie teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
9: To jest wykonalne, słychać nieoficjalnie w Komisji Europejskiej. Węgry, podobnie jak Polska 3 lata temu, muszą przedstawić plan reform i chcą to zrobić do końca maja. Kwestia tak zwanych kamieni milowych w KPO jest do renegocjacji, a część pieniędzy z powodu krótkiego terminu na wydanie można przenieść do banków inwestycyjnych z zabezpieczeniem na poczet konkretnych zadań. Prawdopodobnie jednak nie wszystkie pieniądze Węgrzy dostaną. Komisja chce naciskać, by zrezygnowali z części pożyczkowej. To około 30%. Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Jako symbol powrotu Węgier do Europy, dzisiaj przed budynkiem węgierskiego parlamentu po raz pierwszy od 12 lat zawisła flaga Unii Europejskiej. Rozejm na wojnie w Ukrainie potrwa nie dłużej jak 3 dni, tak mówią Rosjanie. I to jest ich komentarz do słów Donalda Trumpa, który sugerował, aby rozpoczęte dzisiaj z okazji Dnia Zwycięstwa zawieszenie broni trwało dłużej. Rosjanie godzą się nie atakować Ukrainy dzisiaj, jutro i pojutrze. Jak piszą agencje, nie ma też uzgodnień co do dalszych rozmów o pokoju. Andrzej Poczobut opowiada o piekle białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi dochodzi do siebie po 5 latach niewoli. Wyszedł z niej skrajnie wychudzony. Białoruskie więzienie śni mi się co noc, mówi Poczobut w rozmowie z Tok FM.
10: Najtrudniejsze było to, że nie ma żadnych praw, że stajesz się rzeczą, którą przesuwają, którą mogą umieścić w jakiejkolwiek celi, że jesteś w pełni w ich władzy.
8: Andrzej Poczobut cały czas przechodzi badania, ale jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. W Kaliszu kilkadziesiąt osób sprząta prosne. Ochotnicy płyną kajakami na odcinku 50 km od Grabowa w stronę Kalisza. Po drodze wyławiają z wody oraz zabierają z brzegów śmieci. W zeszłym roku zbierali ich kilkadziesiąt worków. Najczęściej były to butelki, opony, folie i buty. Nie jedna, jak dotychczas, ale 3 ceremonie otwarcia będą na początek najbliższego mundialu. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, powiedz, jak to będzie wyglądało.
11: Pierwsza ceremonia w dniu rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, czyli 11 czerwca, odbędzie się w stolicy Meksyku. Poprzedzi ona mecz otwarcia mundialu Meksyk-RPA. W imprezie udział weźmie m.in. nagrodzony statuetką Grammy meksykański zespół popowy Mana. Następnego dnia uroczystości odbędą się w Toronto i Los Angeles. Poprzedzą one mecze Kanady z Bośnią i Hercegowiną oraz Stanów Zjednoczonych z Paragwajem. W ten sposób każdy ze współgospodarzy mundialu pokaże światu własną ceremonię otwarcia.
8: Najbliższy mundial będzie rekordowy także pod względem liczby zespołów. Po raz pierwszy w historii o tytuł powalczy 48 drużyn. Nie ma wśród nich Polski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
7: Szczecinku aktualnie najcieplej, mówię o temperaturze w cieniu, ponad 18 stopni, w Suwałkach 3 razy chłodniej, czyli mamy 6 stopni. Dzisiaj w nocy zbliżymy się do 1 stopnia na Warmii i Mazurach chociażby. Mamy ostrzeżenia meteo 1 stopnia przed przymrozkami, podobnie na Pomorzu.
6: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
12: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: 4 minuty po 15. Norbert Winkowski, dzień dobry. Fajnie, że mogę tu z wami być. Zapraszam do Radia Z. Jak sami słyszycie, teraz Happy Set z numerem Zanim Pójdę. Zapraszam.

Uwielbiam Macklemore i Ryan Lewis. Kiedyś byłem na ich koncercie w Łodzi. Słuchacie Radia Z, 14 minut po 15. Tymczasem, od kiedy pamiętam, najbardziej poważnym zawodem w Polsce był strażak. Ale okazuje się, że mamy zmianę na miejscu lidera i o tym za chwilę wam opowiem.

0: Gym Class Heroes i Adam Lewin w Radiu Z, 21 minut po 15. Przez ostatnie lata wszyscy mieliśmy jasność, najbardziej szanowany zawód to oczywiście zawód strażaka. Ale właśnie to się zmieniło, bo na szczyt rankingu wskoczył ktoś, kogo wzywasz, kiedy jest naprawdę źle, i chodzi o ratownika medycznego. Większość procent wskazań o włos przed strażakiem, a na końcu listy, słuchajcie, tym razem znaleźli się influencerzy, youtuberzy. No cóż, lajki to jednak nie to, co samo życie. Jak chcecie sobie z nami pośpiewać, to za chwilę u nas Richard Marx.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
17: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
19: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
20: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Muzyka numer jeden, najlepsza także na sobotnie popołudnia, tu Radio Z. I dobra wiadomość dla tych, którzy śpią przy otwartym oknie. Naukowcy potwierdzają, świeże powietrze to głębszy sen i sprawniejszy mózg rano. Mój nauczyciel kiedyś w szkole podstawowej mówił, że tak 17 stopni, jak jest w spokoju, to jest super do spania. Ja się do końca z tym nie zgadzam, a już na pewno nie mój lekarz. Radio Z i już. A co panu dolega? No znowu się pan przeziębił.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra. A ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Po reklamie.
14: Hej, tu Zalia, Radio Z, muzyka numer 1.

0: To nowość w Radiu Z. Zdolny polski aktor, a także piosenkarz, jak się okazuje, Maciej Musiałowski z numerem Flora. 5 minut do 16, a na Węgrzech zaprzysiężono nowego premiera i 16 ministrów. Jakie słowa padły tuż po objęciu władzy? Radio Z i już. O tym w relacji naszego reportera o 16.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
10: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
9: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
10: A, Mariolka.
11: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
1: Po reklamie.
0: Za chwilę 16. Słuchacie Radia Z. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
25: Zaglądamy na Węgry, by posłuchać zapowiedzi nowego szefa tamtejszego rządu. Zaginiony w Holandii 14-latek znalazł się pod Białym Stokiem. Na koniec złe wiadomości dla smakoszy miodu.
0: Szesnasta.
25: Węgry mają nowego premiera. Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Madziara na szefa rządu. Wcześniej zatwierdziło także 16 jego ministrów. Tuż po zaprzysiężeniu premier zabrał głos. Wydarzenia w Budapeszcie śledzi reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, o czym mówił nowy węgierski premier?
1: Mówił o historii tej odległej, ale i tej niedawnej. Na rządach Orbana nie pozostawił suchej nitki. Zwracał się do byłych rządzących na odległość, bo w uroczystości nie wziął udziału były premier. Ograbili, rozszabrowali, zdradzili, oszukali, a kiedy trzeba było wziąć za to wszystko odpowiedzialność wobec własnej wspólnoty politycznej i kraju, wymykają się, rezygnują, wycofują się, umywają ręce. Madziar mówił też o potrzebie rozliczeń i o tym, w jak fatalnej sytuacji znalazły się Węgry. Jego przemówienie transmitowane jest na telebimach przed parlamentem. Marcin Friedrich, Radio Z.
25: Po uroczystości w parlamencie będzie jeszcze parada wojskowa, a potem na ulicach Budapesztu świętowanie do białego rana. Ma 14 lat i przez 4 ostatnie tygodnie szukała go policja w całej Europie. Miesiąc temu wyszedł z domu w rodzinnej Holandii i przez cały ten czas nie było z nim kontaktu. Wreszcie wczoraj wieczorem Maksima znaleźli policjanci z Białegostoku. Chłopiec spał na przystanku przykryty kocem. O jego historii teraz reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Nastolatek w połowie kwietnia wyszedł z domu, wsiadł na rower i nie mówiąc nic swoim rodzicom zaginął na kilka tygodni. Wczoraj policjanci z Białegostoku odnaleźli go blisko 1500 kilometrów od domu. Chłopak trafił do placówki opiekuńczej. Jadą już po niego rodzice z Holandii. Policja na razie nie zdradza szczegółów sprawy. Nie wiadomo, co chłopak robił w Białymstoku, ani dlaczego uciekł z domu.
25: Nastolatek był wyziębiony, ale jak zapewniali ratownicy pogotowia, nie wymagał opieki lekarzy. Unia Europejska testuje możliwości uruchomienia artykułu o wzajemnej obronie. Jest zapisany w traktatach na kształt 5 artykułu NATO, ale nigdy nie był wdrażany. Komisja Europejska jest już po pierwszych poufnych testach z ambasadorami krajów członkowskich. Artykuł 42 punkt 7 unijnych traktatów mówi jasno: w przypadku zbrojnej agresji na jedno państwo Unii, pozostałe muszą mu pomóc wszystkimi dostępnymi środkami. Jak to może wyglądać w praktyce, powie teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Niektórzy eksperci jasno wskazują, że unijna klauzula jest silniejsza od artykułu 5 NATO, bo jak mówi komisarz obrony Andrius Kubilius, nie wymaga żadnego głosowania i w teorii działa automatycznie, tylko w praktyce. To nadal wielka niewiadoma. Gdybym na przykład był premierem kraju wspólnoty, któremu groziłaby agresja, byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym miał do pomocy centrum koordynacyjne na unijnym poziomie. Trwa przygotowywanie właśnie takich scenariuszów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
25: Testy unijnej klauzuli mają też pokazać, jak Unia może współpracować z NATO, do którego nie wszystkie kraje Unii należą. Teraz jeszcze wiadomość z natury. Miodu może być w tym roku mniej. Powodem jest chłodny kwiecień, nocne przymrozki oraz susza. Wszystko to powoduje, że pyłku i nektaru w roślinach jest mniej, a to ostatecznie przełoży się na ilość miodu w ulach.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Dzisiaj w nocy w okolicach 1 stopnia w Olsztynie czy Trójmieście, 3 stopnie w Poznaniu czy Lublinie, 4 we Wrocławiu, 5 w Krakowie, do 6 w Rzeszowie. Niedziela za to zapowiada się już w ciągu dnia słoneczna, z temperaturami od 16 stopni na Warmii i Mazurach, do 20 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.

Bibireksa i Faithless w Radio Z, 14 minut po godzinie 16. A Darek Klimczak w wiadomościach Radio Z mówił przed chwilą o tym, że miodu może być w tym roku mniej. Wszystko przez chłodny kwiecień i przymrozki. A ja przeczytałem przed chwilą, który miód został uznany za najzdrowszy spośród wszystkich rodzajów miodu. Na pewno macie jakąś własną teorię. Zaraz wam powiem, który to miód. I się zmierzymy, zobaczymy. Losom i Juliet teraz w Radio Z.

Właśnie tak, gramy wam w Radiu Z. To Sarsa i Zakryj na 20 minut po 16. Słuchajcie, jeśli myślicie, że każdy miód działa tak samo, to nie do końca tak jest, bo właśnie wskazano ten najzdrowszy i to nie jest ten najpopularniejszy. Na pierwszym miejscu okazuje się być miód wrzosowy, bo ma najwięcej przeciwutleniaczy, wspiera odporność i wyróżnia się takim ciemnym kolorem, no i czym? Gorzkim smakiem. Zaraz za nim miód gryczany, a dalej już miody spadziowe, czyli im ciemniejszy i taki mniej cukierkowy, tym lepiej dla organizmu. Czyli wiadomo, klasycznie najzdrowsze rzeczy nie są najsłodsze.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.
18: Happy birthday. To make a wish.

0: To grupa Wet Wet Wet w Radiu Z. Zespół założony w 82 roku. Gdybyście zastanawiali się, czemu trzy razy, no bo tak członkowie zespołu uznali, że będzie intrygująco i łatwo będzie zapamiętać. Tu Radio Z, 22 minuty do 17. Za nami już drugi półfinał programu Must Be The Music, który dostarczył widzom wielu emocji, niespodzianek i naprawdę wspaniałych finalistów. W tym gronie znalazł się m.in. wasz wybór, drodzy słuchacze, czyli Robert Wiewióra Kominiarz, który zdobył dziką kartę słuchaczy Radia Z i swoją drugą szansę wykorzystał najlepiej jak mógł. A teraz przypomnijmy sobie najciekawsze występy ostatniego półfinałowego wieczoru.
1: Witamy w drugim półfinale Must Be The Music.
2: Julka, dla mnie ty jesteś najlepszą reprezentantką młodego pokolenia w tej edycji.
3: Wiesz co, jak patrzy się na takie występy jak ten, to się człowiek zastanawia, ile programów ty już wygrałaś.
4: Finalistami tej edycji programu Must Be The Music zostają, a właściwie zostaje Robert Wiewióra!
5: Ewidentnie publiczność pokochała Roberta od pierwszego wejrzenia i są dalej za nim.
4: Piotr Odosewski, Asia Smajdor, Julia Gawlik i Robert Wiewióra oto nowi finaliści Must Be The Music.
0: A już za tydzień wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę tej edycji programu, ale będzie się działo. Oglądajcie piątek o 20 w Polsacie.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
16: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: nowość w Radiu Z. Marisa. Nie udało się w programie Must Be The Music, ale trzymamy kciuki za karierę. To numer od Kochaj, 5 minut do godziny 17. I już za chwilę najnowsze wydanie wiadomości Radio Z. Nie odchodźcie za daleko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Media Expert.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
17: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
4: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
17: A, Mariolka.
18: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 17. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Darek Klimczak.
23: Dron 20 km od granicy z Rosją nie ma na szczęście zagrożenia. Polak z nadzorem po możliwości kontaktu z zakażonymi hantawirusem. Właściciele Mercedesów muszą pojechać na przegląd z powodu usterki napędu.
0: 17.
23: Dron znaleziony pod Bartoszycami na Warmii nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin bez załogowca odkrytego dzisiaj rano. Według wstępnych ustaleń dron pozbawiony jest cech bojowych, mówi Radiu Z Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
2: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
23: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka, to niecałe 20 km od granicy z Rosją. Obywatel naszego kraju jest objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że nasz rodak mógł mieć kontakt z osobami zakażonymi hantawirusem z wycieczkowca Hondius. Według Grzesiowskiego osoba ta nie przebywa w Polsce, nie ma też na razie żadnych objawów. Hantawirus pojawił się wśród podróżnych statku Hondius, który wypłynął z Argentyny. Teraz spodziewany jest na Wyspach Kanaryjskich. Hiszpanie szykują tam kwarantanny. Kapitanem tego statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według GIS-u jest zdrowy. Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Straty w przyrodzie są ogromne. Mogły spalić się gniazda głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Wiele zwierząt musiało zmienić siedliska, mówi Radiu Z Tadeusz Grabowski, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.
3: Pożar na pewno spowodował wielkie migracje wilków, rysi, sarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia. Trudno jeszcze oszacować, jakie straty są wielkich tych kuraków, które też przecież mają w tym obszarze miejsca swojego lęgowania.
23: Szacowaniem strat leśnicy zajmą się po dogaszeniu pożaru. Kolejny niemiecki producent samochodów ogłasza wielką akcję serwisową z powodu błędów w produkcji. Tym razem chodzi o Mercedesa Benza. Koncern wzywa do warsztatów właścicieli ponad 200 tysięcy samochodów, w których trzeba skontrolować i wymienić elementy systemu napędowego. Dokładnie których aut dotyczy to wezwanie, powie nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
20: Problem dotyczy zużywania się wału napędowego z powodu fabrycznej usterki. Mercedes wzywa do autoryzowanych stacji obsługi pojazdy z silnikami spalinowymi wyprodukowane w latach 2018-19. Chodzi o liczne modele E-klasy i S-klasy, w sumie ponad 201 tysięcy aut. Kontrola napędu i ewentualna naprawa są bezpłatne. O tej akcji serwisowej producent informuje indywidualnie właścicieli objętych nią aut. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
23: Podobną akcję ogłosiło ostatnio Audi. 100 tysięcy aut tej marki miało problemy z pedałem hamulca. Widzew zrobił dzisiaj duży krok w stronę utrzymania w Ekstraklasie. Łodzianie na swoim boisku pokonali Lechię Gdańsk 3-1. To oznacza, że na 2 kolejki przed końcem rozgrywek wydostali się ze strefy spadkowej, a znalazła się tam niestety Lechia. Różnice punktowe są jednak tak małe, że jeszcze wszystko może się wydarzyć. Za niecałe pół godziny Jagiellonia podejmuje w Białymstoku Pogoń Szczecin. Wieczorem mecz Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin, a kolejne wiadomości Radia Z o 18.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Niedziela w Polsce ma być bezchmurna, ale nie wszędzie. Chmury na niebie pojawią się na pewno w Krakowie, w Katowicach, w Rzeszowie i do tego też w Lublinie. Za to reszta kraju już słoneczna, z temperaturami nawet do 20 stopni. Najcieplej ma być m.in. w Poznaniu czy Wrocławiu.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
25: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

Stanisław Sojka, popołudniową porą w Radiu Z. 14 minut po 17. Kochani, pamiętajcie o tym, że w tym roku wystartowaliśmy z projektem radiowego ogródka działkowego. Za chwilę będzie o zimnych ogrodnikach, także koniecznie bądźcie razem z nami, ponieważ mam nadzieję, że będziemy mogli o czymś was przestrzec. Damiano Dawid teraz, to muzyka numer 1. Także dla wszystkich, którzy teraz w ogródkach. The first time.

0: Black Eyed Peas z numerem Shut Up w Radiu Z.
1: Dziemy na działce.
0: Nadchodzą Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Jeszcze do tego zimna Zośka. Czyli uwaga, przed nami jeszcze możliwy mróz, ale jak sobie z tym poradzić, wie Dzienny na działce, czyli Michał Dzienyński, który jest w naszym radiowym ogrodzie działkowym, w jednym z rodzinnych ogrodów działkowych w Warszawie. Dzienny, no to co robić, żeby nam to wszystko nie pomarzło?
2: Dzień dobry, słuchajcie, sprawa jest prosta. Wstrzymać się z sadzeniem niektórych warzyw, owoców czy kwiatów albo podfolie.
3: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
2: Co nie oznacza, że nic tu się nie dzieje przed zimnymi ogrodnikami. Maj nie tylko w moim sercu, ale i na działce wszystko tu kwitnie, śpiewa i rośnie. Panie Włodzimierzu, przepiękne tulipany. Kiedy one zaczęły kwitnąć?
4: Te akurat zaczęły kwitnąć gdzieś, nie wiem, 5-6 dni temu.
5: Róże już
6: wsadzamy, winogrona wsadzamy. Sąsiadka będzie je wsadzała, zioła, tak? Jakieś tam cebulki, szczawie siała.
2: A co do ogrodników, jest nawet takie powiedzenie. Pankracy, Serwacy i Bonifacy, źli na ogrody chłopacy i dla drzew nieboracy. No coś w tym jest. Pozdrawiam, wasz Dzienny na działce.
0: Dzięki, Dzienny. Będziemy do niego wracać oczywiście w naszym radiowym ogródku działkowym.
7: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
8: Szykuj się na

0: Wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dojrzała nam amerykańska aktorka i wokalistka Olivia Rodrigo. Ma zaledwie 23 lata, a ten numer zapowiada się jej kolejnym po Driver's License wielkim hitem Drop Dead. To tytuł nowości w Radiu Z. Mamy 19 minut do 18, a teraz lecimy do Lublina, bo tam nowa gwiazda internetu, Sokół z komina elektrociepłowni. Spojrzał prosto w kamerę i wyglądał, jakby właśnie odkrył, że ktoś go podgląda. Wiecie, taka mina, co tu się dzieje? Nagranie robi furorę, a w gnieździe są jeszcze trzy pisklaki, więc widownia rośnie. Czyli to jest to sokole oko, tak?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Genialny producent i genialna wokalistka Mark Ronson, Miley Cyrus w Radio Z. 4 minuty do 18. Już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
3: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
3: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
8: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Co
15: tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Tu Radio Z, dochodzi 18. W studiu jest już Marcin Grzebielucha, witaj.
20: Zgadza się, dzień dobry.
19: Zapraszamy na wiadomości.
20: Śmiertelny wypadek na zawodach wodnych w Płocku. Nie żyje jedna osoba. Gdańsk podejmuje rękawice i walczy o siedzibę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Manifestacje w Wenecji przeciwko Rosjanom na Biennale Sztuki.
19: Osiemnasta.
20: Tragiczny wypadek w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Nie żyje 18-latek. Doszło tam do zderzenia dwóch maszyn. W akcji brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden ze sterników był nieprzytomny, gdy został wyciągnięty z wody. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować. Zawody, które odbywały się na Wiśle na akwenie bezpośrednio przylegającym do płockiego molo, zostały przerwane. Remonty dróg w Łodzi mają być pod większą kontrolą. Drogowcy mówią o zmianie filozofii remontowania ulic. Podstawą ma być teraz właściwa kontrola budowy, tak by odnowione jezdnie służyły przez lata. Jakie są szanse na to, by na obietnicach się nie skończyło, to sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
21: Urzędnicy mają teraz kontrolować jakość pracy wykonawców, również z zaskoczenia robić odwierty, badać próbki w laboratoriach, tak by nie było sytuacji, że samorząd płaci jak za złoto, a dostaje jakość jak z tombaku. Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
22: Nie przepuścimy tak zwanego bubla.
21: A buble się zdarzają. zarażają. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
15: Nawierzchnia, którą wykonał wykonawca, nie spełniała naszych norm. Zobligowany został do zerwania tej ostatniej warstwy, wykonania jej ponownie na swój koszt.
21: Drogi mają być kontrolowane też po etapie odbiorów technicznych. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Sprawdzane będzie m.in. to, czy nie pojawiły się wady ukryte lub czy nie trzeba na przykład poprawić oznakowania. Gdańsk włącza się do gry o to, gdzie ma zostać zlokalizowany polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało listę do premiera Donalda Tuska, zawierające listę argumentów za wyborem właśnie tego miasta, a nie na przykład Łodzi czy Krakowa. Jak mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski, w Trójmieście krzyżują się ze sobą branże kosmiczne i morska. Atutów jest więcej.
16: Mamy przygotowane uczelnie w kontekście dydaktycznym i naukowym. Mamy już dzisiaj inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy z dziedziny sektora kosmicznego, czy niejako poligon doświadczalny NATO Diana Living Labs przy Politechnice Gdańskiej.
20: Za lokalizacją polskiego oddziału Europejskiego Agencji Kosmicznej w Gdańsku lobują m.in. zarząd gdańskiego portu, władze rafinerii, trójmiejskie uczelnie i stocznie, lokalni samorządowcy oraz były prezydent Lech Wałęsa. Proukraińskie, antyrosyjskie manifestacje towarzyszyły otwarciu Biennale Sztuki w Wenecji. Przeciwnicy obecności Rosji na światowej wystawie zaprezentowali przedmioty pochodzące ze zbombardowanych miast Ukrainy. Przed rosyjskim pawilonem wyemitowano dziś dźwięki alarmu lotniczego. Pawilon Rosji na 61. Biennale Sztuki został otwarty mimo protestów Komisji Europejskiej i ponad 20 ministrów kultury z krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, Marty Cienkowskiej. Zapowiadana na dziś oficjalna inauguracja światowej wystawy została odwołana do dymisji. Podało się wcześniej całe jury Biennale.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Niedziela zapowiada się słonecznie z temperaturami do 20 stopni, a jak będzie w poniedziałek? Podobnie, jeśli chodzi o temperatury, w większości miejsc w kraju od 20 do maksymalnie 23 stopni, ale na ten moment cała Polska w poniedziałek będzie pod deszczowymi chmurami. Burze mają pojawić się w centralnej i południowej Polsce.
18: Radio Z i już.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: To czas wolny w Radiu Z. Norbert Winkowski, witam ponownie i zapraszam. 4 minuty po 18, teraz Sandra.

Sigma, Nobody to Love, tu Radio Z na 14 minut po godzinie 18. Mam nadzieję, że was zainteresuje pewien mieszkaniec Krakowa, który oddał do butelkomatu rekordową ilość butelek i puszek. I za chwilę wam powiem, ile też za to zarobił pieniędzy. Roxy i Faust teraz, to jest muzyka numer 1 w Radio Z.

0: Bruno Mars w Radio Z. Locked out of heaven. 24 minuty po 18. Słuchajcie, mieszkaniec Krakowa zrobił coś, czego raczej nikt by nie planował. Pobił rekord butelkomatu. Przez 2 miesiące zbierał puszki i butelki w klubie, a potem przez kilka godzin wrzucał je do automatu. W efekcie mamy 5037 sztuk i ponad 2400 zł odzyskane z kaucji. I co ważne, całą kasę, wszystkie pieniądze chce przeznaczyć na cele charytatywne. Czyli imprezy w końcu się zwróciły i to jeszcze w dobrym celu. Radio Z i
1: już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
22: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
29: Ania.
28: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
29: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
28: Obiecuję.
30: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
1: Cześć, tu Przona. Radio Z, muzyka numer 1.

0: jest Radio Z na 19 minut przed 19. Słuchajcie, wyobraźcie sobie rachunek na ponad 3 miliony dolarów za jedną rybę. W Japonii padł rekord. Tuńczyk ważący ponad 240 kilo został sprzedany właśnie za taką kwotę. Najlepsze, sushi z tej ryby trafiło potem do ludzi w normalnych cenach, czyli ktoś zapłacił miliony, żeby inni mogli zjeść to na promocji.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale Farben, René Miller, to nowość w Radiu Z. 2 minuty do godziny 19. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 19. W studiu Marcin Grzebielucha, zapraszamy na wiadomości.
17: Nowy premier zapowiada, będę służyć Węgrom, a nie nimi rządzić. Szczecin walczy o fundusze na transport, ale nie wiadomo, co na to Unia. Sensacja w Rzymie, Aryna Sabalenka za burtą.
0: Dziewiętnasta.
17: Węgry świętują zaprzysiężenie nowego parlamentu i rządu. Premier Peter Madziar, zwycięzca kwietniowych wyborów, złożył przysięgę i wygłosił pierwsze przemówienie. Zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służyć.
18: Chciałbym jasno powiedzieć, tutaj, w domu węgierskiej demokracji i praw konstytucyjnych, że nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Na placu przed parlamentem trwają koncerty i świętowanie pożegnania starego reżimu. Zabawa ma potrwać do rana. Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrogeologicznej. Obniża się wtedy poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. O tym nasz reporter Mateusz Kudlarek.
19: Niżówka hydrogeologiczna może powodować m.in. wysychanie strumieni i mniejszych jezior. I niestety są niewielkie szanse na poprawę sytuacji, bo nawet jeśli pada, to są to często opady nawalne, które nie rozwiązują problemu suszy, mówił mi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i ekologii stosowanej UNESCO na Uniwersytecie Łódzkim.
20: W ciągu paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta. Tak jak widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
19: Niżówka powoduje utrudnienia w dostępie do wód gruntowych, zwłaszcza w płytkich studniach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: W Polsce zjawisko niżówki pojawiało się do tej pory najczęściej latem. Szczecińska strefa czystego transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. Miejska spółka autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, że przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie otrzyma unijnego dofinansowania. Żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło nawet specjalną strefę czystego transportu, ale to może nie wystarczyć, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
14: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegubowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
15: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
14: Jeżeli nie otrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
18: Strefa działa na terenie Starego Miasta od blisko miesiąca. Zasady działania są wyjątkowo łagodne i praktycznie każdy samochód, niezależnie od rocznika, może tam wjechać. Pierwsza rakieta świata niespodziewanie odpadła w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Arina Sabalenka przegrała z Rumunką Sraną Kirstę 6-2, 3-6, 5-7. W przeszłości obie panie grały ze sobą trzykrotnie i dwa razy górą była tenisistka z Mińska. Rumunka zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy zawodową karierę. Kto wygra, okaże się za tydzień. Najlepsza zawodniczka turnieju w Rzymie dostanie czek na ponad 1 000 000 euro.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Możliwe dzisiaj przymrozki na Warmii i Mazurach, a także na Pomorzu w okolicach 1 stopnia i do minus 1, natomiast reszta kraju z temperaturami w nocy od 3 do 5 stopni, najcieplej będzie na południu. Niedziela w ciągu całego dnia będzie bardzo słoneczna i ciepła, do 20 stopni, a w poniedziałek już spodziewajmy się intensywnych opadów deszczu.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: 4 minuty po 19, tu Radio Z. No i teraz razem wszyscy możemy głośno w autach i nie tylko zaśpiewać. Mezo, Kasia Wilk i Ważne, muzyka numer 1.
22: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogrom. To kształtuje twój świat.

The Last Good Night w Radiu Z, to muzyka numer 1. 14 po 19, słuchajcie, przeglądam internet, żebyście wy nie musieli. No i mam nagłówek. Jest podstawą na weselu i komunii, a większość nie wie, jak się zachować. To największy nietakt. No dobra, sprawdzam, za chwilę wam opowiem. Teraz zagram Kungs.

0: Kapiary w Radiu Z, 23 minuty po godzinie 19. Wracam do tego nagłówka internetowego. Jest podstawą na weselu i komunii, a większość nie wie, jak się zachować. To największy nietakt. No i sprawdzam, wiecie, co chodzi? Chodzi o najczęstsze błędy, jakie popełniamy przy szwedzkim stole. Czyli taki klasyk, talerz załadowany po dach, mieszanie śledzia z sernikiem, stanie przy bufecie, jak ochroniarz sałatki jarzynowej. A już najgorzej, gdy ktoś coś sobie nałoży, a potem próbuje to oddać z powrotem na pół misek. Słuchajcie, no nie wiem, nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Wydaje mi się, że w szwedzkim stole to chodzi, nie? Żeby nałożyć sobie jak najwięcej. Żeby potem mieć z czego wybierać.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: No, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
16: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ellie Goulding w Radiu Z to muzyka numer jeden, najlepsza na sobotnie wieczory. Mam nadzieję, że jeszcze korzystacie ze świeżego powietrza. 25 minut zostało nam do godziny 20. A teraz najczęściej grany artysta w polskim radiu w zeszłym roku, moi drodzy, czyli Dawid Podsiadło z numerem Mało Miasteczkowy.

0: No Doubt, Gwen Stefani, It's My Life w Radiu Z. Kochani, korzystajcie z weekendu, bo od poniedziałku pogoda znowu zrobi zwrot akcji. Od 11 maja, słuchajcie, wejdzie front z deszczem i burzami, a we wtorek temperatura spadnie nawet miejscami do 8 stopni. A co wtedy najlepiej zrobić? Przykryć się kocem i posłuchać Radia Z.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert,
11: taniej masz. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie, więcej na termyunijów.pl.
0: Po reklamie.
16: To jest Radio Z, powoli dochodzi 20, z nami jest Marcin Grzebielucha, czyli czas teraz na wiadomości.
17: 14-latek z Holandii poszukiwany w całej Europie odnalazł się w Polsce. Pomimo wiosny, szczyty Tatr pod śniegiem, jest apel do turystów. Widzew wychodzi ze strefy spadkowej pod kreską Lechia. O tym w sporcie.
16: 20.
17: 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policjantów z całej Europy, odnaleziony w Białymstoku. Policjanci z Podlasia wczoraj wieczorem dostali zgłoszenie o osobie leżącej na przystanku. Pod kocem spał nastolatek. Jak się okazało, to Maksim, który ponad miesiąc temu wyszedł z domu i od tego czasu nie było z nim kontaktu. Więcej wie reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
18: Nastolatek w połowie kwietnia wyszedł z domu, wsiadł na rower i nie mówiąc nic swoim rodzicom zaginął na kilka tygodni. Wczoraj policjanci z Białegostoku odnaleźli go blisko 1500 kilometrów od domu. Chłopak trafił do placówki opiekuńczej. Policja na razie nie zdradza szczegółów sprawy. Nie wiadomo, co chłopak robił w Białymstoku, ani dlaczego uciekł z domu.
17: Nastolatek był wyziębiony, jak przekazały służby, nie wymagał opieki lekarza. Niechlubny rekord pożarów w zachodniopomorskim. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Sierkiewicz-Łoszowski.
19: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy, niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki. W tym roku jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
17: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. Często dochodziło też do celowego podpalenia. Na posiedzeniu za 2 tygodnie Senat zajmie się prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Chodzi o inicjatywę dotyczącą polityki klimatycznej. Pozwólmy Polakom się wypowiedzieć, argumentuje Karol Nawrocki i proponuje pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli? cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Czy jest jakakolwiek szansa na zielone światło Izby Wyższej? O tym Karolina Olszewska-Merk.
0: Mimo że wniosek dopiero będzie analizowany, to już można postawić śmiałą tezę, że przychylności Izby raczej nie będzie. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi krótko, zaproponowane pytanie nie nadaje się na referendalne.
3: Jest tak nieprecyzyjne i to jest pytanie z tezą.
0: Samą inicjatywę prezydenta dość jednoznacznie ocenia też wicemarszałek Magdalena Biejat.
4: Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta.
0: Pytana o szansę na senackie poparcie tego wniosku mówi krótko, wątpię.
17: Do przegłosowania wniosku o referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Ratownicy TOPR ostrzegają, mimo postępującej wiosny w wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Intensywne topnienie oraz opady deszczu powodują wzrost poziomu wody w potokach, a część szlaków jest zalana. To ważne dla osób, które planują weekendowe wyjścia. Na części szlaków nadal obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego. Część tras pozostanie zamknięta do połowy maja. A teraz zmieniamy szlak na świat sportu w radiu. Marcin Powidał.
20: Dobry wieczór.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
20: Widzew opuścił strefę spadkową. W kluczowym meczu w kontekście utrzymania w Ekstraklasie łodzianie pokonali na swoim stadionie Lechię 3-1. Bohaterem gospodarzy strzelec dwóch goli Sebastian Bergier.
22: Trzeba stać na ziemi i cieszymy się, że podnieśliśmy się po tym niełatwym okresie i teraz jest wszystko w naszych nogach, jesteśmy poza strefą spadkową.
20: Po tym zwycięstwie role się odwróciły, to Lechia jest pod kreską, a Widzew ma punkt przewagi. W innym dzisiejszym spotkaniu Jagiellonia rzutem na taśmę pokonała w Białymstoku Pogoń, wygrywając 3-2. Zwycięskiego gola zdobył w doliczonym czasie Portugalczyk Bernardo Vital. Za chwilę mecz w Zabrzu, Górnik podejmie Zagłębie Lubin. Gospodarze zmotywowani zdobyciem Pucharu Polski, apetyt mają znacznie większy.
23: Podium to jest celem i dodatkowa motywacja jest to, że i z drugiego miejsca wiemy zagrać w tej eliminacji do Ligi Mistrzów.
20: To trener Zabrzan Michał Gaszparik. Przed meczem z Zagłębiem Górnik traci do prowadzącego Lecha 7 punktów.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
24: Spokojna i całkiem pogodna noc przed nami, chociaż na Warmii i Mazurach, no tu trochę koło zera będzie. Więc jest szansa, że przy gruncie jakiś minus opony zimówki? Nie, no gdzie? W maju. A poza tym cieplej w centrum, w mieście Łodzi plus 4, a nawet do plus 6 na południu kraju. Aha, i może popadać na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Teraz będzie gorąco i bez deszczu. Hubert Radzikowski, Party Zetka. Start.
21: Party Zetka.

0: To jest Party Zetka w Radiu Zeta. To Alex Warren, Fever Dream, 20:20. Urodziny godziny. Myślimy życzenie i się spełni. Jeżeli ktoś chce wrócić do lat 80., to przed 21. absolutna sentencja muzyki dance lat 80. będzie Black Box Ride on Time. Jeżeli kiedyś kosmici przylecą na Ziemię, zrobią wykopaliska, to będzie jedna z ikon muzyki, która tańczyła ziemianom, która służyła ziemianom do zabawy. Ale oprócz tego będzie jeszcze J-Lo, będzie Felix Jen i będziecie wy. A to najważniejszy element zabawy w Zetce.
1: Radio Z i już. Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
13: Latynoskie rytmy? Czemu nie? To jest Party Zetka w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Co
5: tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Wpadnij z nami w wir zabawy. To jest Party Zetka w Radiu Z.

0: Ależ to są rewelacyjne dźwięki, trochę jak ze starych winyli. Another 54 Ultra. Talk to you w Radiu Z. Za 2 minuty 21 wiadomości, a po nich wracamy do tańca. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
9: masz. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: W studiu Radia Z jest już Marcin Grzebielucha, a to oznacza, że czas na wiadomości, na które zapraszamy.
13: Węgry świętują zaprzysiężenie nowego parlamentu i rządu. Susza uderza w uprawę rzepaku, producenci alarmują o import. Maj to piekło dla alergików, najwięcej pyłków jednocześnie.
0: 21.
13: Do późnej nocy ma trwać świętowanie zaprzysiężenia nowego węgierskiego parlamentu i rządu. Tysiące Węgrów biorą udział w pikniku zorganizowanym na placu przed gmachem parlamentu. Wcześniej przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę złożył Peter Madziar, który w kwietniowych wyborach odsunął Viktora Orbana od władzy. Wydarzenia w Budapeszcie śledzi reporter Radia Z Marcin Friedrich.
14: Jestem tu, ponieważ miliony Węgrów zdecydowały, że chcą zmian, mówił w parlamencie Madziar. Zaufanie, którym nas obdarzono, to zaszczyt i wielki obowiązek moralny, dodawał i zapewniał. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Mówił o potrzebie rozliczeń i wezwał naród, by patrzył władzę na ręce. Nowy premier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw. Sam na siebie nie głosował. Marcin Friedrich, Radio Z.
13: Po raz pierwszy od lat w parlamencie zabrzmiał hymn Unii Europejskiej. Flaga wspólnoty zawisła też przed budynkiem. Susza dobija uprawę rzepaku. Producenci oleju już teraz alarmują, że jest tak źle, że żniwa w tym roku mogą być rekordowo słabe i apelują do resortu rolnictwa o import z zagranicy. Z tym tematem Mateusz Kasiak.
15: Przetwórcy mówią mi, że to już kolejny tak trudny rok. Rzepak jest słaby, przesuszony, przez co znowu będą mniejsze zbiory, mówi mi Adam Stępień, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
16: A to z kolei pogłębi deficyt, który już obecnie niestety mamy na rynku, jeśli chodzi o zasób surowca możliwy do przerobu. Rozważyć możliwość uzupełniania przerabianego surowca poprzez import chociażby z Ukrainy.
15: Nie zgadza się z tym resort rolnictwa. Ministerstwo mówi mi, że ziarno z Ukrainy źle wpływa na polski rynek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
13: Resort rolnictwa zaznacza też, że Polska ewentualne braki co roku uzupełnia importem rzepaku z Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. Szczyt sezonu, lista powikłań, z którymi zmagają się alergicy, jest długa. Od zapalenia błony śluzowej nosa przez reakcję skórne, jak pokrzywka po alergiczne zapalenie spojówek. Jak próbować sobie z tym poradzić, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont ze Szpitala Klinicznego w Łodzi.
17: Bardzo ważne jest wypłukiwanie alergenów, co można osiągnąć w przypadku pyłków, na przykład po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą. Można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
13: Sezon palenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września, ale to właśnie w maju jest najwięcej aktywnych alergenów jednocześnie. Lekarze i Ministerstwo Zdrowia alarmują. Tylko co piąte dziecko w Polsce uprawia sport. Znaczna część jest otyła. We wrześniu ruszają ogólnopolskie badania zdrowia dzieci. dzieci i młodzieży. Przebadanych ma być 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Badania są celowane w choroby kardiologiczne. Obecne dzieci są wyższe, cięższe i dużo mniej sprawne ruchowo niż jeszcze 20 czy 30 lat temu, ocenia wiceminister sportu Piotr Borys.
10: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
13: Badania będą przeprowadzone za zgodą rodziców wśród uczniów ze 180 szkół. A teraz czas na dobre wzorce ze świata sportu. Marcin Powidał.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleni Termoorganika.
11: Na stadionie przy Roosevelta trwa mecz 32. kolejki PK Ekstraklasy. Górnik gra z Zagłębiem Lubin. Lada chwila powinna zakończyć się pierwsza połowa. Na razie w Zabrzu 0-0. Wcześniej Jagiellonia pokonała 3-2 Pogoń Szczecin, a zwycięstwo na wagę złota odniósł Widzew, który wygrał arcyważne spotkanie z Lechią. Wynik 3-1 pozwolił opuścić łodzianą strefę spadkową, a zepchnął do niej Gdańszczan.
18: Poczułem to, co jest w sumie najważniejsze, to jest ta synergia i to, jak po prostu tworzyliśmy jedność na tym stadionie i jaką też energię wspólnie utworzyliśmy.
11: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Tymczasem we Włoszech gola dla Udinese w wyjazdowym meczu z Cagliari zdobył Adam Buksa. Jego zespół wygrał 2-0, to trzecia bramka reprezentanta Polski w tym sezonie Serie A. Zwycięstwo odniósł także świeżo upieczony mistrz Włoch. Inter pokonał na stadio Olimpico 3-0 Lazio. Piotr Zieliński całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. A nasza żużlowa reprezentacja zakończyła drużynowe Mistrzostwa Europy na miejscu drugim. Złoto wywalczyli w Rzeszowie Duńczycy, a brąz Szwedzi. Czwarte miejsce zajęła Łotwa.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Jeżeli komuś mało słońca, to obiecuję, że jutro ono się pojawi. W zasadzie w większości regionów Polski. Na chwilę trochę deszczu i chmur na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i na krańcach południowych, ale później znowu słońce. No i temperatury przyjemniejsze. 22 stopnie na Śląsku i Dolnym Śląsku. Hubert Racikowski, dobry wieczór, to jest Party Zetka.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Party Zetka w Radiu Z.

0: To jest Party Zetka w Radiu Zeta. To Freed From Desire Gala. To jeden z tych numerów, które tak naprawdę nigdy nie zniknęły, bo najpierw podbiły kluby lat 90. Później stadiony i piłkarskie przyśpiewki, no i działa do dzisiaj. Czy to na stadionie, czy poza nim, lubimy sobie ponucić. Freed From Desire. No to za chwilę pójdziemy tropem tych piosenek absolutnie wszystkim znanych. United Nations, I Know Corrida. Aha, będzie. Będzie też Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. No i dorzucimy m.in. Backstreet Boys, Quit Playing Games. Tańczymy przed 22 z Party Zetką? Odpowiedź chyba jest oczywista.
1: Radio Z i już. Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
0: Po reklamie.
8: Hi, this is Kylie. You're listening to Radio Zet.

0: To jest Party Z, Kawrady Z, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, dwa pokolenia popu, jeden przebojowy klimat. Fajna piosenka, prawda? Za chwilę wiadomości, a po nich nowa religia na parkietach. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
8: Po reklamie.
0: Jest sobota, 9 maja. Wieczór z nami z Radiem Z. Teraz wiadomości. Marcin Grzebielucha.
9: Rozbita siatka pedofilów po serii zatrzymań w całej Polsce. Reforma prawa łowickiego jest już projekt szeroko komentowanych zmian. To noc z przymrozkami w 10 województwach. Policja uderza w pedofilów. Operacja pod kryptonimem Hellfire doprowadziła do zatrzymania 123 osób. Zabezpieczono ponad 300 tysięcy plików zawierających materiały pedofilskie. Prawie 100 z zatrzymanych usłyszało już zarzuty. Akcję funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspierała też Żandarmeria Wojskowa. Szczegóły poznał Daniel Wrzos.
10: Ogromna liczba zabezpieczonych materiałów pokazuje skalę akcji policji. Na części plików były też treści stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Najmłodszy zatrzymanych miał 19 lat i utrwalał treści o charakterze seksualnym z udziałem swojej młodszej przyrodniej siostry. Wśród zatrzymanych jest nauczyciel, który nagrywał i fotografował uczniów szkoły językowej, czy inny mężczyzna, który nawiązywał kontakt z dziećmi przy pomocy komunikatora. Zatrzymano też dwóch innych, którzy w łazienkach swoich domów mieli zamontowane kamery.
9: To ósma tego typu akcja funkcjonariuszy, którym do tej pory udało się zatrzymać prawie 500 osób. Generalnej reformy prawa łowickiego domagają się Zieloni. Mają gotowy obywatelski projekt ustawy. W tej sprawie ruszyła zbiórka podpisów. A wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy, obowiązek rejestracji polowań czy likwidacja polowań sprzedawanych jako usługi. Mówi Radiu Z Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
11: Wprowadzenie zakazu polowań komercyjnych, czyli takich, gdzie po prostu za pieniądze przyjeżdżają osoby z innych krajów, myśliwi i strzelają do gatunków, które są w ich krajach rodzimych, pod ochroną.
9: By projektem zajął się Sejm, trzeba pod nim zebrać teraz 100 tysięcy podpisów. Są na to 3 miesiące. Ta noc będzie bardzo zimna, z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed przymrozkami w 10 województwach, głównie w Polsce Północnej i Centralnej. Dotyczy to województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz części warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Lokalnie przy gruncie nawet do minus 4 stopni. A to może być jeszcze koniec, nie koniec przymrozków, bo w przyszłym tygodniu zimni ogrodnicy i zimna Zośka. I tak będzie do 15 maja. To 4 dni, które często przynoszą ponowne ochłodzenie i zagrażają roślinom. Co mówią o tym czasie synoptycy, a co działkowcy, sprawdzał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
12: Rzeczywiście, połowa maja to zwykle taki ostatni akcent zimniejszych dni, przyznaje Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Ta pogoda nam się przestraja z pogody wiosennej na letnią.
12: A działkowcy mówią, że z pomidorami czy bazylią lepiej jeszcze poczekać.
14: I bywało w maju, padał śnieg.
12: A jeśli nie możemy już wytrzymać i chcemy sadzić też delikatniejsze kwiaty i owoce, to pod folię wtedy raczej dadzą radę. Nawet z zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką.
9: Radio Z na jednej z warszawskich działek już od kilkunastu dni prowadzi radiowy ogród działkowy. Co się na nim dzieje, możecie zobaczyć na radioz.pl. Niemiecka Lufthansa zawiesza wiele lotów. To efekt problemów przewoźnika i kryzysu paliwowego wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Decyzja uderza w polskie lotniska, które tracą ważne kierunki. Przykład to Katowice Airport. Od 1 czerwca znika popularne połączenie z Frankfurtem. Port szuka teraz rozwiązań i rozmawia z przewoźnikiem o powrocie trasy, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
15: Będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii. Jednocześnie wybór konkretnych kierunków, częstotliwość lotów oraz kształt siatki połączeń, one zawsze pozostają autonomiczną decyzją biznesową linii lotniczych.
9: Loty tracą też lotniska w Gdańsku i we Wrocławiu.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ogrodnicy, zimne Zośki. Dobra, jutro będzie około 21-22 stopni. Tyle będzie na Dolnym i Górnym Śląsku. W centrum 19, skromniej tylko na Suwalszczyźnie. Tam około 11 stopni. No i może przelotnie popadać. No to my rozgrzewamy już dzisiaj. Bibi Rexha i Faithless New Religion. Hubert Racikowski, witajcie.
16: Najlepsza zabawa tylko z nami. Partyzetka w Radiu Z.

Ależ tu jest energia. Sigala, Sweet Lovin' w Radiu Z. Trwa Party Zetka. I teraz tak, dzisiaj jest dzień okulistyki. Dlatego też bardzo proszę zamknąć oczy. Ta uwaga nie dotyczy kierowców. I dać im odpocząć i przenieść się myślą, ci, którzy to przeżyli, albo wyobrazić sobie, ci, którzy nie mieli okazji, w lata, kiedy rządziła piosenka Flames of Love. No, dawno było, ja wiem. Ale Brave ją przypomnieli bardzo skutecznie. Ja ją teraz przypomnę w Party Zetce. No to co, do tańca wracamy. Oczy można już lekko otworzyć, bo na parkiecie można byłoby sobie zrobić kuku, nie patrząc. A tańczyć będziecie na pewno. Lecimy w Party Zetce Brave. Za chwilę też Cuba Club, Offenbach, Avicii. Ojojoj.

0: Radiu Z Alok i Khalid, Dive Into Me. A tymczasem zbliża się 23. sobota, 9 maja. Jesteście z Zetką. Z nami Marcin Grzebielucha i wiadomości.
1: Putin jest gotowy do rozmów, bo wojna w Ukrainie powoli dobiega końca. Syn polityka miał otrzymać zabieg bez kolejki, szpital dostał karę. Z Lublina do Gdańska pociągiem pasażerowie czekali latami. Władimir Putin stwierdził, że konflikt zbrojny w Ukrainie powoli dobiega końca. Jego zdaniem Rosja i Ukraina są bliżej osiągnięcia porozumienia kończącego wojnę niż kiedykolwiek wcześniej. W Moskwie odbyła się dziś parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa. Po niej Putin zabrał głos. Oświadczył, że spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ale dopiero po zawarciu pełnego porozumienia pokojowego. Dodał również, że rozważy wzięcie udziału w negocjacjach z Europą. Rosja prawdopodobnie nie zrezygnowała z planów aneksji okupowanych terytoriów. Celem Kremla jest też zablokowanie Ukrainie drogi do NATO. Wczoraj Putin rozmawiał z premierem Słowacji Robertem Fico. To on miał przekazać, że Zełenski jest gotów osobiście spotkać się z rosyjskim przywódcą. Od wybuchu wojny w 2022 roku Putin i Zełenski nie spotkali się ani razu. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w grudniu 2019 roku w Paryżu. Lekarze szpitala w Aleksandrowie Kujawskim zamiast leczyć swoich pacjentów przyjęli poza kolejką krewnego senatora Lenca. Są wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ-u. Na szpital nałożył karę. To 134 tysiące złotych. O szczegółach Mateusz Gasiak.
2: Jak ustaliłem, krewny senatora K.O. nie musiał przechodzić typowej ścieżki każdego pacjenta. Ominął izbę przyjęć, nie czekał w kolejce, formalnie nie został przyjęty na oddział. Figurował więc jako anonimowy pacjent. Kontrola NFZ-u ujawniła, że w zabiegu uczestniczyli lekarze, którzy byli w tym czasie jedynymi lekarzami na oddziałach chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz anestezjologii intensywnej terapii. W związku z tym szpital nie zapewnił należytej i całodobowej opieki innym chorym. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Na odwołanie od decyzji NFZ placówka ma 14 dni, choć sam szpital w oficjalnym komunikacie przyznał, że przeprowadził zabieg poza kolejką i procedurami. Swoją kontrolę prowadzi też Naczelna Izba Lekarska. Prezydent chce referendum. Karol Nawrocki wniósł do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według niego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Ze szczegółami Daniel Brzos.
3: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie w referendum chce zadać prezydent Nawrocki. On sam jeszcze w kampanii deklarował, że będzie walczyć ze skutkami Europejskiego Zielonego Ładu.
4: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
3: Głosowanie miałoby się odbyć 27 września.
1: Ostatnie ogólnopolskie referendum przeprowadzono 3 lata temu. Przez aplikację mObywatel da się już zapłacić nawet za wodę i ścieki. Co prawda na razie tylko w Gdyni, ale jeśli w tym mieście rozwiązanie się sprawdzi, to ma zostać szybko rozszerzone na inne samorządy. Jak to działa? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: Z nowej formy płatności może skorzystać ponad 33 tysiące klientów gdyńskiej spółki wodociągowej PEWiK. Wystarczy, że wejdą w mObywatela, tam znajdą dział e-płatności, a w nim przy użyciu karty lub blika zapłacą rachunek za wodę i ścieki. To pilotaż, który ma dać wygodną alternatywę do tradycyjnych przelewów czy elektronicznego biura obsługi klienta. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi i wejdzie gdynianom w krew, tworząca usługę firma Asseco jest w stanie dostarczyć ją szybko innym miastom. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
1: A w mObywatelu można już m.in. założyć firmę, opłacić mandaty czy sprawdzić, na jakim etapie jest wyrabianie paszportu. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza Radio Z, że Lubelszczyzna zyska długo wyczekiwane bezpośrednie połączenie z Trójmiastem. Przez wiele lat mieszkańcy narzekali, że takiej trasy nie było. Jak mówi reporterowi Radia Z wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, nowa trasa pojawi się już w przyszłym roku.
6: Planujemy bezpośrednie połączenie Lublin, Warszawa, Trójmiasto. Brakowało nam takiego połączenia. Ja też dostawałem liczne interpelacje, liczne głosy, że takie połączenie się przyda. W przyszłym roku takie połączenie uruchamiamy.
1: Resort stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie do 2031 roku. W Łęcznej powstanie także długo wyczekiwana linia do Lublina. W Katowicach zamiast kosiarek do pracy ruszyły owce. Zwierzęta pomagają Zakładowi Zieleni Miejskiej dbać o trawniki i skwery, a przy okazji przyciągają uwagę mieszkańców. Miasto przekonuje, że to skuteczne rozwiązanie i opłacalne dla obu stron. O niezwykłej owczej ekipie ich misji specjalnej więcej wie śląski reporter Szymon Kastelik.
7: Katowickie trawniki koszą owce kameruńskie, a ich liczba zależy od wielkości terenu. Wyznaczono dla nich 3 lokalizacje. Główna zaleta to ekologia. Owce naturalnie nawożą zieleń, wspierają jej rozwój i nie emitują spalin.
8: Dodatkową zaletą jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
7: Mówi Michał Mendala z katowickiego urzędu. Dodatkowo owce są atrakcją dla mieszkańców. Mogą z bliska zobaczyć widok przypominający górskie pastwiska, ale w środku miasta. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Wielki wypas potrwa do września, a wiadomości Radio Z wracają o północy. Przywita się z wami Krzysztof Białkowski.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Trochę deszczu od rana będzie w niedzielę. Popada na Suwalszczyźnie, popada na Podlasiu i na krańcach południowych. Temperatury różne, bo ile na Suwalszczyźnie ledwo 11, no to już na wybrzeżu do 17, a na Dolnym Śląsku nawet 22 stopnie. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski.
9: Najlepsze party tylko w Radiu Z.

0: que te hace llorar.
1: Te quiero pito zaplanienie, duele el corazón, Enrique Iglesias. W Radiu Z, 22 minuty po 23. Jeszcze jest sobota, jeszcze weekend trwa, co przypomni Michael Gray piosenką The Weekend. Cóż za przypadek, będzie też Deoro, będzie Teddy Swims, będzie Ina, czyli będzie hot. Jak to w Zetce, jak w każdą sobotę, wieczorem, w party Zetce. Tutaj tańczymy. Gadać za dużo nie gadamy, bo to w tańcu przeszkadza.

0: Calvin Harris i Jazzy Satisfy w Radiu Z. Północ. A to oznacza, że otwieramy nową rzeczywistość. Niedziela, 10 maja. Krzysztof Białkowski z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czas na wiadomości Radia Z.
1: A na początek tragiczny wypadek w Płocku podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Nie żyje 18-latek. Doszło tam do zderzenia dwóch maszyn. W akcji brał udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jeden ze sterników był nieprzytomny, gdy został wyciągnięty z wody. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Zawody, które odbywały się na Wiśle, na akwenie bezpośrednio przylegającym do płockiego Molo, zostały przerwane. Obywatel naszego kraju objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, mówi, że nasz rodak mógł mieć kontakt z osobami zakażonymi hantawirusem z wycieczkowca Hondius. Według Grzesiowskiego osoba ta nie przebywa w Polsce, nie ma też na razie żadnych objawów. Hantawirus pojawił się wśród podróżnych statku Hondius, który wypłynął z Argentyny. Teraz spodziewany jest na Wyspach Kanaryjskich. Hiszpanie szykują kwarantanny. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według GIS-u jest zdrowy. Dwie osoby zginęły w pożarze domu w Szczytnie na Mazurach. Paliło się mieszkanie na parterze domu przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Strażacy najpierw ewakuowali lokatorów z pozostałych mieszkań, potem ugasili ogień. W czasie akcji w mieszkaniu, skąd leciał dym, znaleźli ciała dwóch dorosłych osób. Wybieracie się do lasu, uważajcie, by nie zapruszyć ognia. Pożar może spowodować rzucony niedopałek papierosa czy niezgaszona zapałka. Mówi Radiu Z Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
2: Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru. Na dnie lasu leżą również suche gałęzie czy suche pnie, tak zwana biomasa. Tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
1: Od początku roku lasy paliły się już prawie 1000 razy. Jedną z największych takich tragedii był ostatnio pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Trwa jego dogaszanie. A śledztwo w tej sprawie rozpoczęła prokuratura. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi i spowodował duże straty w przyrodzie. Jak mówi Radiu Z rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
3: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogły to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
1: Straty w przyrodzie są ogromne. Mogły spalić się gniazda głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Wiele zwierząt musiało zmienić siedliska, mówi Radiu Z Tadeusz Grabowski, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.
4: Pożar na pewno spowodował wielkie migracje wilków, rysi, sarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia. Trudno jeszcze oszacować, jakie straty są wielkich tych kuraków, które też przecież mają w tym obszarze miejsca swojego lęgowania.
1: Ogień strawił 300 hektarów lasu. Szacowaniem strat leśnicy zajmą się po dogaszeniu pożaru. Według służb może to potrwać jeszcze tydzień. Remonty dróg w Łodzi mają być pod większą kontrolą. Drogowcy mówią o zmianie filozofii remontowania ulic. Podstawą ma być teraz właściwa kontrola budowy, tak by odnowione jezdnie służyły przez lata. Jakie są szanse na to, by na obietnicach się nie skończyło? To sprawdził reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
0: Urzędnicy mają teraz kontrolować jakość pracy wykonawców, również z zaskoczenia robić odwierty, badać próbki w laboratoriach, tak by nie było sytuacji, że samorząd płaci jak za złoto, a dostaje jakość jak z tombaku. Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
5: Nie przepuścimy tak zwanego bubla.
0: A buble się zdarzają. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
6: Nawierzchnia, którą wykonał wykonawca, nie spełniała naszych norm. Zobligowany został do zerwania tej ostatniej warstwy, wykonania jej ponownie na swój koszt.
0: Drogi mają być kontrolowane też po etapie odbiorów technicznych. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Sprawdzane będzie m.in. to, czy nie pojawiły się wady ukryte lub czy nie trzeba na przykład poprawić oznakowanie. A tu na kierowców czekają utrudnienia. Drogowcy zmienili organizację ruchu na rondzie w Strykowie przy A2 w Łódzkiem. Od teraz będzie to tak zwane rondo turbinowe. Pasy będą od siebie oddzielone, tak że nie można ich zmienić po wjeździe na skrzyżowanie. Będzie bezpieczniej, tłumaczy Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Na każdym z wlotów na rondo pojawi się powierzchnia wyłączona ze znakiem poziomem P13, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Jest to uzupełnienie oznakowania pionowego, także kierowcy będą tutaj mieli to wszystko bardzo czytelnie. W obrębie ronda pojawią się linie kierunkujące przejazdy samochodów.
1: Prace potrwają do końca weekendu. Jadąc A1 od strony Gdańska i A2 z kierunku Warszawy, rondo można ominąć jadąc do węzła Brzeziny. Z kolei jadąc autostradą od Poznania najwygodniej wjadą do Łodzi przez węzeł Emilia lub Zgierz Północ. Gdańsk włącza się do gry o to, gdzie ma zostać zlokalizowany polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. Z tej instytucji z Pomorza wysłało list do premiera Donalda Tuska zawierający listę argumentów za wyborem właśnie tego miasta, a nie na przykład Łodzi czy Krakowa. Jak mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski, w Trójmieście krzyżują się ze sobą branże kosmiczna i morska, a atutów jest więcej.
8: Mamy przygotowane uczelnie w kontekście dydaktycznym i naukowym. Mamy już dzisiaj inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy z dziedziny sektora kosmicznego, czy niejako poligon doświadczalny na to do Jana Living Labs przy Politechnice Gdańskiej.
1: Za lokalizacją polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku lobbują m.in. zarząd gdańskiego portu, władze rafinerii, trójmiejskie uczelnie i stocznie, lokalni samorządowcy i były prezydent Lech Wałęsa. Nie jedna, jak dotychczas, a 3 ceremonie otwarcia będą na początek najbliższego mundialu. Jak to będzie wyglądało? O tym Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
9: Pierwsza ceremonia w dniu rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, czyli 11 czerwca, odbędzie się w stolicy Meksyku. Poprzedzie ona mecz otwarcia mundialu Meksyk-RPA. W imprezie udział weźmie m.in. nagrodzony statuetką Grammy meksykański zespół popowy Mana. Następnego dnia uroczystości odbędą się w Toronto i Los Angeles. Poprzedzą one mecze Kanady z Bośnią i Hercegowiną oraz Stanów Zjednoczonych z Paragwajem. W ten sposób każdy ze współgospodarzy mundialu pokaże światu własną ceremonię otwarcia.
1: A ten mundial będzie rekordowy także pod względem liczby zespołów. Po raz pierwszy w historii o tytuł powalczy 48 drużyn. Niestety nie ma wśród nich Polski. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Oj, tam niestety. Dobra, jutro nawet 22 stopnie. Nie, dzisiaj to już jest. Matko i córko, to niedziela. Jak to szybko zleciało ten długi weekend i przeszło. Dobra, 22 stopnie, trochę deszczu w okolicach Zakopanego, Suwałki i Białegostoku. Cała reszta kraju skąpana w słońcu i taka będzie niedziela. Dobrej nocy, Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Dron znaleziony pod Bartoszycami na Warmii nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin bez załogowca odkrytego wczoraj rano. Według wstępnych ustaleń dron pozbawiony jest cech bojowych. Mówi Radiu Z Dariusz Rozkosz, rzecznik Żandarmerii Wojskowej.
1: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
0: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka, to niecałe 20 km od granicy z Rosją. Do końca tego miesiąca ma być podpisane pierwsze 40 kontraktów na dostawy sprzętu dla polskiej armii za pieniądze z programu SAFE. Wykorzystanie miliardów euro stało się możliwe po podpisaniu umowy z Komisją Europejską. Co zostanie kupione za pieniądze z SAFE, dowiadywał się reporter Radia Z Tomasz Kubac.
2: Cała lista wydatków wciąż jest niejawna. Do tego szef Agencji Uzbrojenia, generał Artur Kuptel, nie chce konkretnie wymieniać wszystkich planowanych zakupów, dopóki nie zostaną sfinalizowane kontrakty z fabrykami broni. To się zmieni, gdy negocjacje się skończą i będą pierwsze podpisy.
3: Tak jak do tej pory pilnie informowaliśmy, tak będziemy nadal informowali o każdej umowie w szczegółach. Zakres, ilość i czas dostawy.
2: Wiadomo jednak, że najważniejsze cele to tarcza antydronowa i antyrakietowa oraz zakup bez załogowców dla naszej armii, ale wojsko zamierza też kupić wozy bojowe piechoty czy samoloty cysterny do tankowania w powietrzu.
0: W sumie do wydania będzie ponad 180 miliardów złotych. Wczoraj umowę z SAFE podpisał kolejny kraj Unii. Litwa dostanie prawie 6,5 miliarda euro. Ma 14 lat i przez 4 ostatnie tygodnie szukała go policja w całej Europie. Miesiąc temu wyszedł z domu w rodzinnej Holandii i przez cały ten czas nie było z nim kontaktu. Wreszcie przedwczoraj wieczorem Maksima znaleźli policjanci z Białegostoku. Chłopiec spał na przystanku przykryty kocem. O jego historii reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
4: Nastolatek w połowie kwietnia wyszedł z domu, wsiadł na rower i nie mówiąc nic swoim rodzicom zaginął na kilka tygodni. Wczoraj policjanci z Białegostoku odnaleźli go blisko 1500 kilometrów od domu. Chłopak trafił do placówki opiekuńczej, jadą już po niego rodzice z Holandii. Policja na razie nie zdradza szczegółów sprawy. Nie wiadomo, co chłopak robił w Białymstoku, ani dlaczego uciekł z domu.
0: Nastolatek był wyziębiony, ale jak zapewniali ratownicy pogotowia, nie wymagał opieki lekarzy. Nowe standardy jakości powietrza chce wprowadzić resort klimatu. Celem jest lepsza ochrona zdrowia ludzi. Co ma się zmienić? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Nowe przepisy mają ułatwić walkę o odszkodowanie za szkody zdrowotne wynikające z oddychania powietrzem złej jakości, a niestety te szkody są w naszym kraju spore, podkreśla pulmonolog dr Tomasz Karauda.
6: Dochodzi do zaostrzenia POHP, astmy, wyższe ryzyko chorób nowotworowych.
5: Przebudowany ma zostać system monitoringu jakości powietrza dziś. Jakość jest monitorowana przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 46 strefach. Projekt zakłada zmniejszenie tej liczby do 28. System ma być dzięki temu tańszy i sprawniejszy. Powstać mają też tak zwane superstacje pomiarowe, które mają robić zaawansowane analizy składu powietrza. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Ustawa ma zostać przyjęta pod koniec roku. W Polsce bardzo szybko przybywa milionerów. Według raportu Wealth Report 2026 w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 100 milionów złotych, się podwoiła. Takich osób jest dziś w Polsce ponad 3000. Daje nam to 12 miejsce w Europie. Najwięcej bogaczy jest w Niemczech, Francji i Szwajcarii. A Polacy coraz rzadziej pracują w weekendy. W ciągu dekady udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. Tak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najczęściej to rolnicy i drobni przedsiębiorcy. Rzadziej od nas w weekendy pracuje się tylko na Litwie i Węgrzech. Na drugim biegunie zestawienia są Grecja, Malta, Cypr i Włochy. Kolejny niemiecki producent samochodów ogłasza wielką akcję serwisową z powodu błędów w produkcji. Tym razem to Mercedes-Benz. Koncern wzywa do warsztatów właścicieli ponad 200 tysięcy aut, w których trzeba skontrolować i wymienić elementy systemu napędowego. Których dokładnie aut dotyczy, to wezwanie, o tym nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
7: Problem dotyczy zużywania się wału napędowego z powodu fabrycznej usterki. Mercedes wzywa do autoryzowanych stacji obsługi pojazdy z silnikami spalinowymi wyprodukowane w latach 2018-19. Chodzi o liczne modele E-klasy i S-klasy, w sumie ponad 201 tysięcy aut. Kontrola napędu i ewentualna naprawa są bezpłatne. O tej akcji serwisowej producent informuje indywidualnie właścicieli objętych nią aut. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Podobną akcję ostatnio ogłosiło Audi. 100 tysięcy aut tej marki miało problemy z pedałem hamulca. Poznań idzie na wojnę z żarówkami w ogródkach na Starym Rynku. Miasto chce ograniczyć ich liczbę do maksymalnie 3 na metr bieżący. Do tego żarówki mają dawać wyłącznie ciepłe, przytłumione światło. Restauratorzy nazywają to absurdem. Zimne oświetlenie jest wyjątkowo szkodliwe dla ludzi i zwierząt, przyznaje ekspertka Sandra Kaźmierczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Każde światło, zwłaszcza to niebieskie, powoduje zaburzenia hormonalne, zaburzenia ze snem. Ptaki, co migrują w nocy, powinny się kierować światłem księżyca, światłem gwiazd, kierują się światłem miasta. Mogą pomylić dobrze oświetlony budynek i się po prostu o niego rozbić.
0: Ekspertka dodaje, że ponad 20% powierzchni Ziemi jest zanieczyszczona światłem, co widać się nawet na zdjęciach satelitarnych. Piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Ukrainą, potwierdził PZPN. Mecz zostanie rozegrany 31 maja. A gdzie odbędzie się to spotkanie, o tym Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
9: Na stadionie we Wrocławiu. Trzeba przyznać, że wybór rywala dość logiczny. Obie drużyny nie zdołały awansować na mundial. Obie przegrały baraż ze Szwecją. Ukraina w półfinale, Polska w finale. Do tego prezesi obu federacji Cezary Kulesza i Andrii Szewczenko znają się doskonale i łączą ich bardzo dobre relacje. Tym samym najbliższe plany biało-czerwonych są już w pełni znane. 3 dni po meczu z Ukrainą Polacy zagrają jeszcze towarzyski mecz z Nigerią. To spotkanie rozegrane zostanie na PGE Narodowym. Oba mecze będą elementem przygotowań naszej reprezentacji do rozgrywek Ligi Narodów.
0: Mecze o punkty od września. Grupowymi rywalami Polaków w Lidze Narodów są Bośnia i Hercegowina, Rumunia i Szwecja. Na koniec tenis. Pierwsza rakieta świata niespodziewanie odpadła w 3 rundzie turnieju w Rzymie. Aryna Sabalenka przegrała z Rumunką Seraną Kirsteą 6-2, 3-6, 5-7. A dziś na kort w Rzymie wraca Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka zagra o 1/8 finału z Elisabetą Cocciaretto. Początek tego pojedynku nie wcześniej niż o 19. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Peter Modzior oficjalnie nowym szefem węgierskiego rządu. Wybrało go Zgromadzenie Narodowe. Wcześniej zatwierdziło też 16 jego ministrów. Przez całą noc na ulicach Budapesztu i innych węgierskich miast ma trwać narodowe świętowanie zmiany reżimu, jak mówi się o radości z końca władzy Viktora Orbana. Nowe węgierskie władze czeka mnóstwo pracy, m.in. wyścig po unijne pieniądze. Pod rządami Orbana Węgry ich nie dostawały za naruszanie praworządności. Czas Węgrów goni, bo w tym roku kończy się rozporządzenie krajowymi planami odbudowy. Czy Komisja Europejska jest gotowa na wypłatę zablokowanych funduszy? O tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: To jest wykonalne, słychać nieoficjalnie w Komisji Europejskiej. Węgry, podobnie jak Polska 3 lata temu, muszą przedstawić plan reform i chcą to zrobić do końca maja. Kwestia tak zwanych kamieni milowych w KPO jest do renegocjacji, a część pieniędzy z powodu krótkiego terminu na wydanie można przenieść do banków inwestycyjnych z zabezpieczeniem na poczet konkretnych zadań. Prawdopodobnie jednak nie wszystkie pieniądze Węgrzy dostaną. Komisja chce naciskać, by zrezygnowali z części pożyczkowej. To około 30%. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Jako symbol powrotu Węgier do Europy przed budynkiem parlamentu w Budapeszcie po raz pierwszy od 12 lat zawisła wczoraj flaga Unii Europejskiej. A Bruksela szuka świeżych pieniędzy. Tak określane są pomysły na nowe opłaty i formy podatków proponowane w nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Chodzi o rekordowe 2 biliony euro. Negocjacje nie będą łatwe, przyznaje europoseł KO Janusz Lewandowski.
2: Może przejdą, tylko że wszyscy to traktują jako dodatkowe podatki obciążające ich.
0: Stanowcze nie, mówi frakcja, do której należą europosłowie PiS, jak Bogdan Rzońca.
3: Moim zdaniem odpowiedź jest negatywna. Generalnie jesteśmy przeciwnikiem nowych podatków.
0: Nowe opłaty to odpowiedź na niechęć krajów członkowskich do zwiększania składek do unijnego budżetu. Rodzina tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki podjęła ważną decyzję. Jego fundacja, która pomagała leczyć dzieci, wciąż będzie działać. Odbędzie się też zaplanowane na czerwiec zwierzogranie, czyli wydarzenie wzorowane na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale dedykowane zwierzętom ze schronisk. Prosiło o to tysiące osób. Łukasz też by tego chciał, mówi przyjaciel posła i rzecznik fundacji Team Litewka Paweł Cys.
4: My doceniamy te wszystkie inicjatywy, które mówią o orderach państwowych, odznaczeniach, pomnikach, ławeczkach, ale wydaje nam się, że to, co możemy zrobić, żeby upamiętnić działalność Łukasza, no to po prostu postarać się kontynuować jego dzieło.
0: Łukasz Litewka przedwczoraj skończyłby 37 lat. Zginął podczas jazdy na rowerze na drodze. Wjechał w niego samochód osobowy. Był wiceszefem MSWiA w rządzie PiS, teraz będzie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To człowiek skuteczny, tak o Bartoszu Grodeckim mówi prezydent Karol Nawrocki. Na pewno jest urzędnikiem związanym z PiS-em, komentuje Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
5: Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że jakby cechy osobowościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym. Mam nadzieję, że nikt nie będzie kwestionował uprawnień do informacji niejawnych. No taki informacjami szef BBN-u powinien dysponować.
0: Wcześniej na czele BBN-u stał Sławomir Cęckiewicz, który takiego dostępu nie miał. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba Lekarska jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Katarzyna Kęcka.
6: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
0: Samorząd lekarski te zarzuty odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarskim.